0: Wiadomości. Jest areszt dla Radosława Piesiewicza. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego spędzi za kratkami najbliższe 3 miesiące. Decyzję podjął sąd w Katowicach na wniosek prokuratury. Obrady w tej sprawie trwały łącznie kilka godzin i zakończyły się o 5 rano. Śledczy zarzucają Piesiewiczowi m.in. płatną protekcję, za co grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Powoływał się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta, a te wpływy miały wynikać ze znajomości z byłym premierem Rzeczypospolitej Polskiej. W zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest ten już słynny zegarek, podjął się załatwienia sprawy.
0: Tłumaczy rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Na tym jednak nie koniec. Piesiewicz według śledczych w sposób uprzywilejowany odzyskał 100% swoich zainwestowanych pieniędzy i to kosztem innych klientów Zonda Krypto. To właśnie w związku ze śledztwem dotyczącym tej giełdy kryptowalut zatrzymano szefa PKOL-u. Zonda Krypto od października 2025 roku była sponsorem generalnym komitetu. A Polski Komitet Olimpijski nie ma planu na odwołanie Piesiewicza. PKOL zasłania się w tej sprawie statutem, według którego pod nieobecność szefa jego zadanie może przejąć wyznaczony wiceprezes. To oburza środowisko sportowe związane z komitetem, które od maja domaga się zwołania nadzwyczajnego, walnego zgromadzenia, by zmienić władzę.
2: Nie mamy zamiaru dostosować się do tego, że ktoś nam mówi, wróćcie do szeregu, bo statut mówi to czy tamto. Pan prezes Piesiewicz nie jest ani emirem w Emiratach Arabskich, ani papieżem, jest odwoływalny i koniec, i to się stanie.
0: Mówił olimpijczyk Robert Korzeniowski. Pod wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia podpisało się 82 ze 106 członków PKOL-u. Nie trafi do więzienia, a do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalną zbrodnię na Uniwersytecie Warszawskim. Wnioskowała o to prokuratura. Oskarżony został uznany za niepoczytalnego. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Mieszko R. ma zostać umieszczony w zakładzie psychiatrycznym bezterminowo. W praktyce oznacza to, że może tam spędzić nawet resztę życia. Sąd będzie badał jego sprawę i kontrolował stan zdrowia co pół roku. Obecnie nie ma jednak żadnych przesłanek, by mógł w najbliższym czasie wyjść na wolność. Z decyzją sądu nie zgadza się rodzina ofiary, ale nie może się od niej odwołać. Jeśli nie zrobi tego prokuratura lub obrona, to postanowienie sądu się uprawomocni.
0: Do brutalnego ataku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego doszło w maju ubiegłego roku. Mieszko R. zabił siekierą portierkę i ranił pracownika uczelnianej straży. Prezydent skłamał, mówiąc o kosztach wprowadzenia państwowego e-dziennika, przekonuje wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Chodzi o argumenty Karola Nawrockiego, jakimi poparł ogłoszone weto dla ustawy wprowadzającej ogólnopolski państwowy rejestr uczniów i ich danych. Nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawiał z wiceszefową resortu edukacji w tej sprawie. Mateuszu, powiedz, na czym dokładnie ma polegać nieprawda w argumentacji prezydenta.
4: Według Katarzyny Lubnauer prezydent zdecydowanie zawyżył koszty wprowadzenia e-dziennika.
5: Stworzenie dziennika nie kosztuje 200 milionów.
4: Przekonuje wiceminister edukacji, według której dane uczniów w jednej państwowej bazie byłyby ponadto bezpieczniejsze.
5: Te dane są na prywatnych serwerach prywatnych firm.
4: To jednak kolejna kwestia, z którą nie zgadza się Karol Nawrocki.
6: Ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
4: Przekonywał prezydent, który zaznaczył jednak, że samą ideę wprowadzenia e-dziennika popiera. Wygrał lobbying, przegrała polska szkoła. Wstyd, panie prezydencie, skomentował w internecie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękujemy. To ostatni weekend z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć o 70-90 groszy, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
7: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
0: Znamy też maksymalne ceny paliw na ostatnie dni programu CPN. W weekend i w poniedziałek litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 64 grosze, a oleju napędowego 7 zł 31 groszy. Jest napięty, ale odpowiedzialny, mówi premier o planach budżetowych na przyszły rok. Rząd przyjął projekt budżetu, którego priorytetami mają być bezpieczeństwo, ochrona zdrowia oraz inwestycje w kolej, drogi i energetykę. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
8: Na obronę rząd chce przeznaczyć 4,5% PKB, czyli około 198 miliardów złotych. Zwiększone ma zostać również finansowanie ochrony zdrowia. Łączne nakłady wyniosą nawet 7% PKB, czyli 274 miliardy. Wzrost o 10%. W budżecie mają znaleźć się również pieniądze na energetykę, w tym energetykę

0: likwidacja także obronę dyrektora Tomasza Dudy.
1: Dwa dni rozmawialiśmy z zarządem na temat odwołania dyrektora tego zakładu. Była tam załoga, zwójka, pracownicy fizyczni. Mogli posłuchać, co tam się do nich mówi. Żadnych argumentów nie było od strony zarządu, jaki jest powód tego odwołania.
0: Mówi przewodniczący związkowców z kopalni Wujek Damian Hacaś. W odpowiedzi na protest zarząd Polskiej Grupy Górniczej oświadczył, że jest w kontakcie ze stroną społeczną, informując, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji. Naraził Skarb Państwa na ponad 100 tysięcy złotych. 61-latek jest już w rękach toruńskiej policji. Mężczyzna odpowie przed sądem za przestępstwo skarbowe dotyczące paserstwa akcyzowego.
2: Ponad 62 kg tytoniu i 14 tysięcy papierosów, a także szereg różnego rodzaju szklanych butelek z bezbarwną cieczą, być może z alkoholem, zabezpieczyli toruńscy policjanci zwalczający przestępczość ekonomiczną. Wstępne wyliczenia wskazują na to, że nielegalny proceder mężczyzny naraził Skarb Państwa na straty przekraczające kwotę 100 tysięcy złotych.
0: Mówiła Dominika Bocian z toruńskiej policji. Oprócz tego w mieszkaniu 61-latka znaleziono 8 tysięcy sztuk papierosów z zagranicznymi znakami akcyzy. Od 1 września zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach. Jednak drugie liceum w Toruniu zmiany wprowadziło już rok temu, mówi dyrektor placówki Waldemar Gancarz.
3: Po wejściu na salę lekcyjną do przygotowanych wcześniej pudełek z przegródkami uczniowie dobrowolnie odkładają te telefony. Rozpoczynamy od odłożenia poprzez nauczyciela i muszę powiedzieć z takim zadowoleniem, że ten styl odpowiada uczniom. Raczej nie mamy problemów z tym. Oni sami zdają sobie sprawę z tego, że to im pomaga skupić się, szczególnie na przedmiotach ścisłych.
0: Dodam jeszcze, że zakaz korzystania z telefonów będzie obejmował podstawówki, licea i technika muszą same ustalić zasady w statusach szkolnych. Nowe sposoby leczenia chorób serca w Lublinie. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny wprowadził metodę trójwymiarowego mapowania i jednoczesnego leczenia arytmii. Nowo zakupiony sprzęt i zmodernizowane sale zabiegowe dają szansę pacjentom, u których tradycyjne zabiegi nie przynosiły skutku, mówi dyrektor szpitala Piotr Matej.
4: Daje szansę pacjentom, którym typowa i tradycyjna metoda już nie pozwalała. Po uprzednich ablacjach zaburzeń rytmu, po powstaniu blizny na sercu, czy też niemożliwości z różnych innych technik.
0: Lekarze podkreślają, że metoda jest bezpieczniejsza, pozwala sięgnąć głębiej do chorej tkanki i zmniejsza ryzyko powikłań. Problem z dzikami na warszawskiej Woli. Zwierzęta coraz częściej chodzą ulicami dzielnicy. Mieszkańcy przyznają, jest ich dużo.
5: Jak się chce je zobaczyć, to codziennie można w nocy spotkać. Dużo było, były stare i młode.
0: Pomysłów na pozbycie się dzików jest kilka. Radni dzielnicy sugerują, by postawić tablice informacyjne, mówiące o tym, że nie powinno się dokarmiać tych zwierząt. Są też bardziej kreatywne rozwiązania.
6: Środki chemiczne, które oddają zapach ludzkiego potu. Jest absolutnie wystarczające, żeby to miejsce dzik omijał.
0: Mówi Jarosław Lewandowski, radny dzielnicy Wola. Lasy miejskie od początku roku przyjęły od mieszkańców prawie 15 tysięcy zgłoszeń dotyczących dzików. Również od początku roku przeprowadzono prawie 4 tysiące interwencji terenowych w sprawie tych zwierząt. Policja przygotowana na wzmożony ruch. Przed nami ostatni weekend wakacji. Dla wielu osób będzie to czas podróży. Dlatego policja przypomina, że na drodze nie jesteśmy sami i musimy uważać na siebie i innych.
7: Policjanci będą podejmować stanowcze interwencje wobec kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego, szczególnie tych, którzy nieprawidłowo wyprzedzają, przekraczają dopuszczalną prędkość, nie stosują się do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa, nie udzielają pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowo przejeżdżają przez przejścia dla pieszych, czy są pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
0: Mówi Justyna Basiaka z policji w Nowym Sączu i apeluje do kierowców.
7: Aby bezpiecznie dojechać do celu, należy pamiętać, że przed dłuższą podróżą powinniśmy sprawdzić aktualny stan techniczny i wyposażenie pojazdu. Dzieci podróżujące w samochodzie powinny być odpowiednio zapięte pasami bezpieczeństwa lub znajdować się w fotelikach bądź innych urządzeniach przytrzymujących. W trasę najlepiej wyruszyć wypoczętych, a przede wszystkim trzeźwym.
0: Jeżeli z wakacji będziemy wracać autobusem lub pociągiem, to pilnujmy bagażu, pieniędzy i dokumentów, bo w takich miejscach mogą pojawiać się złodzieje. W Zakopanem wystartowała akcja Czyste Tatry. To już 15. edycja tego wydarzenia, mówi jeden z organizatorów, Maciej Marculanis.
8: Sprzątamy szlaki w grupie 1000 wolontariuszy. Też ważna liczba, 1000 wolontariuszy, to była właśnie ta grupa, która pierwszy raz wychodziła 15 lat temu w Tatry i zniosła 1,5 tony śmieci. Teraz spodziewamy się, że tych śmieci będzie 10-krotnie mniej.
9: Kto masz Zdarzeński Park Narodowy? Gdziekolwiek ty

0: śmieci się znajdują, no to oczywiście to nie jest widok, który byśmy chcieli oglądać. No i oczywiście te śmieci no, również oddziaływują na dziką przyrodę.
1: Już nawet w szkole podstawowej uczyło się, że jak zabierasz butelkę ze sobą, to masz siłę ją zanieść w górę, no to masz siłę znieść też pusty plastik. To nadal nie jest oczywiste.
2: Więc wysyłamy również 1000 wolontariuszy, żeby zobaczyć postęp.
3: Wolontariusze wyposażeni w rękawiczki i worki na śmieci sprzątają przede wszystkim najbardziej oblegane szlaki w Tatrach. Równocześnie na górnej równi Krupowej w centrum Zakopanego działa miasteczko ekologiczne. Na koniec jeszcze spora niespodzianka dla grzybiarzy ze Świętokrzyskiego. W tamtejszych lasach pojawił się złotoborowik wysmukły, potocznie nazywany Amerykaninem. Wyglądem przypomina borowika szlachetnego, ma brązowy kapelusz i charakterystyczny smukły trzon w złotym kolorze. A do tego?
4: Smakują jak podgrzybki połączone z prawdziwkami.
3: Mówi Mateusz Kwiatek z grupy Świętokrzyscy Grzybiarze. Grzyb jest jadalny i ceniony za smak, jednak jego obecność niepokoi przyrodników, bo jako gatunek obcy może konkurować z rodzimymi borowikami.

0: Vox FM. Robi lato.
1: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa

0: Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości. Jest areszt dla Radosława Piesiewicza. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego spędzi za kratkami najbliższe 3 miesiące. Decyzję podjął sąd w Katowicach na wniosek prokuratury. Obrady w tej sprawie trwały łącznie kilka godzin i zakończyły się o 5 rano. Śledczy zarzucają Piesiewiczowi m.in. płatną protekcję, za co grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Powoływał się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta, a te wpływy miały wynikać ze znajomości z byłym premierem Rzeczypospolitej Polskiej. W zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest ten już słynny zegarek, podjął się załatwienia sprawy.
0: Tłumaczy rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Na tym jednak nie koniec. Piesiewicz według śledczych w sposób uprzywilejowany odzyskał 100% swoich zainwestowanych pieniędzy i to kosztem innych klientów Zonda Krypto. To właśnie w związku ze śledztwem dotyczącym tej giełdy kryptowalut zatrzymano szefa PKOL-u. Zonda Krypto od października 2025 roku była sponsorem generalnym komitetu. A Polski Komitet Olimpijski nie ma planu na odwołanie Piesiewicza. PKOL zasłania się w tej sprawie statutem, według którego pod nieobecność szefa jego zadanie może przejąć wyznaczony wiceprezes. To oburza środowisko sportowe związane z komitetem, które od maja domaga się zwołania nadzwyczajnego, walnego zgromadzenia, by zmienić władzę.
2: Nie mamy zamiaru dostosować się do tego, że ktoś nam mówi, wróćcie do szeregu, bo statut mówi to czy tamto. Pan prezes Piesiewicz nie jest ani emirem w Emiratach Arabskich, ani papieżem, jest odwoływalny i koniec, i to się stanie.
0: Mówił olimpijczyk Robert Korzeniowski. Pod wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia podpisało się 82 ze 106 członków PKOL-u. Nie trafi do więzienia, a do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalną zbrodnię na Uniwersytecie Warszawskim. Wnioskowała o to prokuratura. Oskarżony został uznany za niepoczytalnego. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Mieszko R. ma zostać umieszczony w zakładzie psychiatrycznym bezterminowo. W praktyce oznacza to, że może tam spędzić nawet resztę życia. Sąd będzie badał jego sprawę i kontrolował stan zdrowia co pół roku. Obecnie nie ma jednak żadnych przesłanek, by mógł w najbliższym czasie wyjść na wolność. Z decyzją sądu nie zgadza się rodzina ofiary, ale nie może się od niej odwołać. Jeśli nie zrobi tego prokuratura lub obrona, to postanowienie sądu się uprawomocni.
0: Do brutalnego ataku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego doszło w maju ubiegłego roku. Mieszko R. zabił siekierą portierkę i ranił pracownika uczelnianej straży. Prezydent skłamał, mówiąc o kosztach wprowadzenia państwowego e-dziennika, przekonuje wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Chodzi o argumenty Karola Nawrockiego, jakimi poparł ogłoszone weto dla ustawy wprowadzającej ogólnopolski państwowy rejestr uczniów i ich danych. Nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawiał z wiceszefową resortu edukacji w tej sprawie. Mateuszu, powiedz, na czym dokładnie ma polegać nieprawda w argumentacji prezydenta.
4: Według Katarzyny Lubnauer prezydent zdecydowanie zawyżył koszty wprowadzenia e-dziennika.
5: Stworzenie dziennika nie kosztuje 200 milionów.
4: Przekonuje wiceminister edukacji, według której dane uczniów w jednej państwowej bazie byłyby ponadto bezpieczniejsze.
5: Te dane są na prywatnych serwerach prywatnych firm.
4: To jednak kolejna kwestia, z którą nie zgadza się Karol Nawrocki.
6: Ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
4: Przekonywał prezydent, który zaznaczył jednak, że samą ideę wprowadzenia e-dziennika popiera. Wygrał lobbying, przegrała polska szkoła. Wstyd, panie prezydencie, skomentował w internecie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękujemy. To ostatni weekend z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć o 70-90 groszy, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
7: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
0: Znamy też maksymalne ceny paliw na ostatnie dni programu CPN. W weekend i w poniedziałek litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 64 grosze, a oleju napędowego 7 zł 31 groszy. Jest napięty, ale odpowiedzialny, mówi premier o planach budżetowych na przyszły rok. Rząd przyjął projekt budżetu, którego priorytetami mają być bezpieczeństwo, ochrona zdrowia oraz inwestycje w kolej, drogi i energetykę. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
8: Na obronę rząd chce przeznaczyć 4,5% PKB, czyli około 198 miliardów złotych. Zwiększone ma zostać również finansowanie ochrony zdrowia. Łączne nakłady wyniosą nawet 7% PKB, czyli 274 miliardy. Wzrost o 10%. W budżecie mają znaleźć się również pieniądze na energetykę, w tym energetykę jądrową i sieci przesyłowe.
9: Stawiamy jako rząd również na inwestycje kolejowe. Przywrócą kolej po wielu latach do Olecka, Bytowa, do Nowego Dworu Gdańskiego.
8: Mówi minister finansów Andrzej Domański, który zapowiedział ponadto, że aktualny pozostaje projekt podwyżki akcyzy na alkohol, a dochody z niej miałyby w całości trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. W wiadomościach teraz fatalna w skutkach pomyłka na turnusie rehabilitacyjnym w Świnoujściu. 12 dzieci. Zabieg inhalacji zakończyło w szpitalu. To dlatego, że pomylono środek leczniczy z preparatem do dezynfekcji. Inhalacje z podejrzeniem zatrucia dzieci skończyły w szpitalu, mówi Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
10: Na miejscu wezwania znajdowało się łącznie 12 poszkodowanych, dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Pacjenci byli przytomni, a ich stan był stabilny. Wszyscy po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności.

0: mężczyzna odpowie przed sądem za przestępstwo skarbowe dotyczące paserstwa akcyzowego.
1: Ponad 62 kg tytoniu i 14 tysięcy papierosów, a także szereg różnego rodzaju szklanych butelek z bezbarwną cieczą, być może z alkoholem, zabezpieczyli toruńscy policjanci zwalczający przestępczość ekonomiczną. Wstępne wyliczenia wskazują na to, że nielegalny proceder mężczyzny naraził Skarb Państwa na straty przekraczające kwotę 100 tysięcy złotych.
0: Mówiła Dominika Bocian z toruńskiej policji. Oprócz tego w mieszkaniu 61-latka znaleziono 8 tysięcy sztuk papierosów z zagranicznymi znakami akcyzy. Od 1 września zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach. Jednak drugie liceum w Toruniu zmiany wprowadziło już rok temu, mówi dyrektor placówki Waldemar Gancarz.
2: Po wejściu na salę lekcyjną do przygotowanych wcześniej pudełek z przegródkami uczniowie dobrowolnie odkładają te telefony. Rozpoczynamy od odłożenia poprzez nauczyciela i muszę powiedzieć z takim zadowoleniem, że ten styl odpowiada uczniom. Raczej nie mamy problemów z tym. Oni sami zdają sobie sprawę z tego, że to im pomaga skupić się, szczególnie na przedmiotach ścisłych.
0: Dodam jeszcze, że zakaz korzystania z telefonów będzie obejmował podstawówki, licea i technika muszą same ustalić zasady w statusach szkolnych. Nowe sposoby leczenia chorób serca w Lublinie. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny wprowadził metodę trójwymiarowego mapowania i jednoczesnego leczenia arytmii. Nowo zakupiony sprzęt i zmodernizowane sale zabiegowe dają szansę pacjentom, u których tradycyjne zabiegi nie przynosiły skutku, mówi dyrektor szpitala Piotr Matej.
3: Daje szansę pacjentom, którym typowa i tradycyjna metoda już nie pozwalała. Po uprzednich ablacjach zaburzeń rytmu, po powstaniu blizny na sercu, czy też niemożliwości z różnych innych technik.
0: Lekarze podkreślają, że metoda jest bezpieczniejsza, pozwala sięgnąć głębiej do chorej tkanki i zmniejsza ryzyko powikłań. Problem z dzikami na warszawskiej Woli. Zwierzęta coraz częściej chodzą ulicami dzielnicy. Mieszkańcy przyznają, jest ich dużo.
4: Jak się chce je zobaczyć, to codziennie można w nocy spotkać. Dużo było, były stare i młode.
0: Pomysłów na pozbycie się dzików jest kilka. Radni dzielnicy sugerują, by postawić tablice informacyjne, mówiące o tym, że nie powinno się dokarmiać tych zwierząt. Są też bardziej kreatywne rozwiązania.
5: Środki chemiczne, które oddają zapach ludzkiego potu. Jest absolutnie wystarczające, żeby to miejsce dzik omijał.
0: Mówi Jarosław Lewandowski, radny dzielnicy Wola. Lasy miejskie od początku roku przyjęły od mieszkańców prawie 15 tysięcy zgłoszeń dotyczących dzików. Również od początku roku przeprowadzono prawie 4 tysiące interwencji terenowych w sprawie tych zwierząt. Policja przygotowana na wzmożony ruch. Przed nami ostatni weekend wakacji. Dla wielu osób będzie to czas podróży. Dlatego policja przypomina, że na drodze nie jesteśmy sami i musimy uważać na siebie i innych.
6: Policjanci będą podejmować stanowcze interwencje wobec kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego, szczególnie tych, którzy nieprawidłowo wyprzedzają, przekraczają dopuszczalną prędkość, nie stosują się do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa, nie udzielają pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowo przejeżdżają przez przejścia dla pieszych, czy są pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
0: Mówi Justyna Basiaka z policji w Nowym Sączu i apeluje do kierowców.
6: Aby bezpiecznie dojechać do celu, należy pamiętać, że przed dłuższą podróżą powinniśmy sprawdzić aktualny stan techniczny i wyposażenie pojazdu. Dzieci podróżujące w samochodzie powinny być odpowiednio zapięte pasami bezpieczeństwa lub znajdować się w fotelikach bądź innych urządzeniach przytrzymujących. W trasę najlepiej wyruszyć wypoczętych, a przede wszystkim trzeźwym.
0: Jeżeli z wakacji będziemy wracać autobusem lub pociągiem, to pilnujmy bagażu, pieniędzy i dokumentów, bo w takich miejscach mogą pojawiać się złodzieje. W Zakopanem wystartowała akcja Czyste Tatry, to już 15. edycja tego wydarzenia, mówi jeden z organizatorów, Maciej Marculanis.
7: Sprzątamy szlaki w grupie 1000 wolontariuszy. Też ważna liczba, 1000 wolontariuszy, to była właśnie ta grupa, która pierwszy raz wychodziła 15 lat temu w Tatry i zniosła 1,5 tony śmieci. Teraz spodziewamy się, że tych śmieci będzie 10-krotnie mniej.
8: Tomasz Dając, Tatrzański Park Narodowy. Gdziekolwiek te śmieci się znajdują, no to oczywiście to nie jest widok, który byśmy chcieli oglądać. No i oczywiście te śmieci również oddziaływują na dziką przyrodę.
9: Już nawet w szkole podstawowej uczyło się, że jak zabierasz butelkę ze sobą, to masz siłę ją zanieść w górę, no to masz siłę znieść też pusty plastik. To nadal nie jest oczywiste.
7: Więc wysyłamy również 1000 wolontariuszy, żeby zobaczyć postęp.
0: Wolontariusze wyposażeni w rękawiczki i worki na śmieci sprzątają przede wszystkim najbardziej oblegane szlaki w Tatrach. Równocześnie na górnej równi Krupowej w centrum Zakopanego działa miasteczko ekologiczne. Na koniec jeszcze spora niespodzianka dla grzybiarzy ze Świętokrzyskiego. W tamtejszych lasach pojawił się złotoborowik wysmukły, potocznie nazywany Amerykaninem.

0: Wyglądem przypomina borowika szlachetnego, ma brązowy kapelusz i charakterystyczny smukły trzon w złotym kolorze. A do tego?
1: Smakują jak podgrzybki połączone z prawdziwkami.
0: Mówi Mateusz Kwiatek z grupy Świętokrzyscy Grzybiarze. Grzyb jest jadalny i ceniony za smak, jednak jego obecność niepokoi przyrodników, bo jako gatunek obcy może konkurować z rodzimymi borowikami.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest ostatnia niedziela wakacji, 22 niedziela zwykła w kalendarzu liturgicznym. Witam Państwa, witam moich gości. Są to profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW. Zapisy trwają. I profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Uniwersytetu Civitas i na co dzień także dyrektor Instytutu Witosa. Witam serdecznie i zaglądamy razem do Ewangelii według świętego Mateusza. To jest dosłownie akapit kolejny po tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy przed tygodniem. Tam, przypomnę, Piotr usłyszał, tyś jest opoka, tu za chwilę usłyszy, zejdź mi z oczu, szatanie. Niesamowite zdania padają właściwie na jednym wydechu, ale wcześniej Jezus mówi swoim uczniom, że musi udać się do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie oraz, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Nie jest to cytat dosłowny, to znaczy zapis ewangeliczny nie podaje tutaj cytatu, tylko taką mowę zależną. Mateusz tak to właśnie opisuje bez podawania bezpośredniego cytatu.
1: I potem jest wymiana słów między Piotrem a Jezusem, wymiana zdań, bo to jest w centrum tutaj. Piotr, ja bym powiedział, Jezus jest cały czas w centrum, tak? Ale takim, ja bym powiedział, narracyjnie, no to tutaj jest kamera na Piotra. Bo tam daje świadectwo, tutaj znowu on dostaje, no właśnie, pouczenia, reprymendę, zaraz zobaczymy, o co chodzi. Kiedy Jezus o tym mówi, prawda, że jednak będzie tak, że będzie ukrzyżowany.
0: No wprost nie, mówi, że będzie zabity.
1: No zabity, tak, ale no tak, w tym przypadku, że będzie zabity, no to czytamy taką rzecz, że Piotr go wziął i zaczął go, no tutaj jest czasownik epitimao. Epitimao to jest surowo nakazywać, ale też Jezus jezioru Genezaret właśnie też jest używa epetimesen, czyli zgromił, tak kogoś ofukać, ochrzanić. Właściwie nie ma jednego wyrazu, to jest kogoś surowo, komuś coś po prostu zwrócić uwagę. I teraz jest pytanie, w jaki sposób, tak? To trzeba sobie zinterpretować. Czyli zaczął go, mówiąc, przepraszam, pieprzem, tak? Jak to się mówi, nie chcę tego słowa użyć tutaj.
2: Współczesnym językiem młodzieży to jest zrobić komuś imbę.
1: Imbę. Dobrze, robił mu imbę, niech będzie. Chociaż ja wiem, że jest takie słowo, ale nie wiedziałem. Epitiman. To jest, ja tutaj mam starą grekę, ładny czasownik, epitimao. Dobrze. I on mówi, hileossoi kyrie.
2: Ale to nie było takie zwrócenie uwagi, nie, Panie Jezu, tak nie wolno. Nie, to tutaj tak mamy charakter.
1: Pogromił go.
0: Tak. No, to, co tak ty jak, wygadujesz?
1: To jak Jezus, gorączce też, wobec gorączki, to jest...
0: Czyli z mocą,
1: to pamiętam. Z mocą,
0: mocne słowa.
1: Ale tak, ale też tam było pimotheti, było no po prostu zamknij się, nałóż sobie kaganiec, stul pysk. Mówi do jeziora Jezus, to mówi i to też jest epitimao, więc to jest bardzo szerokie pole, tak?
2: Ale tutaj, jeśli mogę, jedna rzecz ważna wydaje mi się, że Jezus w taki sposób się zwraca do Piotra, bo absolutnie... Piotr do Jezusa i cały ten dialog, do którego dojdziemy, no on jest na wysokich akordach, prawda?
1: Bardzo.
2: Ale to dlatego, że my mamy mężczyzn o twardych charakterach. Ja bardzo chciałbym to powiedzieć. Bo my bardzo często patrzymy też na Jezusa, że to jest taki Jezusek.
1: No ale jak on się zachowuje?
2: Prawda?
1: Wie, że taki... ten sznur uderza, tak. Mówi mocne słowy, pluje tutaj, rozumiemy, przy uzdrawianiu tak jest. Tak.
0: A tutaj się po prostu kłócą.
1: Człowiek gorączka i wydaje mi się, że tam temperatura była relacji, to nie byli tacy chłodni Skandynawowie. To tam były
0: to
1: wybuchy,
0: taka
1: żyła tutaj po prostu.
2: Tak, i z drugiej strony jest Piotr,
1: pulsuje,
2: który jest też taką gorączką,
1: tak,
2: prawda? Więc,
1: tak.
2: Więc oni po prostu tak do siebie mówią.
1: Tak do siebie mówią i on mówi, też ciekawe, bo my tu mamy niech cię Bóg broni. Tutaj mamy, że jest posłuchajmy, bo to jest szereg jest tutaj przykładów.
0: Do Boga tak mówi.
1: Tak, no.
2: Tak.
1: Implicite, tak. W każdym razie przed chwilą ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Tak, tak, dokładnie. Niech cię Bóg zachowa, zmiłuj się sam nad sobą, Panie. O, nie ma Boga. Niech cię Bóg przed tym zachowa, zmiłuj się nad sobą, Panie. Znowu mamy. Boże uchowaj. Ja daję tylko przykłady. Boże cię uchowaj. Zobaczmy.
0: Przykłady różnych tłumaczeń.
1: Tak, dlatego
0: samego zdania.
1: Różnych tłumaczeń polskich. Natomiast to trzeba oczywiście do tego podejść.
2: Ale to jest takie piękne, właśnie bardzo ludowe tłumaczenie. Boże uchowaj. Tak mówiono wielokrotnie jeszcze do czasów pewnie II wojny światowej. Jeszcze

0: Mamy przymiotnik. Tutaj hileos, a jest attycka forma i tutaj podjęta hileos, soj. Tobie hileos soj, niech będzie Bóg, nie wiem, esto hotheos albo eie hotheos, gdybym to optatywem powiedział. I to jest normalne, się pojawia w Iliadzie, nie wiem, hileos olimpios essetai hemin, będzie łaskawy wtedy dla nas, będzie olimpijczyk, czyli Zeus, prawda? To jest to hileos się pojawia. To wyrażenie się też na przykład pojawia, pan, który ma litość nad sobą, hileos soj, ale to jest, który jest łaskawy dla ciebie, prawda? Merachecha od Rachami, prawda, miłosierny dla ciebie. Bóg okazuje tobie miłosierdzie. Więc tu, ale tutaj to daje dobry smak, bo no my przed chwilą boska tożsamość Jezusa została odsłonięta, a on mówi: postradałeś zmysły, niech się Bóg nad tobą ulituje i cię wyleczy z tego obłędu.
1: A może Piotr pomyślał, że no już skoro ja jestem tutaj błogosławionym synem Jony i na mnie będzie Kościół zbudowany, to ja już mogę więcej.
0: On mówi, no tak, że korki ci, prawda, wywaliło. Przepraszam, mówię takim kolokwialnie, ale coś się przetem, niech Bóg się zlituje, bo oszalałeś. Pamiętajmy, wobec Jezusa już mówiono, że on oszalał, jak przyszedł do Nazaretu, nie prawda? Raz, tak. Czyli jest jakaś taka, to nie jest tak, że to jest wyrwane jakoś zupełnie. Jezus mógł się wydawać swoim bliskim i współczesnym, że odszedł od zmysłów. Mogło się tak wydawać.
2: No dobrze, ale
0: pisze tak Ewangelia.
2: Jasne, tylko ja bym zszedł na poziom, no taki bardzo ludzki, tego co jest też w tekście, oczywiście nie kontekstu. Myślę, że każdy z Państwa i myślę, że my tutaj w studio mamy takie doświadczenie, kiedy zaczynamy mówić na przykład o śmierci. A takie rzeczy się czasami zdarzają. Kiedy mówimy na przykład: słuchaj, córeczko, chciałbym być pochowany tutaj w Ełku, tam gdzie leży twój brat, gdzie leżą twoi dziadkowie. Tato, co ty gadasz? Nie gadajmy o takich rzeczach.
1: Tak. Wszystkich nas przeżyjesz, tak?
2: Wszystkich nas przeżyjesz. Proszę zauważyć, że kiedy pada w ogóle temat
0: tak,
2: śmierci,
0: faktycznie,
2: to my tak się zachowujemy, tak?
0: A co ty wygadujesz?
2: Przypomnijcie sobie nawet sytuację, kiedy rozmawiamy...
0: Denerwują się od razu.
2: Z naszymi żonami, prawda?
0: Denerwujemy.
1: Tak.
2: Ty na pewno będziesz dłużej żyła niż ja, tak?
1: A co ty gadasz?
2: A przestań, nie gadajmy o tym, bo coś tam... To jest taka sytuacja. To jest taka sytuacja, bo szanowni państwo, my w ogóle, i to jest bardzo... To jest arcystary temat, bo człowiek nigdy nie chce się spotykać ze śmiercią, od śmierci ucieka, to jest w ogóle archetyp, widzimy to, prawda, i w mitach.
0: No, natura.
2: Natura, prawda? Ale myślę, że XX wiek ma coś w sobie takiego, co jest bardzo niebezpieczne. I tutaj filozofowie, antropologowie alarmują, bo my żyjemy w bardzo hedonistycznych czasach. Czyli od 45, a w zasadzie w Polsce od 89 roku, bo my nie budujemy Polski od 45, jak większość europejskich krajów, tylko od 89 roku.
0: No ale to jest kontinuum, to nie jest tak, że to się...
2: No, czy kontinuum, jasne, tylko kontinuum w Warszawie jest takie, że od 45 Warszawy nie ma i my po prostu budujemy naszą rzeczywistość od nowa, prawda? Od całkowitego nowa. Ale co chcę powiedzieć? Budujemy rzeczywistość totalnie hedonistyczną. A apogeum to są lata 2000. To są dzieci urodzone po 2000 latach. Zero braku. Zero cierpienia. My robimy wszystko za te osoby, za nasze dzieci. Załatwiamy rzeczy, interweniujemy.
1: Zero to chyba za dużo powiedziane.
2: Oczywiście, ale my nawet interweniujemy w sytuacjach, kiedy... O zgrozo miałem taką ostatnią myśl w wakacje, że dzieci między sobą, które się kłóciły, bardzo często moi rodzice i też moich rówieśników, rodzice mówili: załatwcie to między sobą, no co ja będę ci mówił, jak ty masz z kolegą się dogadać. To były słowa mojego taty i mojej mamy, ale też bardzo wielu rodziców moich kolegów.
1: No to jest taka pedagogia.
2: Tak. A my dzisiaj, ja widzę rodziców interweniujących na placu zabaw za trzylatka, prawda? Z agresją do drugiego trzylatka, że tamten mu zabrał łopatkę.
0: Jeszcze gorzej, z agresją do ciebie, że ty nie interweniujesz. I jest po prostu takie konsylium rodziców stojące nad tym dwójką dzieci, no upośledzające je, tak? Bo to po prostu jest upośledzenie w czystej postaci, a jeszcze jest żal do ciebie, że ty nie chcesz upośledzać, bo chcesz, żeby się jednak dogadały ze sobą, żeby się rozwijały. Nie, tak. nie mogą się
2: nie
0: rozwijać.
2: Mogą się, my musimy wszystko za nie załatwić. Ktoś powie, zbyt banalny przykład, ale ten przykład pokazuje, że my w ogóle nie budujemy rzeczywistości, o której chce nam powiedzieć Jezus. Bo Jezus w tej Ewangelii chce powiedzieć, że życie to nie jest bajka. Że jego życie też było pełne cierpienia. Że jego życie kończy się krzyżem i że cierpienie jest jest wpisane w naturę ludzką. Nie ma życia ludzkiego bez cierpienia.
0: Bez śmierci.
2: Bez śmierci, bez braku.
1: Ale być może też bez zmartwychwstania.
2: Oczywiście, że tak. To jest najważniejsza rzecz, tylko my bardzo często w ogóle nie doświadczamy zmartwychwstania, bo my nie chcemy widzieć śmierci.
0: Ale zobacz, jakby

0: to było, gdyby właśnie powiedziała ci ktoś tam, mówiłeś o Ełku, tak? Nie bój, no kiedy, żebyście mnie pochowali
1: tak,
0: na
1: tam chcę być pochowany,
0: cmentarzu, tak, ale wiesz, jak z martwych wstanę, no to byśmy to, jak z martwych stanie, byśmy się raczej przejęli, że mówi o swojej śmierci, jak gdyby tak napomknął gdzieś na boku, że tam z martwych stanie, może nie trzeciego dnia, ale w dniu ostatecznym zostanę wskrzeszony, no to, to byłby test dla naszej wiary, tak? Gdyby ktoś tak powiedział, po prostu.
1: Strzelać w dziesiątkę, bo ja ostatnio mam takie doświadczenie, oprowadzałem małą wycieczkę po Tyńcu i tam jest przepiękny, przyklasztorny cmentarz. I na wejściu, na bramie jest piękny napis: wierzę w ciała zmartwychwstanie. I mówię: szanowni państwo,
2: credo,
1: proszę zauważyć ten napis. Wchodzimy na cmentarz, gdzie jest pochowany m.in. ojciec Jankowski, czyli ojciec nas wszystkich, współczesnej polskiej biblistyki. Jeden z propagatorów Biblii
0: tysiącletniej. Nie da się ukryć.
1: Nie da się ukryć.
0: Kierownik zawsze duchowy, tam, profesor Świderkówny, zawsze jak która jest nestorką.
1: Tak, to jestem tam u jego grobu, bo tam gdzieś... czuję jakąś siłę z tego grobu. No i mówię tym ludziom, szanowni państwo, ludzie wierzący, bo to pielgrzymka, która chciała zobaczyć Tyniec, wierzę w ciała zmartwychwstanie. I zauważyłem pewną konsternację tych ludzi, bo my tak naprawdę trochę wierzymy, a trochę nie wierzymy.
0: Nie martw się, ale ja zmartwychwstanę.
1: Tak jest. I myślę, że warto sobie dzisiaj w niedzielę, tą ostatnią, wakacyjną, zadać sobie pytanie, czy ja naprawdę wierzę w ciała zmartwychwstanie, czy ja naprawdę wierzę w zmartwychwstanie, że ja będę żył, że ja żyję wiecznie, że życie moje ma kres, ale to jest tylko życie ludzkie, te tutaj na ziemi. Ono kiedyś się zaczęło w dniu naszych urodzin i kiedyś się musi skończyć. I to jest pewne jak 2 razy 2. Czy jak 5 dodać 5. Nie chcemy o tym mówić.
2: Ale Piotr miał wątpliwości, czy Jezusa ma to dotyczyć.
1: No tak, szanowni państwo, my lubimy budować sobie ten hedonistyczny świat.
0: Tak, i na tej wierze wybuduje Kościół, a tutaj w ogóle mimo uszu to puszcza. Tak, jak przychodzi co do czego, to w ogóle jest problem.
1: On się czuje zwycięski, szanowni państwo, tak. bo jeszcze kilka faktów trzeba dodać. Swoich wspólników można powiedzieć, że zostawił w tyle, bo matka Zebedeusza nie udało jej się wynegocjować prawego i lewego miejsca, więc jego wspólnicy nie wiadomo, czy będą po prawej, czy po lewej, a oficjalnie przy wszystkich Jezus mówi: ty jesteś opoką, na tobie zbuduję ten Kościół. No to szanowni państwo, no to jakby dzisiaj premier kogoś desygnował, czy pan prezydent publicznie powiedział, że no, ta osoba to jest wspaniała, prawda, i nagle, prawda, ktoś mi mówi: no wiesz co, ale ja to jeszcze tutaj długo z wami nie będę, bo mnie zabiją, ale zmartwychwstanę. No to, szanowni państwo, jak my w zwykłych rozmowach o śmierci próbujemy to bagatelizować, nie mów o takich rzeczach, nie rozmawiajmy o tym, to proszę zauważyć, że ta reakcja jest Piotra jest kompletnie dla mnie absolutnie naturalna. Chcę powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że my tak też traktujemy w ogóle wiarę chrześcijańską. Szanowni państwo, wiara chrześcijańska, Pan Jezus, to nie jest apap. To nie jest ból, lek przeciwbólowy, Tapsin, paracetamol, ketonal, cokolwiek państwo tam biorą. To nie jest Pan Jezus. To nie jest wiara chrześcijańska. Jeśli ty tylko chodzisz do kościoła dlatego, że jak coś cię zaboli, to tak ci się dobrze zrobi w kościółku, bo będziesz miał wiarę, że Pan Jezus ci pomoże, to będziesz całe życie kupował te leki. I wiemy doskonale, bo chodzimy bardzo często do apteki. I wiemy doskonale, jak to się kończy. Tak raz łykniemy, później za 3 tygodnie na słupie, to też łykniemy.
0: Tu chodzi o zdrowie wieczne.
1: Tak, i chodzi przede wszystkim o relacje, żeby zrozumieć, kto jest lekarzem.

0: towarzyszy należy ratować aż do końca, choćby się miało zaszkodzić samemu sobie. Dziś ty jego, jutro on ciebie. Kirył J. Jeskow, ostatni władca pierścienia, wojna o pierścień oczami Saurona.
1: Żyję, jestem na wolności, a to, że muszę jechać do szpitala, że mnie zbadają, czy tam mi ten łokieć zaszyją, to jest wszystko pikuś z tym, co było na dole.
0: Wola przetrwania to potężna moc, która ma przed nami jeszcze wiele tajemnic. Często jest jedyną siłą napędową, która pozwoli człowiekowi przetrwać najgorsze. I dziś wam o tym opowiemy w najnowszej edycji podcastu z reportażami z cyklu Polska na ucho. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Człowiek, który jest w pułapce, kiedy z początku nie widzi szans na wydostanie się z niej, kiedy wie, że jego życie wisi na włosku, zaczyna zderzać się z własnymi myślami, które nadchodzą jedna po drugiej.
1: Człowiek siedział i myślał o różnych rzeczach. Wspominał rzeczy dobre, bo starał się myśleć pozytywnie, żeby nagowa nie dostać.
0: W sytuacjach podbramkowych, w samotności, kiedy życie wymyka się z rąk, człowiek często wraca do tego, co jest mu najdroższe.
1: Ja jedynie co to prosił Boga o to, że chciałbym umrzeć, jak już muszę umrzeć, to ale na wierchu, i żeby jeszcze mógł zobaczyć rodzinę i to wszystko.
0: Dramatyczną akcją ratunkową z lutego 2006 roku w kopalni Halemba Polska śledziła przez 5 dni. Ocalenie górnika, który na głębokości 1030 metrów przetrwał w rumowisku pod ziemią aż 111 godzin, okrzyknięto wtedy prawdziwym cudem.
2: Gdzieś tam oczami wyobraźni widziałam, że leży przygnieciony, urwała mu nogę, rękę, on czeka na tą pomoc, tej pomocy nie ma, on się tam wykrwawia i tak dalej. Więc pierwsza myśl, jaka była, to była, że jeżeli miał zginąć, to żeby zginął na miejscu.
0: Na szczęście życie nieoczekiwanie napisało zupełnie inny scenariusz. Zbigniew Nowak, górniczy specjalista od metanu, został uwięziony ponad kilometr pod powierzchnią ziemi w wyniku silnego tąpnięcia. Odniesione rany okazały się niegroźne. Mężczyzna przeżył i zaczął działać. Resztkami sił stukał w rury, po czym tracił przytomność i zasypiał. Odwodnienie było jego najgroźniejszym przeciwnikiem.
1: Dopiero po jakimś czasie, nie wiem po ilu onerze znalazł właśnie butelka z wodą. Ucieszyło mnie to bardzo, ale stwierdził, że teraz trzeba się to dawkować, nie?
0: W pierwszych godzinach po podziemnej katastrofie najbliżsi górnika nie mieli pojęcia, w jak dramatycznym położeniu się znalazł.
2: 18:00 Zbyszek nie dzwoni, 19:00 Zbyszek nie dzwoni, 20:00 Zbyszek nie dzwoni.
0: Zaskoczyło mnie to, że najtrudniejszym momentem walki o przetrwanie była, dla pana Zbyszka, informacja, że ratownicy są w drodze i że są już bardzo blisko.
1: Że z nimi nawiązał rozmowa, oni powiedzieli, że idziemy, że już my są. Wszystko fajnie się cieszyło, ale w tym momencie, Boże, i no nie, żeby jeszcze roztąpło.
0: Podziemne tąpnięcia w kopalniach często chodzą parami. Tym razem tak się na szczęście nie stało, kiedy ratownicy z wielkim trudem i poświęceniem, kopiąc należąco tunel ewakuacyjny, w końcu dotarli do bohatera naszego kolejnego reportażu. Ocalały najpierw zapytał o żonę i córkę, a potem miał do nich tylko jedną skromną prośbę.
1: Dajcie mi woda i jabłko. Nie wiem, skąd mi się to jabłko wzięło, ale po prostu chciało mi się pić i jabłko, nie?
0: Kiedy było już wiadomo, że pan Zbyszek przetrwał górniczą katastrofę, ta wiadomość błyskawicznie dotarła na powierzchnię.
2: Jeden telefon na stole, komórka, drugi jeszcze stacjonarny wisiał i nagle zaczęły obydwa dzwonić. Wiedziałam, że to nie jest zła wiadomość.
0: Wycieńczony górnik został szybko przewieziony do szpitala. Rodzina już tam na niego czekała.
2: Pierwsze, co ja zapamiętałam, i nawet do tej pory Laura to wspomina, on był cały pokryty pyłem węglowym, takim już żartym, można powiedzieć, w skórę, a na tym żartym pyle były łzy. Po prostu jak łzy płakał, tak miał wyżłobione przez łzy ślad.
0: Zapraszam was do posłuchania najnowszego reportażu naszej śląskiej reporterki Natalii Czarnuch. To opowieść o niezwykłym szczęściu, o zaufaniu, miłości, wartościach, zasadach i niesłychanej woli przetrwania.
3: Dzień dobry Państwu. Witam w Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary Sosnowcu. Zgodnie z treścią zaproszenia na Państwa pytanie będzie odpowiadał Pan Zbigniew Nowak, poszkodowany chyba w kopalni Halemba.
4: To jest najważniejszy i najlepszy prezent, jaki mógł dostać swoje drugie życie i znowu widzieć swoje rodziny. Człowiek cały czas myśli o tym, że przyjdą, wyjdzie się, będzie dobrze. Myśleć o tym, żeby jak najszybciej dojść do siebie i do domu. Był kolega szczur.
5: No przypuszczam właśnie, skoro on wyszedł, no to gdzieś musi być powietrze, a wiadomo, że szczur to takie stworzenie, że zawsze się tam coś dorada, jest chudy i się przeciśnie. No jedzenia rzek nie miał, jedynie co miał, to miał notes, no i kartki z notesa rzek smakował. No a picie rzek znalazł troszkę wody w butelce i także to oszczędzał, żeby ino mi wystarczyło.
1: Zbyszek Nowak. Człowiek przyszedł na kopalnię, się poszedł przebrać z czornych czy z czystych na czorne łachy, potem poszedł na felezunek pokazać się sztajgrowi kierownikowi, że się jest, no i się poszło na zjazd, nie na swoja robota. Poszło się na tamę, bo wtedy akurat był na tamie, żeby dowietrzać ewentualnie ten, regulować powietrze przez tamę w ścianie. No i czekał na telefon, nie tam z góry to mieli parametry, sobie weź przymknij trochę tama, otwórz tama, zamknij tama. No i na tym polegała ta cała praca moja, nie. Do momentu, aż pierwszy raz tąpło. No tąpło, kopalnia to jest normalna rzecz, nie, więc nic tam jakiegoś nadzwyczajnego, aczkolwiek no lampka się zawsze gdzieś tam zaświeci jakoś. No jak już to wszystko, kurz, opot i tak dalej, jak już to potem... Z tego co wiem, to był telefon, że mam iść sprawdzić za ściana, bo tam czujnik przepływu powietrza coś szwankuje i nie wiadomo, czy tam jest zasypane, czy właśnie ten czujnik jest zepsuty, że jako metaniarz mam to tam iść sprawdzić, więc poszedł to sprawdzić. Stwierdził, że czujnik jest raczej dobry, tam nie ma nic. No i przeszedł z przecinki na telefon, chciał żeś zadzwonić, no i wtedy tą po drugi raz, co mnie zasypało. Nie? I potem się, że tak powiem, zaczęło czekanie, aż ktokolwiek przyjdzie, bo nie przypuszczał, że to jest aż tyle metrów zasypane. Więc jak sobie siedział i czekał, no aż przyjdą po mnie i praktycznie to wszystko, co by tam z tego... No. Człowiek siedział i myślał o różnych rzeczach. Czym dłużej się to trwało, tym człowiek, nie wiem, jakoś tak starał się nie myśleć o tym, że coś się może stać, że to jest tak długo. Nie wiem, czy że dżymał, czy nie, no bo tam było tak ciemno, że praktycznie nie było nic widać, nawet jak się oczy otworzyło. Więc przypuszczalnie tak, no. A tak ode mnie się człowiek siedział, myślał, wspominał rzeczy dobre, bo starał się myśleć pozytywnie, żeby nagowa nie dostać.
6: Czy wcześniej pan cokolwiek przeczuwał, że coś może się stać? Czy były jakieś znaki w ogóle, że może nadejść jakieś niebezpieczeństwo właśnie tego dnia?
1: Nie, no... Tak, wiadomo, człowiek idąc na kopalnię do roboty, nie myśli o tym, że bo tąpnie, bo zasypia, no chociaż może gdzieś tam z tyłu głowy to jest tak jakby ryzyko zawodowe, tak? Zresztą każdy jakiś zawód ma tam coś swojego, nie? Więc człowiek o tym nie myśli, bo jakby człowiek zaczął myśleć o tym, że nie wiem, zjedzie i tąpnie, no to by się było, by nikt nie wychodził nawet z domu, nie? A tak, to tak, wiadomo, no... Raczej człowiek mało, który, no chyba, że ktoś ma jakieś takie przeczucia, że ten przyszedł do roboty, no tak jak co dzień i wykonywał swoje obowiązki, więc człowiek nawet nie myślał, bo tam się z obcami godało, tam o różnych rzeczach. Żaden tam nie myślał, kurde, topnie, nie tąpnie, nie.
6: Mhm. W momencie, kiedy nastąpiło to pierwsze tąpnięcie, a potem te drugie, pojawił się pewnie ogromny strach, no i pewnie wiele pytań właśnie w głowie, co tak naprawdę nadchodzi i czy co będzie coś bardzo poważnego. Kiedy doszło do tego zasypania, odczuwał pan jakiś ból, coś panu wtedy dolegało?
1: Nie, pierwsze co, jak że tak powiem, że się ocknął po tym tąpnięciu, no było stuch. Po tym jak już tąpło, no to było ciemno i że klęczał na kolana. Kurde. No ale trochę dalej widział światełko. Aha, to chyba moja lampa, więc po kablu, że sobie ją przyciągnął, poświecił, popatrzył, jak to wygląda. No, raczej tu nic nie poradza, no ale że spróbował oglądać, czy jest możliwość jakoś wyjść stamtąd, czy cokolwiek zrobić, no ale niestety po jakimś tam dłuższym czasie to stwierdził, że no niestety nie udało mi się wyjść. Aczkolwiek w jednym miejscu, bo to może by mi się udało, tam wiem, że tam wyżej była komora z aparatami ucieczkowymi, ale jak kurde, no nie wiadomo, czy ona jest drożna, czy tam dom zdąża przejść, nie, więc został na miejscu i no co, no teraz muszę czekać, aż przyjdę, no bo co, nic innego nie poradza, nie.
2: Mieliśmy taką niepisaną umowę z mężem, że jak on wyjeżdżał z dniówki, dzwonił do mnie, ja odgrzewałam mu obiad, bo on wychodził do pracy na 12:30, to już nie jadł obiadu, tylko jadł taką obiad do kolacji, jak wracał. Tego dnia, to była środa, 18, Zbyszek nie dzwoni, 19, Zbyszek nie dzwoni, 20, Zbyszek nie dzwoni, więc ja próbowałam się do niego dodzwonić, ale telefon był, wiadomo, na kopalni jest wyłączony, więc nie był nieosiągalny. Położyłam Laurę spać, sama się tam ogarnęłam, usiadłam przed telewizorem, włączyłam, chyba jakiś film leciał i na dole pasek, że na kopalni Halemba był wypadek. Wszystkich iluś tam wyciągnięto. Jeden 30-letni metaniarz został zasypany. Ja już wiedziałam, że to jest Zbyszek. Tylko, że to nie jest tak, że ja wiedziałam. To był pierwszy telefon najpierw do mojego taty, który pracował tego dnia na drugą zmianę na kopalni. Czy słyszał, że to Zbyszek? Tata nie wiedział nic. Drugi telefon do mamy, która wtedy już nie pracowała, ale mama pracowała wcześniej na takiej, to się nazywa wydawka aparatów ucieczkowych. Każdy górnik dostaje aparat, ma swój numer i jak wyjeżdża, to go zostawia i potem wiadomo, że górnik z dołu wyjechał. Ja zadzwoniłam do mamy, żeby zapytała koleżanek, które tam pracowały, czy Zbyszek wyjechał. One powiedziały mamie, że wyjechał, ale tylko i wyłącznie dlatego, że moja mama była po operacji na serce. Ja nie bały jej się powiedzieć, że to jednak jest Zbyszek. Ale już potem, ja już sama wiedziałam, że to on, zadzwoniłam jeszcze sobie na kopalnię, tego mi nie potwierdzili. A to jest cała procedura tego, zanim potwierdzą, bo nie można powiedzieć, że to jest on, a nagle się okaże, że to jest ktoś inny. O 12 pamiętam w nocy przyjechali do mnie rodzice z psychologiem. Jak już przyjechał psycholog, to już wiedziałam, że to jest Zbyszek. Ja wtedy nie rozmawiałam z panem Krzysztofem, bo nie potrzebowałam tej rozmowy. Nie potrzebowałam dlatego, bo co on mi takiego mógł powiedzieć? Że jest zasypany, to już wiedziałam. Że go szukają, to też wiedziałam. I tak naprawdę nie mógł mi nic powiedzieć. Ja wtedy potrzebowałam wsparcia rodziny i świętego spokoju.
6: Dlaczego był pan w sumie w tym miejscu sam? No bo nie ma tutaj żadnych wspomnień o osobach, które też pracowałyby obok pana.
1: Metaniarz to jest praktycznie pracownik, który jest jedyny. On ma swój rejon i on go sprawdzał. Mierzy, sprawdzał tam urządzenia, czy tam różne rzeczy, więc raczej, owszem, gdyby był w ścianie, wiadomo, w ścianie pracuje więcej ludzi, gdyby to się stało w ścianie, to wtedy byłby ją i pracownicy ściany, a że to było poza ścianą, więc tam mało kto wchodzi, przeważnie tego domu, albo ślusorzy, nie wiem, my metaniorzy, ewentualnie z odmetanowania, żeby tam poprawić rurociąg czy coś, a tak to praktycznie tam mało kto chodzi, nie? Tylko tyle, żeby sprawdzić, jak to wygląda.
6: Jak się funkcjonuje w takiej ciemności, wiedząc, że tak naprawdę nie wiadomo, czy nadejdzie pomoc? Pan był cały czas jednak przy tej nadziei, że przecież zaraz zjadą ratownicy lub przyjdzie tutaj ktoś i panu przecież pomoże.
1: Starał się myśleć pozytywnie, nie myśleć o tym, kurde, że bo jest ciemno, to znaczy muszą być czarne myśli. Niekoniecznie. Zawsze się mówił, to teraz tak, jak się dowiedzą, że coś tam tupu, może się dowiedzą za jakiś czas, że jo tam jest, więc zanim to zorganizują, więc ci ratownicy też muszą się zebrać, tak? Po one zjechać ewentualnie z innego poziomu, bo przeważnie jakiś tam zastęp ratowników na poziomie jest, więc muszą się zebrać, podejść, zobaczyć sytuację, jak to wygląda. Jak to ugryźć, czy mogą wejść, czy nie mogą wejść, bo to potem zależy, czy jest dużo metanu i tak dalej, czy jest jakieś inne zagrożenie. Więc sobie siedział, no i sobie myślał, nie wiem, co, jak wyjada, czyli już da do domu. Nie wiem, się tam ciemna, albo nie wiem, czy da zjeść kolację, pójdę spać, myśleć tak, żeby nie zwariować w niej. Nie wiedział, ile jest zakopany, ile zasypany, bo nawet, że znalazł łopatę, to ma, spróbuję trochę pokopać, może mi się uda, może to jest tylko metr, może dwa. Nie miał pojęcia, ile i jak to zostało zasypane, zawalone.
6: Czyli pan o własnych siłach próbował coś tam przekopać pod ziemią?
1: No próbował, to troszkę, bo mnie praktycznie nic nie było. Jedynie co miał troszkę okieć tam rozwalony, ale to tam był najmniejszy problem. I tak ogólnie, że był w całości, więc nic niezłamanego, nie wybite czy tam coś. Więc spróbuję, nie? A nóż się uda, nie?
2: Pierwsze co, głupia myśl, ja wiem, że to jest głupia myśl, to była taka, że jeżeli miał zginąć tam na dole, to żeby zginął od razu. Bo nie chciałam i o to prosiłam Boga, i Maryję i to wszystko, że jak miał zginąć, to żeby nie cierpiał. Bo ja gdzieś tam oczami wyobraźni widziałam, że Łukasz leży przygnieciony, urwała mu nogę, rękę, on czeka na tą pomoc, tej pomocy nie ma, on się tam wykrwawia i tak dalej. Więc pierwsza myśl, jaka była, to była, że jeżeli miał zginąć, to żeby zginął na miejscu, a druga myśl to była taka, że jeszcze nie wiadomo, jeszcze jest szansa, ratownicy idą, a ratownicy to są tacy ludzie, którzy nie poddawają się i idą do samego końca, więc ja wierzyłam, że wcześniej czy później oni dotrą do Zbyszka, albo żywego, no albo jak już minął ten piąty dzień, to już byłam pewna, że to już raczej będzie koniec.
6: A jak sobie pan radził z tą ciemnością? Czy po chwili po prostu właśnie ta lampa w końcu została odnaleziona, czy też pan się przyzwyczaił wzrokiem do tej ciemności? Jak to wyglądało pod tym względem?
1: Znaczy, jak się znalazł ta lampa, to że właśnie oglądał, jak to wyglądał. Nie wiem, którędy można by wyjść, ewentualnie gdzie usiąść, żeby tam, nie wiem, czy obudowa jest w całości, czy tam coś, nie wiem, wzmocnić jakoś obudowa. Po prostu oglądał, no i czy nie ma jakiegoś picia, bo wtedy nie miał nic. Nie oglądał, trzeba było zeskanować cały ten, żeby wiedzieć mniej więcej co i jak będzie, nie? No i jakże to zobaczył, no co, no nic więcej nie zrobię, więc usiadł, że lampa skierował na dół w chodnik, bo jak będą kopać, nie wiedział, że to aż tyle jest zasypane, ale jak będą kopać, no to jak się może dokopią jakieś tam, będą widzieć światełko, aha, tu jest, nie? No a po tym, jak już zgasło to światło, no to mniej więcej wiedział, jak to wygląda, bo wcześniej właśnie, że chce to pooglądał, nie? Teraz, że tak powiem, tak jak pani w nocy idzie do ubikacji, to wszystkie światła nie oświecą, nie? Bo wie pani, gdzie, co jest, nie?
6: Jak mijają te godziny, to pewnie w końcu w głowie pojawia się ta myśl, że oni już powinni zaraz tu być. Czy pan właśnie też miał takie myśli, że ci ratownicy już powinni nadchodzić, a mimo wszystko nadal ich nie ma i wtedy pojawiła się pewnego rodzaju panika? Czy cały czas pan starał się właśnie, tak jak pan podkreśla od początku, myśleć pozytywnie?
1: Starał się myśleć, ale były chwile takiego załamania, że człowiek, kurde, a może nie przyjdą, albo nie zdążą. Znaczy, nie przyjdą, nie zdążą przyjść, bo to, że przyjdą, to na pewno, tylko nie wiadomo kiedy, nie? Bo jakby wiedział, że tam jest tak, a nie inaczej zasypane, no to wiadomo, aha, muszą trochę dłużej pokopać, ewentualnie poczekać, żeby się zmniejszył metan i tak dalej. Cały czas, no tak, przyszły takie momenty załamki, ale to starał się zaś, cały czas pozytywnie myśleć, nie wiem, rozmawiać z Bogiem, że chce godą, o różnych rzeczach, nie? Że dziękował mu, że mógł przeżyć, że to, że córka mam, że wspomnienia, że tam z nią chodzę gdzieś tam, takie no, tak, no, same plusy, no, bo nie wiadomo, co by było, nie?
2: No bo to jest tak, pierwszego dnia okej, jeszcze go szukają, drugiego dnia okej, jeszcze go szukają, ale przychodzi ten piąty dzień, przyjeżdżam na kopalnię, rozmawiam z ratownikami i słyszę, że ten postęp jest, ale on jest bardzo mały, że dużo jeszcze zostało, no to na logikę, nie? Ile może wytrzymać bez wody, bo bez jedzenia dłużej, ale bez wody, nie wiadomo jak z powietrzem i nie wiadomo, czy nie był ranny. No to już na logikę, no to już się wszystko składało na to, że ta nadzieja zaczęła tak powolutku gasnąć. Na całe szczęście nie zdążyła całkiem, bo jak zaczęła gasnąć tego piątego dnia, to tego szóstego o 5:40 był ten telefon, że jest kontakt ze Zbyszkiem.
6: Łącznie pan pod ziemią był 111 godzin.
1: Tak. Tak to obliczyli.
6: 111 godzin przy nadziei.
1: Tak. Znaczy się ja tam mało kiedy panikowo, w czym w ogóle, nie biorąc pod uwagę wypadku. A w tym przykładzie, no kurde, no zobaczymy jak to będzie. No, znalazł. Miał rzek swój notes z Wytaniorza, więc rzek z tego jod. I stwierdził, że no, póki mu między nie, to jest dobrze. Nie, no woda, najwyżej będę szukał. No, rzek znalazł trochę wody, ale to była słono woda, bo to była przemysłowo. Później rzek jeszcze, tak już to światło zgasło, to że tam chodził w tym miejscu, tam szukał, czy tam nie ma jakiejś starej butelki, czy coś, były tam jakieś dwie, ale to wszystko było sfermentowane, więc go no nie bardzo, tak. Dopiero po jakimś czasie, nie wiem po ilu onerzech znalazł właśnie butelka z wodą. Także no, to było, że tak powiem, no ucieszyło mnie to bardzo, ale stwierdził, że no teraz tak, no trzeba się to dawkować, nie. Dopiero naprawdę, jak już maksymalnie chce się pić, to wtedy dwa łyki odłożyć, ty, nie, no. Tak jakoś to, nie wiem, w mojej głowie się poukładało, no i wyszło, nie?
6: Na jakich metrach był pan uwięziony? Jaka tam była przestrzeń?
1: Oj, to było tak gdzieś, ja wiem. No wysokość nie była wielka, bo to mogło gdzieś być, nie wiem, może z 1,5 metra może było, powiedzmy. I gdzieś 2 na 3, taki mały, niski pokoik.
6: A nie było takich myśli, że już mi się robi za gorąco, zaraz nie dam rady, brakuje mi tlenu, no bo wtedy to już też psychika ludzka ma prawo siadać.
1: Tak, ale stwierdził, że widział, że rurociąg, więc stwierdził, że muszę zobaczyć, co to jest, czy tam jest metan, czy powietrze, tak. Więc był w onerze, odkręcił zawór, że tak powiem, że się 2 razy wciągnął te powietrze, do mnie nic mnie nie ma, więc to na pewno nie jest żaden gaz, więc to będzie powietrze, tak. Wydaje się, że tam chodził i szukał, znalazł, że kawałek węża peposz wkręcił, no i że miał taką przedłużkę, bo ten rurociąg był trochę dalej, więc że się do przedłużył i miał taką swoją aklimatyzację, jak to gadał, że po prostu te powietrze, nie dość, że powietrze, to jeszcze mi troszkę tam dawało chłodu, nie, to tam było ciepło, co prawda. Siedział sobie, że tak powiem, w samych majtkach i w tym, no i czekał sobie, nie, no tak, czekał, załamka przychodziła, czasami człowiek płakał, wyzywał nie wiadomo na co, na kogo, nie wiem, po prostu, nie wiem, może rozładować jakieś nerwy czy coś. I później żaś człowiek się uspokoił i znowu coś tam, tak, godą se, za sobą rozmawiał, z Bogiem godowo o różnych rzeczach, także no... Najgorszy moment był wtedy, kiedy Rzek nawiązał rozmowę już z ratownikami. Rzek z nimi nawiązał rozmowę, oni powiedzieli, że idziemy, że już my są. Wszystko fajnie się cieszyło, ale w tym momencie, Boże, i no nie, żeby jeszcze raz tąpło. Bo oni są tak blisko, no i tak daleko. Podobno zawsze są 2. Jest pierwsze, po tym jest drugie wtórne i na tym się niby kończy, ale to już powinni się wypowiadać tam ci znawcy, bo to tam jest ino biedny metan już.
6: W pewnym momencie pan wie, że nadchodzi pomoc. Jak to wyglądało? Jak wyglądała ta pomoc ratowników, kiedy pan dowiedział się, że w końcu ktoś się zaraz tutaj obok pana zjawi i pana wyciągnie na górę?
1: Jak już nawiązał z nimi rozmowa, to bardzo się ucieszył i mówię, kurde, dobra, teraz to już mu wszystko gdzieś, na pewno wyjdziemy stąd, nie? Jak parę razy już mi się wydawało, że ktoś coś mówi czy coś, to człowiek wtedy stukał po ryłach, myślał, że ten, no ale niestety to nie było z widy, no. W tym momencie po prostu słyszał, jak ktoś coś godo. Ja zaczął też krzyczeć, to jo, metanio, że tu jest, i usłyszał, cicho bycie, bo coś słychać. I to była rozmowa, znaczy ja ich słyszał jakby pod sobą. Nie? Jakby pod sobą, a oni szli z boku, no że przez te rumowisko, przez to wszystko widocznie tak, to było słychać, nie? No i tak my one nawiązali, nie? I potem to jo, metanio, że jo, mnie przysypało, oni tam, że już idziemy po ciebie, że właśnie ty, no musisz poczekać, bo wiadomo, że się muszą dokopać, muszą tam przejść przez tam kamienie i tak dalej. I ja godom, okej, okay. I no to nie pamiętam, ja bym powiedział, jak się nie mylę, żeby co jakiś czas dali mi znać, albo klupli, albo zawołali, że mi się to znowu nie śni, nie? Bo to ja gadam, no kurde, tyle czasu mózg może szwankować, tak? Tlenu 19%, czy tam może być mniej, bo nie miał czym sprawdzić, więc no, mózg może robić psikusy różne, tak? No, ale na szczęście rozmawialiśmy tam co jakiś czas, tak dalej, więc jak już potem my się z nimi spotkali, znaczy ja z tym jednym ratownikiem, bo tam oni też nie mieli za wesoło, mieli tak dość wąsko, więc przyszedł ratownik, jo, my jeszcze pomogli, że przekopać się ten, no i już potem w los do tej dziury, wiadomo, trochę uścisnęliśmy się, no i wiadomo co, trzeba się stąd brać, no bo po co tu siedzieć, tak, i czekać na nie wiadomo na co.
6: Oni się przekopywali do pana?
1: Tak. Tam było kupa, nie wiem, żelaza, drzewa, kamieni, więc oni musieli wszystko z tego, co oni mówili, pod siebie. To, co z przodu wyciągnął, pod siebie pchął, następny mu to brał spod brzucha i tak jeden po drugim, ewentualnie mieli taką przykrywa dekel z aparatów ucieczkowych, że na to też sypali i tym ciągli, nie? Bo inaczej, no nie szło, tam podobno było, znaczy podobne, a po tym, że wychodził, no to była gdzieś taka dziura, ja wiem. Nie wiem, wylona mogła mieć, no. Na czworakach raczej tak szło iść, ale to już tak naprawdę na maksa, nie? Jakby już tak się widzieli, ja godam, słuchaj, dejcie mi woda i jabłko. Nie wiem, skąd mi się to jabłko wzięło, ale po prostu chciało mi się pić i jabłko, nie? Ja godam, słuchaj, jak co, to dejcie mi galoty, bo moje, nie wiem, gdzieś wyrwało. Nie miał ani spodni, ani koszuli, więc dali mi... Bo oni mnie przede wszystkim chcieli na nosze wziąć. Ja mówię, chłopie, ale na tych sztywnych noszach, bo to musicie jeszcze co najmniej 3 dni kopać, no bo to są zakręty, tak? Nosze są sztywne, więc no nie ma szans. Ja mówię, bez noszy pójdziemy. Ja mówię, jeden ratownik nie idzie za mną w razie czego. Ja idę przed tym i tak wyjdziemy, no bo nie ma sensu cokolwiek myśleć, nie? No to mi tylko dali te spodnie, dali mi chyba hełm, światło, jak się nie mylę, no i zaraz my się stamtąd brali, żeby no nie czekać na nic, bo nigdy nie wiadomo, co by mogło być, nie?
2: To było tak. Jeden telefon na stole, komórka, drugi jeszcze stacjonarny wisiał i nagle zaczęły obydwa dzwonić. Wiedziałam, że to nie jest zła wiadomość. Wiedziałam dlatego, że ze złą wiadomością przychodzi delegacja z kopalni, z lekarzem, z psychologiem, że to nie jest wiadomość przekazywana przez telefon, więc wiedziałam, że coś jest dobrego. Tu odbieram komórkę, dzwonił tata, a tam odbieram stacjonarny, bo on dzwonił wściekle. Ja nie chciałam, żeby się Laura obudziła, bo ona bardzo to przeżywa, więc chciałam, żeby kolejną noc sobie przespała spokojnie. I w jednej słuchawce tata mi krzyczy, Zbyszek żyje, a w drugiej słuchawce pan Henryk Sienkiewicz mówi, jak zawsze mówił, pani Nowak, tak teraz pamiętam, to jak teraz mówi, dziołcha mamy, go żyje. No i to już wiedziałam i to już nakręciło całą tą maszynę, bo wiadomo jeszcze, to był pierwszy kontakt, trzeba go było wyciągnąć, trzeba było sprawdzić, w jakim jest stanie. To się tam jeszcze wszystko mogło zadziać. Taki spokój przyszedł w momencie, jak mi powiedzieli, że został przetransportowany do szpitala.
6: Ile trwała ta droga powrotna do wyjazdu na górę i jak ona przebiegała?
1: Się wtedy wydała, że chyba za długo. Ale my jak wyleźli z tego obszaru, tam gdzie ja był, to tam był też jeszcze lekarz czekał. No mi chciał dać zastrzyk przeciwstresowy, czy jakiś tam, jak tam go wyrzuć tamten. No i poszliśmy trochę dalej, gdzie już była baza i tam ratownicy nosze szykowali. Oni tam mieli jakieś dmuchane nosze czy coś, no to my tam musieli poczekać, aż te nosze nadmuchają. To już po tym było inaczej, że już po prostu, że tak powiem, nie myślał o niczym. Nie? Teraz to już się robi co chce, wiem, że nic mi się nie stanie, bo jest chodnik taki, jaki jest. Jest no na tyle ludzi, że no, naprawdę to by musiało być coś, żeby się coś podziało.
6: No i jest już pan uratowany i potem jest ta informacja o tym, co dokładnie się stało, jak pan na to reaguje i czy mógłby właśnie pan opisać, jak wtedy to wszystko wyglądało, kiedy dowiedział się pan o tym, do jakiego tąpnięcia doszło.
1: To znaczy się, ja się już one dowiedział tam na miejscu, na tej bazie, bo tam byli ratowniki, no chłopcy, z którymi się współpracowało, nie? No chociaż nawet za dużo by na ten temat nie gadali, bo oni tam te nosze dmuchali, go, dobra, pójdźcie, idziemy, ja że nie będę czekał. Nie, musisz czekać, musimy wziąć na te nosze, mańszafta, karetka, tako i tak dalej, nie? Mało my co o tym na dole, bo no, tak, no tumpo, no i tyle. Chłopcy mi powiedzieli, że tam był chyba dwa dni, czy jakoś tak. Bo się też boli, żeby nie spanikować, czy tam, żeby nie zaczął szaleć. Nie. Także no przyjął to, no tąpo to tąpo, no kurde, nie pierwszy, nie ostatni. Jak piątek też siedział, miał gorzej, bo siedział w zestawach, siedział tydzień i też borok, no go wyciągli i tydzień, więc najważniejsze, że chłopcy przyszli i że jademy do domu.
6: Czyli tak naprawdę ten moment, kiedy pan wyjeżdża na górę, to już jest poczucie tego spokoju, tego bezpieczeństwa, no i potem szpital.
1: Żyję, jestem na wolności, a to, że muszę jechać do szpitala, że mnie zbadają, czy tam mi ten łokieć zaszyją, to jest wszystko pikuś z tym, co było na dole, nie? Więc no, teraz to już się dzieje, co chcę. Bo ja jedynie co to prosił Boga o to, że chciałbym umrzeć, jak już muszę umrzeć, to ale na wierchu, i żebym jeszcze mógł zobaczyć rodzinę i to wszystko.
2: To był strach? Tylko, że jak brzydko to brzmi, jak media zwietrzyły, że on żyje, to zrobili mi taki nalot na dom, że ja tak naprawdę to nie miałam chwili spokoju, żeby usiąść i pomyśleć o tym. Bo nie dosyć, że zjawiły się media, wiadomo, przyjechała rodzina, która była ze mną cały czas, ona mi była potrzebna, ale był szok, było zamieszanie, był gwar, bo na żywo był przekaz w telewizji, i każdy coś ode mnie chciał. Więc z jednej strony się bałam, że jeszcze się może coś stać, ale z drugiej strony ta cała otoczka, ten gwar, ten hałas sprawiło, że ja troszkę zapomniałam o tym strachu. Byłam spokojna w momencie, kiedy przyjechał do mnie pan psycholog, pan Kruszyński, i powiedział, że jak chcę, jest zgoda lekarzy, mogę się zobaczyć ze Zbyszkiem.
1: W tym wypadku to praktycznie, że tak powiem, i no ja ucierpiał na tak długo, bo w tym samym wypadku, który był złony, został ranny sztygar czy nadsztygar. Tylko, że jego, że tak powiem, od razu wyciągli, bo on wszedł jakby za tama i to jak tą po stojaki się na niego przewróciły, to mu tam chyba miednica połamała czy coś. Ale tak jak go znaleźli, go tam, nie wiem, po paru godzinach zaraz, więc go wyciągli, nie? A tak nie było żadnych innych poszkodowanych.
2: Zabrali nas do szpitala, pamiętam, samochód z kopalni, bo ja nie mam prawa jazdy. Pojechaliśmy z psychologiem, najpierw na rozmowę z panem dyrektorem szpitala, który mi przedstawił jak, co i dlaczego, bo Zbyszek leżał na ojomie, nie wolno go było odwiedzać. Zapytał mnie, czy może z mediami na ten temat rozmawiać. Cała taka procedura i potem nas zaprowadzili do niego. I pierwsze, co ja zapamiętałam, i nawet do tej pory Laura to wspomina, On był cały pokryty pyłem węglowym, takim już żartym, można powiedzieć, w skórę. A na tym żartym pyle były łzy. Po prostu jak łzy płakał, tak miał wyżłobione przez łzy ślad. I to pamiętam i właśnie to, że Laura się go przestraszyła. Nie widziała nigdy takiego taty. Schowała się za mnie. Dopiero jak Zbyszek jej powiedział: e, Laurusiu, to ja twój tata, chodź do taty się przytul. Tak dyskretnie podeszła.
6: No i potem na kopalnię się już raczej nie wróci, bo to chyba taka myśl, która pojawia się w głowie, bo pewnie jest ogromna trauma.
1: Znaczy się, no, niby tak, nie, ale no, co dali, no co, gdzie, kaj by da robić? Roboty jako tako nie ma, no bo wolne doma na kopalnia przyjda, no i dalej by da robić. Nawet nie myślał o tym, że był zasypany i tak dalej, no, po prostu no, trzeba wrócić do rzeczywistości, tak? Jest rodzina, trzeba ją wyżywić, więc trzeba iść do pracy. I tyle.
6: W momencie tego wypadku, jaki był pana staż na kopalni?
1: Ja się przyjmował 6 lat. W 2000, że się na dół przyjmował, no to było w 2006.
6: I pracował pan do kiedy?
1: Teraz do czerwca.
6: Czy były jeszcze jakieś takie momenty kryzysowe w pana takiej karierze górniczej?
1: Nie. Jedynie co, jak się patrzało na wypadki na innych kopalń, ale to już takie było bardziej, nie wiem, sentymentalne ze względu na to, że to jednak jest ta brać górniczą i że, no, że mi się udało, a nie wszystkim, nie.
2: Tutaj nie było wielkiego wyboru, bo było chore dziecko, które potrzebowało rehabilitacji i pomocy. Ja nie mogłam pójść do pracy, bo trzeba się było Laurą zajmować. Laura była dzieckiem, które trzeba było wozić na rehabilitację codziennie i spędzać z nią na tej rehabilitacji czas od godziny 10 do godziny 13. Więc nie było szansy na to, żebym ja poszła do pracy, a żyć za coś trzeba, tak? Więc nie było wielkiego wyboru, gdzie iść, bo nie czarujmy się wtedy, bo teraz już nie, ale te 19 lat temu praca na kopalni dawała dobre źródło utrzymania, może nie tyle dobre, stałe, bo było wiadomo, że będzie ta wypłata, że będzie jakiś socjal wypłacony i nie zastanawialiśmy się, bo Zbyszek wiedział, że on musi zarobić na rodzinę, więc albo był wybór, że ja wracam do pracy, ale Laura zaniedbuje rehabilitację, albo Zbyszek wraca na kopalnię i ciągniemy to dalej, nie? Najbardziej to tak, Laura go nie chciała puścić. Laura, jak się go wszczepiła w niego, to nie, ona nie puści go do pracy, bo on znowu nie będzie, bo znowu go zasypie i teraz go już Barbara nie uratuje. Zawsze ten lęk jest. I to nie jest lęk tylko po wypadku, bo zanim się zdarzył wypadek, to ja też się bałam. To każdy wypadek, który zdarzał się przed wypadkiem, to była pierwsza myśl, Zbyszek jest w robocie, czy nic mu się nie stało. I to nie tylko ja. Jakby pani porozmawiała z kimkolwiek, z żoną jakiegokolwiek górnika, to pierwsze, co pani by usłyszała, że wychodząc do pracy, my po to im ten znak krzyża na czole robimy, żeby było wiadome, że on ma do kogo wrócić i że on musi wrócić. To jest po to. My tu wszystkie w tym strachu żyjemy. Tu jest mnóstwo kobiet, które to samo przeżywają każdego dnia.
1: Jest to na pewno drugie życie i staram się je wykorzystać jak najlepiej. Ino umia. Staram się być, nie wiem, już to wtedy powtarzam, jakże wyszedł ze szpitala, że staram się być lepszy, nie wiem, lepszym ojcem, mężem, kolegą, pracownikiem, ale to już w czasie wszystkich tam ich wkoło spytać, czy coś się poprawiło, czy nie. Człowiek nie myśli o tych zagrożeniach cały czas. Moje z tyłu z głowy, bo wiadomo, że musi pamiętać, bo tam czy są szkolenia, czy coś, jest to przypominane. Czy po drugie, człowiek musi wiedzieć, że metan, czy tam tlenek, czy dwutlenek jest groźnym, jest niebezpiecznym, ale jeśli się go umie, że tak powiem, opanować i okiełzać, to wtedy no nie jest aż taki straszny. Wiadomo, że są przypadki, że nawet człowiek robiąc wszystko idealnie i tak się może coś zdarzyć, tak? Ale no tak, godą, no nie miał nigdy tak, że kurde, nie, tam nie wleza, bo się boja, bo jest tam metan czy coś. Owszem, są strefy, są, jeśli są tam gdzieś, że tak powiem, zagazowane, w sensie, że jest dużo jakichś tam gazów, to wtedy się robi kratownica, się pisze nie wchodzić, zakaz i się tam wtedy nie wchodzi, tak? Więc, no, nie wiem, można to porównać z jadą samochodem, tak? Są różne wypadki, no ale co to, no człowiek dalej jeździ, no bo jeździ, tak? No i tyle.
6: Czy w takim życiu codziennym wraca do pana właśnie wtedy ta tragedia, można powiedzieć, i ten moment, w którym pan te 111 godzin był pod tą ziemią? Czy to panu się na przykład śni, czy jest z tym związana jakaś trauma, czy korzystał pan z pomocy psychologów?
1: Już teraz nie mam tam jakichś. Są czasami, se nie wiem, oglądam zdjęcia jak ty, albo se jak tam jakiś wywiad przeczytam, albo se tak leżę i se powspominam, jak to było, jak dum, kurde, jak to fajnie, że się udało i tak dalej. A owszem, z psychologiem miałem kontakt zaraz po wypadku, bo to był kopalniany psycholog, więc nawiązaliśmy kontakt. Do teraz utrzymujemy go tam, se ze sobą rozmawiamy, jak tam jest jakiś ten. Także. Nie ma, że znaczy na początku tak, owszem, bo tak, na początku to była tam trochę trauma, człowiek, kurde, musiał mieć jakąś lampkę oświeconą, tak, i butelka z wodą przy łóżku, czy jak się chodziło, to tam musiało się gdzieś świecić. Do teraz, znaczy, może nie tyle trauma, ale mam na przykład praktycznie wszędzie, gdzie będzie ten, jakoś tam latarka jest, a także, no, teraz już tak, teraz już to, mi się wydaje, że z tymi latami, z tym wiekiem, to troszkę już to tak odpuściło i nie ma aż tak źle, nie. Nie mam jakichś tam, nie wiem, powiedzmy, wybudzeń albo coś tam, że ten. Także no.
6: A jak zareagowała rodzina, kiedy pana zobaczyła?
1: No, z tego co mi go dali, bo naocznie mnie nie było, się bardzo cieszyli, nie? Znaczy się tak, córka była wtedy chyba 6 lat, ja, i ona cały czas twierdziła, że tata żyje, tylko że jest tam na dole i tyle, nie? No, jak to dziecko, tak? No, a żona się cieszyła, bo nawet jak jakiś tam był telewizja, coś tam nagrywane było i właśnie dostała telefon z kopalni, że mnie znaleźli i tak dalej, no to się cieszyła, nie? Że żyje, że jest wszystko okej, nie?
0: Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tej krzepiącej historii przygotowanej przez Natalię Czarnuch. Podobno doświadczonych lekarzy ze Szpitala Górniczego Świętej Barbary w Sosnowcu, dokąd przewieziono uratowanego Zbigniewa Nowaka, mocno zaskoczył dobry stan pacjenta po tak straszliwych przejściach. Górnik był ranny, ale badania wykazały, że obrażenia nie zagrażają jego życiu. Jeszcze ze szpitala mężczyzna przekazał kolegom z kopalni, że chce szybko wrócić do pracy i jak słyszeliście przed chwilą, zrobił to po półrocznym odpoczynku. Postanowił jednak, że w trosce o rodzinę, aby oszczędzić najbliższym stresu, będzie pracował na powierzchni i już nie zjedzie pod ziemię. Dopiero w czerwcu 2025 roku pan Zbyszek odszedł na zasłużoną emeryturę. Zapytany o to, co będzie na niej robił, odpowiedział bez wahania: żył.
1: Jest to na pewno drugie życie i staram się je wykorzystać jak najlepiej, ino umia. Staram się być, nie wiem, już to wtedy powtarzam, jak wyszedł ze szpitala, że staram się być lepszy, nie wiem, lepszym ojcem, mężem, kolegą, pracownikiem.
0: Nieraz słyszałem, że wiele osób, które otarły się o śmierć, przewartościowuje swoje życiowe priorytety, a bohater naszego reportażu nie jest tutaj wyjątkiem. Dodam, że w historii polskiego górnictwa dłużej od Zbigniewa Nowaka przetrwał pod ziemią po wstrząsie z 23 marca 1971 roku tylko Alojzy Piątek, rębacz w kopalni Mikulczyce Rokitnica. Na głębokości 780 metrów przeżył w zawale 158 godzin, czyli 6,5 doby, bez żywności i bez wody. W pobliżu uratowanego Piątka ratownicy odnaleźli ciała 10 górników, którym niestety nie udało się przeżyć tej katastrofy. Do najbardziej spektakularnej i zakończonej sukcesem akcji ratunkowej w historii górnictwa, zdaniem ekspertów branży, doszło jednak w Chile, w Ameryce Południowej. Chodzi o kopalnię San Jose na pustyni Atacama, w której w 2010 roku 33 górników zostało uwięzionych na ponad 2 miesiące, 625 metrów pod ziemią, na powierzchni zaledwie 50 metrów kwadratowych, po zawaleniu się części kopalni miedzi i złota. Akcja ratunkowa, która poruszyła cały świat, zakończyła się sukcesem. Górnicy byli pojedynczo transportowani na powierzchnię w jednoosobowej kapsule umieszczonej w specjalnie dla niej wydrążonym szybie. Całą podróż na powierzchnię górnicy odbywali z zamkniętymi oczami, a zaraz po opuszczeniu kapsuły zakładali specjalne okulary chroniące przed uszkodzeniem wzroku odzwyczajonego od światła. Ówczesny prezydent Chile był obecny przy wydobyciu każdego górnika podczas tej 24-godzinnej akcji ratunkowej. W tym wypadku media na całym świecie także pisały o cudzie. To tyle z mojej strony. To była Polska na Ucho, podcast z reportażami. Michał Poklękowski, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.

0: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec wybrał zgłoszenie Patryka, którego witam. Cześć, Patryk.
2: Cześć, witam serdecznie.
1: Patryku, wybrałem twoje zgłoszenie, bo jest dość długie, ciekawe w opisie, ale musisz to jeszcze raz mi wszystko opowiedzieć. W czym będę pomagać?
2: W odzyskaniu mojej żony. Bardzo mi zależy. Żona złożyła pozew o rozwód w marcu. Ja w tym momencie przebywam za granicą. Przez dosyć długi czas naszego małżeństwa mnie nie było, bo byłem kierowcą międzynarodowym, także wszystko, co robiłem, robiłem dla żony, dla dzieci, żebyśmy postawili nasz wspólny dom. No ale po drodze coś mi zaczęło w głowie siadać, że tak powiem. I zaczęło się, był też alkohol po drodze.
1: Czyli tańczyłeś, jak to się mówi?
2: No tak, no moja praca też mnie zobowiązywała do tego, że musiałem być trzeźwy, no ale miałem po prostu takie dni, że nie radziłem sobie po prostu z problemami, z tym wszystkim i zaglądałem do kieliszka.
1: Co jeszcze?
2: No chciałem pokazać żonie, że jestem dość wartościowym człowiekiem, założyłem firmę, z początku prosperowało to dobrze, no ale przez moją nieuwagę i chęć większego zysku popadłem tam w małe kłopoty finansowe, o których nie chciałem jej mówić, a o których się dowiedziała, no i niestety złożyła pozew o rozwód i...
1: Straciłeś wiarygodność w jej oczach.
2: Oczywiście, no tym bardziej mówię, no teraz od stycznia przebywam za granicą, byłem w domu dosłownie półtora tygodnia przez ten czas.
1: Powiedzmy słuchaczom, że jesteś w Szwecji i pracujesz w lesie.
2: Tak, tak, jako pracownik leśny.
1: Czyli co, wycinka, pielęgnacja?
2: Wycinka na tą chwilę to sadzenie bardziej, bo sezon letni to jest sadzenie.
1: Założyłeś firmę i dałeś ciała, popadłeś w kłopoty finansowe, ponieważ co, nabyłeś coś, zainwestowałeś i ci spadło?
2: To znaczy zainwestowałem, no i dwóch klientów na dosyć tam spore sumy mnie oszukało, nie zapłaciło mi tych pieniążków.
1: I ona może mieć za to pretensje, naprawdę?
2: To znaczy, ja żeby wyjść na prostą, musiałem wziąć kredyt. Chciałem to zrobić za jej plecami, spłacić to w miarę szybko, żeby ona nic nie wiedziała. No ale i się niestety się wydało i...
1: Patryk, takie rzeczy trzeba mówić, wiesz? Zawsze by podpowiedziała, albo powiedziała poczekaj, może są inne rozwiązania, poczułaby się ważna, a tak? No to właśnie, straciłeś wiarygodność i ją ominąłeś.
2: No jeszcze oprócz tego, mówiłam mi o tym rozwodzie, a z początku przystawałem do tego, no a mówię, im dłuższa rozłąka teraz, tym bardziej człowiek dorósł do decyzji takiej, że jednak ją bardzo kocha i chciałby to wszystko posklejać.
1: Co ona mówi, kiedy proponujesz jej, żebyście ponownie powalczyli o siebie?
2: No ona powiedziała, że no to już jest sprawa, że tak powiem, zakończona, no ale codziennie dzwonię do dzieciaczków, no i w większości czasu rozmawiam z nią, nie z dzieciaczkami, więc uśmiechnąłem się do ciebie w tej sprawie, bo myślę, że może jest jakieś światełko w tunelu.
1: Wiem, o co chodzi, dobrze, dać sygnał, zobaczymy, co ona odpowie, wiem. No dobra, to dzwonimy, nie przedłużamy. Żaneto, Patryk będzie tu starał się ustyma Pawelca w jakikolwiek sposób pogodzić się, powrócić z wielką miłością. No, doświadczenie zawsze się przyda w takich sytuacjach. Myślę, że już wiesz dokładnie, co jest dobrem, a co złem w tym związku.
2: Oczywiście.
1: Kochamy się, Żaneto. Nie rzucamy. Dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry, Żanetko. Witam
1: Dzień
2: cię.
1: Dobry.
2: Paweł Pawelec z tej strony. Cześć. Nie wiem, czy wiesz, że prowadzimy bardzo fajny program na antenie Radia Vox FM, na której jesteś, z którego skorzystał ktoś, komu jesteś bardzo, bardzo bliska i droga w jego sercu. I zaczął tak. Witaj, Paweł, długo się zastanawiałem, czy zgłosić się do ciebie, ale chyba najwyższy czas, bo jesteś moją nadzieją. I potem mi opisał, jak to chciał być dla ciebie Supermanem, Żaneta. Patryk do mnie napisał do programu. Przyznaję się, żeby zrobić na tobie wrażenie, no robił wszystko, żeby wam się dobrze żyło, ale generalnie zabierało to wszystko jego z domu. Opowiedział o założeniu firmy i plajcie, jeśli chodzi o brukarstwo, ale po to, żeby ci dom postawić. Tam go oszukali, wiesz o tym, ktoś ogłosił upadłość, on zamiast z tobą rozmawiać o tym, to postanowił sobie wziąć kredyt, który go pokonał. I dlatego teraz świerki sadzi w Szwecji. No i alkohol. Ale mówi Paweł, dla moich chłopaków, Ignacego i Gabriela oraz mojej żony, to ja wszystko zrobię. Ja tu teraz porządny hajs koszę, ja wracam, jak się kończy sezon i robię wszystko, żeby odbudować jej wiarę. I nie przeszkadza mi to, że położyła papiery rozwodowe w sądzie. Ja ją rozumiem, miała prawo się obawiać. Przekaż jej, i to robię, że już nie będę podejmować żadnych decyzji tych najtrudniejszych bez konsultacji z moją żoną. Jeszcze żoną.
1: No to po...
2: Tak, no to właśnie po to dzwonię, no. Żebyś może wstrzymała konie, poczekała. Powiedział, że jak sobie życzysz, to podejmie się leczeniu, terapii, no bo wie, że możesz się tego bać. Bo jak pije, to nie jest sobą. Ale teraz nie pije. I nie ma zamiaru. Bo wie dokładnie, że wtedy popada w kłopoty. Wszelkiej maści. Dla mnie trochę wojownik, no. Schudł 27 kg, sadząc te lasy Szwedom. To takie trochę ciasteczko. Wróci ci. Silny, odchudzony, szerokie ramiona. Gdybyś się nie zdążyła odkochać, to może by cię jeszcze jakoś tak zaskoczył pozytywnie, Żaneta. I byłby gwiazdą programu Kochaj albo Rzucaj, a nie przegranym. Czy jest coś, czego nie powiedział?
1: No.
2: Czy wygadał wszystko?
1: No, jeszcze może coś to można byłoby dorzucić. Ogólnie powiem tak, takich rzeczy nie załatwia się tak na oficjalnie na forum.
2: Ale nikt nie wie, kim ty jesteś, nikt nie zna Patryka tak naprawdę.
1: No właśnie, no właśnie.
2: Powiedz mi, że go kochasz i poczekasz, jak on wróci. Może byś się z nim nie rozwodziła, co?
1: Nie będę tutaj odpowiadała na forum.
2: Dobra, to zapytam inaczej. Czy jest ważnym elementem twojego życia i chciałabyś wierzyć w to, że mogłoby być z nim dobrze?
1: Wierzyć to sobie można.
2: Czy pokładasz nadzieję, Żaneta, w to, że Patryk mógłby cię zaskoczyć pozytywnie po powrocie?
1: W tym momencie jestem w pracy, także nie mogę za bardzo tak rozmawiać.
2: Nie chcę.
1: Ale ja powiedziałam, że no czasu to nie mam, bo czas goni. Nie,
2: Żonetka, ja... Błagam, proszę,
1: nie lubię załatwiać takich, nie.
2: Ale powiedz mi, że
1: nie lubię
2: poczekasz na
1: osoby
2: niego.

0: Wiecie, najlepiej to po prostu być szczerym, rozmawiać ze sobą na bieżąco.
1: No i on to ma zamiar zrobić.
0: I no dobrze.
1: Poczekasz, aż wróci z tym rozwodem? Przedyskutujecie tematy? Mogę cię o to prosić?
0: Nie, nie.
2: No nie!
1: Nie uzyskałem informacji, że kocha, ale gada ze mną, także wszystko w twoich rękach, nie w moich.
3: Dziękuję bardzo.
1: A proszę.
3: Bo to naprawdę dla mnie bardzo dużo znaczy.
1: Mam go tu, Żanetka, to jest kolejna moja niespodzianka.
3: Dzień dobry, kochanie.
1: Mów jak kochasz. Ona się wstydzi, krępuje, ale nie ma się
3: ja
1: co wstydzić.
3: Ja bardzo kocham.
1: Powiem ci, dla mnie on jest wojownikiem, dla mnie on jest bohaterem, bo narozrabiał, rozwalił ten związek małżeński, nie biorąc pod uwagę, że jesteś w nim, wszystko sam, nawet jak coś źle robił, to sam. Mogłaś się przestraszyć, ale on obiecał, że już niczego nie zrobi bez ciebie. Będziesz jego doradcą, bo do tej pory robiłeś to poza jej plecami i popadłeś tylko w długi i w problemy, nie?
3: Oczywiście, że tak, jasne, że tak.
1: Żanetka, ja rozumiem, że nie chciałaś tu sprzedać skóry na antenie Radia Vox FM, ale jak już skończymy rozmowę, to ty czyń dobro.
0: Ja tylko czynię dobro.
1: Tak, wymuś na nim zmiany po swojemu, na swoich warunkach i żyjcie długo i szczęśliwie. Nie ma co rozwalać, jak można zbudować.
0: Dobra.
1: Dziękuję ci, Żanetka. Porażka z nadzieją na sukces.
4: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: robi lato.
1: Wiele osób się zastanawia, jakie to uczucie. Młody jesz w odpowiedzi, jakie to uczucie. Jesz, jakie to uczucie.

Bez dwóch zdań lata 90. należały do nich. Ich przeboje królowały na listach przebojów całego świata. Żadna dyskoteka w szkole czy na koloniach nie mogła się bez nich obejść, a plakaty z ich wizerunkiem wisiały na ścianach milionów nastolatków. Swoim potencjałem porównywani są do ABBY, a to, co zrobili, zapisało się na stałe w historii muzyki. Przed wami Ace of Base. Pod koniec lat 80. w szwedzkim Göteborgu powstał amatorski zespół, którego założycielem był Jonas Berggren. Ściągnął do niego swoje dwie siostry, Malin i Jenny. Co nie dziwi, bo wszyscy wychowali się w rodzinie, dla której muzyka była bardzo ważna. Występowali pod nazwą Technoir. W pewnym momencie Jonas ściągnął do zespołu swojego przyjaciela, Ulfa Ekberga. Wymyślili nową nazwę Ace of Base i zaczęli pracować nad nowym materiałem. Było ciężko, bo w ich rodzinnym mieście ludzie woleli słuchać wtedy heavy metalu, a oni postawili na dance i techno. Postanowili więc połączyć pop z reggae. Zareagowali na ogłoszenie w prasie o castingu i nagrali demówkę do utworu Wheel of Fortune. Ta trafiła do pewnej duńskiej firmy fonograficznej, została dopieszczona, ale na listę przebojów nie trafiła. Skandynawia nie dostrzegła potencjału. Chwyciło dopiero po kilku miesiącach. Utwór spodobał się na tyle, że o zespole zaczęło być głośno.

Kolejny numer to już Mr. Ace, który trafił w ręce producenta muzycznego Denisa Popa. Ponoć kaseta z tym nagraniem zaklinowała się w jego samochodowym odtwarzaczu, przez co musiał jej słuchać cały czas. No i się spodobała. W ostateczności w 1992 roku kawałek został wydany pod tytułem All That She Wants i trafił na listę przebojów.

Album okazał się strzałem w dziesiątkę, pokochał go cały świat. Sprzedał się w 23 milionach egzemplarzy, co spowodowało wpisanie go do księgi rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedający się debiutancki album. I choć zespół osiągnął spektakularny sukces, to jednak miał pod górę. Wytwórnia nie zgodziła się na wydanie albumu w USA, a w prasie pojawiły się informacje o Ulfie Ekbergu, który występował wcześniej w formacji śpiewającej teksty o podłożu rasistowskim i neonazistowskim. Sam te informacje potwierdził, ale zaprzeczył, jakoby był rasistą. Dodał, że żałuje tego, co robił w przeszłości i zapewnił, że jest już innym człowiekiem. Przyszedł jednak czas na Stany Zjednoczone. Debiutancki album wzbogacono o kilka nowych numerów, jak The Sign i Machina Ruszyła. Singiel opanował listy przebojów i został najlepiej sprzedającym się singlem w 1994 roku.

Zespół dostał za niego dwie statuetki American Music Awards oraz nagrodę Billboard Music Awards. Były też nagrody dla najlepszego debiutanta czy najlepszej grupy pop. Została nawet nominowana do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Nowy Zespół. Sama płyta w Stanach Zjednoczonych osiągnęła status 8-krotnej platyny, a grupa ruszyła w 2-letnią trasę koncertową i wypromowała takie hity jak Living in Danger i Don't Turn Around.

Po tak wielkim sukcesie wytwórnia zaczęła ponaglać o nagranie kolejnego albumu, zanim jednak on, bardzo groźny incydent w domu rodziny Berggrenów w kwietniu 1994 roku. Wtargnęła tam chora psychicznie fanka z Niemiec. Obudziła mieszkającą tam w przerwie od koncertów Jenny, trzymając przy jej szyi nóż. Złapała ją za włosy i zmusiła do wejścia do sypialni rodziców. W tym momencie matka Berggren rzuciła się na kobietę i ją obezwładniła. Została jednak ranna w rękę. Ten atak wpłynął bardzo mocno, zwłaszcza na psychikę damskiej części Ace of Base. A Niemka za to, co zrobiła, do końca życia ma zakaz wjazdu do Szwecji. Mimo tego zdarzenia zespół musiał nagrać nowy album. W 1995 roku grupa wydaje również na amerykańskim rynku płytę The Bridge z takimi hitami jak Lucky Love, Never Gonna Say I'm Sorry i Beautiful Life, który nie powtarza już sukcesu poprzedniczki, a pracował nad nim m.in. producent muzyczny Max Martin, który później stworzył hity m.in. dla Britney Spears czy Backstreet Boys.

kolejnym roku Lin przerywa udział w turnie promującym tę płytę. Coraz gorzej znosi popularność i usunęła się w cień. Powodów było kilka. Mówiło się o jej problemach z głosem, strachu przed lataniem samolotami i z nienawidzeniem sławy. Miało to być również pokłosie ataku w domu Berggrenów. Jonas z kolei tłumaczył, że Lin chciała dać szansę pośpiewać siostrze. Nie chciała być samolubna. Od tego momentu również coraz mniej udziela się w nagraniach piosenek. My tymczasem przypomnijmy sobie hity z płyty The Bridge.

Po promocji albumu The Bridge zespół zrobił sobie małą przerwę. Mógł swobodnie i bez żadnych nacisków pracować nad kolejną płytą. W 1998 roku wydaje Flowers, czyli kwiaty. Miało to być nawiązanie do tego, że piosenki komponują się niczym bukiet kwiatów. Bez dwóch zdań, ten rok należał do utworu Life is a Flower.

nią a wytwórniami fonograficznymi były pewne nieporozumienia. Album pierwotnie miał zostać wydany już w 2000 roku, jednak ukazał się dopiero 2 lata później. Swój 4. album grupa zatytułowała Da Capo, pochodzi od wyrażenia Da Capo al fine, co znaczy od początku do końca. Miał być to powrót do pierwszych dokonań i rytmów. Album promował utwór Beautiful Morning.

Później album promowały dwa inne single, to Unspeakable i The Juvenile. Ta ostatnia piosenka powstała w połowie lat 90. na potrzeby kolejnej części przygód Jamesa Bonda, Golden Eye, jednak zastąpił ją utwór Tiny Turner.

Płyta nie odniosła sukcesu tak jak poprzednie. Nie ukazała się również w USA, bo firma wydawnicza uznała, że brzmienie grupy się przedawniło. Również trasa koncertowa promująca Da Capo była mocno okrojona. Pojechali w nią tylko Jenny i Ulf. Wystąpili w kilku europejskich krajach. Później o zespole na 2 lata zrobiło się cicho. Każdy z członków grupy zajął się swoim życiem prywatnym i innymi projektami. Dopiero w 2005 roku ruszyły prace nad kolejną płytą. Ace of Base zagrało też kilka koncertów, m.in. w Rosji, Danii i Estonii. Pod koniec 2007 roku potwierdzono informację, że Lynn oficjalnie odeszła z zespołu, mimo że mówiło się o tym od 1999 roku. Fani byli zrozpaczeni, bo to Lynn uznawali za dominującą wokalistkę. I choć powstał materiał na nową płytę, zespół nie mógł podpisać nowego kontraktu, mimo zapowiedzi współpracy z nowymi wokalistkami i słynnymi amerykańskimi producentami. Grupa postanowiła więc wydać składankę utworów w nowych wersjach, dołączając remiksy tych istniejących. Promował ją kawałek Wheel of Fortune 2009.

W 2010 roku fani doczekali się już jednak nowego materiału. Do sklepów trafił album The Golden Ratio, nagrany z nowymi wokalistkami, to Clara Hagman i Julia Williamson. Album promował kawałek All For You.

Zespół w nowym składzie nie przetrwał długo. Jedna z wokalistek odeszła 2 lata później, druga 4 lata później. Jonas i Ulf nie poddali się i w 2015 roku wydali nową płytę Hidden Gem z utworami, które zostały nagrane, ale nie znalazły się na poprzednich. Historia zespołu Ace of Base jest bardzo bogata. Na swój sukces grupa pracowała od samego początku, zmagając się z wieloma przeciwnościami losu. Nie od razu się udało. Jednak jej członkowie się nie poddawali i działali dalej. Opłaciło się. A teraz czas na każdą z osób oddzielnie. Co u nich słychać i jak wyglądają dzisiaj? Sprawdźmy. Jedyną, która postawiła na karierę solową, jest Jenny Berggren. W 2010 roku wydała album pod tytułem My Story, który promował kawałek Here I Am.

0: wcześniej, bo w 2004 roku Jen wyszła za mąż i urodziła dwoje dzieci. W międzyczasie występowała na koncertach z muzyką chrześcijańską i nagrała album z punk rockowym zespołem swojego męża Rose. Pod koniec 2009 roku wydała swoją autobiografię. Jenny występuje też z piosenkami Ace of Base. Można ją zobaczyć na wielu festiwalach muzyki lat 90., a w 2016 roku ogłosiła, że z dawnym zespołem nie ma już żadnych muzycznych planów. Poza tym Jenny wspiera organizacje charytatywne i wzięła udział w koncertach ABBA Orchestra Tour. Jeździ również po świecie i wykłada na temat zdrowia psychicznego i radzenia sobie z ciemniejszą stroną sławy. Jonas Berggren, muzyk, producent, wokalista, pseudonim Joker, to on stoi za hitami Ace of Base. Współpracował również z DJ-em Bobo, zespołami Army of Lovers, E-Type oraz Mayą. W 2000 roku poślubił norweską fryzjerkę, z którą ma czworo dzieci. Ulf Ekberg, muzyk, producent muzyczny, współtwórca hitu Ace of Base, ale również producent programów telewizyjnych i promotor artystów muzycznych. Od lat wspiera organizacje charytatywne. Po przeżyciu tsunami w 2004 roku w Tajlandii założył fundację pomagającą sierotom w Afryce. Mieszka w Londynie ze swoją partnerką, ma troje dzieci. Najmniej wiadomo o Lynn Berggren, która wycofała się z życia publicznego. Ostatni raz wystąpiła w 2002 roku. Od tamtego czasu uczy się języków, kilka zna biegle. W 2006 roku miała wrócić do studiowania judaizmu. Jonas w wywiadach mówi, że widuje się regularnie z siostrą, ale do powrotu do muzyki nie zamierza jej namawiać.
1: Miliony sprzedanych płyt, zdominowane listy przebojów, mnóstwo nagród muzycznych na koncie, wpis do księgi rekordów Guinnessa oraz miliony fanów na całym świecie. Czego chcieć więcej? I choćby zespół już nigdy nie wrócił w pierwotnym składzie, to na zawsze zmienił oblicze muzyki, a na niej wychowało się sporo z nas. Sentyment więc pozostał. Ja na koniec mogę powiedzieć tylko coś po czesku, bo po szwedzku nie umiem. To sen wrati.

Rocznik 88, dokładna data urodzenia 20 lutego. Świat szerzej poznał ją dzięki tej piosence. Po niej sukces przyszedł szybko. Dzisiaj naszą gwiazdą jest Rihanna, ale od początku. Robin Rihanna Fenty to jej dokładne dane osobowe. Urodziła się na Barbadosie. Mama zajmowała się księgowością, tata był kierownikiem magazynu. Ma dwóch braci rodzonych, dwie siostry przyrodnie i jednego przyrodniego brata. Kiedy dorastała, pomagała tacie sprzedawać ubrania na targu. Ten jednak miał problemy z alkoholem i narkotykami, co odbijało się na rodzinie. Między nim a żoną miało dochodzić również do bujek. W efekcie małżeństwo nie przetrwało. Para rozwiodła się, kiedy Rihanna miała 14 lat. Wtedy postawiła na muzykę. Razem z koleżankami z klasy założyła grupę muzyczną. Rok później dziewczyny pojawiły się na przesłuchaniu u amerykańskiego producenta muzycznego Evana Rogersa, który jak się okazało zauważył tylko ją. Pozostałe dziewczyny miały stanowić wtedy jedynie tło dla jej urody i talentu. Był pod jej ogromnym wrażeniem. Dlatego zorganizował drugie spotkanie już z mamą młodej artystki i zaprosił do USA. Tam mając 16 lat zamieszkała ona w jego domu i zaczęła nagrywać piosenki demo, by później zainteresować nimi firmy fonograficzne. Zajęło to trochę czasu, ale się opłacało. Jej muzykę przedstawiono wówczas raperowi Jay-owi Z, który zaprosił ją na przesłuchanie do wytwórni, w której został prezesem. Było to na początku 2005 roku. Tam wykonała jedną z piosenek Whitney Houston i m.in. wspomnianą wcześniej Pondery Play, czym urzekła Jay-a Z. Tego samego dnia, czekając do późnej nocy, Rihanna podpisała swój pierwszy kontrakt na wydanie 6 albumów. Później odwołała inne spotkania w wytwórniach płytowych i przeprowadziła się na stałe do Stanów Zjednoczonych. Nagrywanie debiutanckiego albumu zajęło 3 miesiące. Pracowała z różnymi twórcami, jednak jedną z głównych postaci był Evan Rogers. Kiedy kilka utworów było gotowych, na pierwszy singiel wybrano Pondery Play, który ukazał się w maju 2005 roku i okazał się ogromnym sukcesem. Pojawił się na listach przebojów w wielu krajach. 3 miesiące później ukazał się pierwszy album Rihanny pod tytułem Music of the Sun. Od razu wskoczył na 10 miejsce Billboardu i sprzedał się na całym świecie w 2 milionach egzemplarzy. Druga piosenka, wybrana do jego promocji, If It's Lovin' That You Want, już nie była tak popularna jak poprzednia. Zaledwie miesiąc po wydaniu krążka piosenkarka zabrała się do nagrywania kolejnego. Ten ukazał się w 2006 roku i otrzymał tytuł A Girl Like Me, a promował go kawałek SOS.

Ten kawałek, jak i cały album, odniósł ogromny komercyjny sukces. Tylko w pierwszym tygodniu rozeszło się 115 tysięcy egzemplarzy, a chwilę później przekroczono liczbę miliona kopii i otrzymał wielokrotną platynę. Kolejnym singlem promującym płytę była ballada zatytułowana Unfaithful. Kiedy wokalistka zakończyła jej promocję, szybko zabrała się za trzeci album w swojej karierze. Nowe kawałki miały być szybsze i taneczne. Fani na krążek zatytułowany Good Girl Gone Bad nie musieli długo czekać. Został wydany w maju 2007 roku i od razu wskoczył na listy przebojów w USA i Australii, zajmując drugą pozycję. Promował go kawałek Umbrella.

Ten oto kawałek został uznany za jeden z najlepiej sprzedających się singli na świecie. Sprzedał się w ponad 8 milionach egzemplarzy i przez wiele tygodni okupował szczyty list przebojów na całym świecie. Razem z JMZ otrzymała za niego swoją pierwszą nagrodę Grammy. Ruszyła też w trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie. Później ukazało się DVD podsumowujące tournée, a kolejnym singlem z tej płyty, który zawojował listy przebojów, był Don't Stop the Music.

0: płyta Good Girl Gone Bad sprzedała się w samych Stanach Zjednoczonych w blisko 3 milionach egzemplarzy, w 9 milionach na całym świecie. W połowie 2008 roku ukazała się jej reedycja, a promującym ją singlem była Disturbia. Początek 2009 roku przyniósł spore kontrowersje, jeżeli chodzi o życie prywatne Rihanny. W lutym tamtego roku świat obiegła wieść, że artystka została pobita przez jej ówczesnego chłopaka, Chrisa Browna. Został on aresztowany i oskarżony o napaść i groźby karalne. Do sieci trafiło też zdjęcie wokalistki, na którym było widać obrażenia, ale po kolei. Poznali się jeszcze w 2005 roku, kiedy marzyła im się kariera muzyczna. Jego pierwszym numerem był Run It i niemal w tym samym czasie królował na listach przebojów co Depon The Replay. Chwilę później bywali na tych samych imprezach i wspólnie wykonywali jeden z utworów na scenie. Zaprzeczali jednocześnie plotkom, że się spotykają, choć wiele razy byli widywani razem. Szczerze mówiąc, jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, jak brat i siostra, mówiła Rihanna na początku 2008. Później jednak zauważono, że się nie rozstają, a między nimi jest sporo czułości. W końcu oficjalnie ogłosili, że są parą. Chętnie się również z tym obnosili. W pewnym momencie nadszedł kryzys. W lutym nie dotarli na galę wręczenia nagród Grammy, gdzie mieli razem pojawić się na scenie. Zaraz potem świat żył zdjęciami pobitej Rihanny. Jak można przeczytać w mediach, wokalistka miała podejrzewać partnera o zdradę. Gdy jechali samochodem, zabrała mu telefon, zaczęła przeglądać i wywiązała się kłótnia. Chris zjechał na pobocze i próbował wyrzucić ją z samochodu. Miała jednak zapięte pasy. Wtedy chwycił ją za głowę i uderzył w przednią szybę, później okładał pięściami. W pewnym momencie miał powiedzieć tu cytat: jak tylko dojedziemy do domu, to tak cię pobiję, że kurwa popamiętasz. Tylko poczekaj, sama się przekonasz. Wtedy Rihanna zadzwoniła do asystentki, jednak ta nie odebrała. Udając, że z nią rozmawia, powiedziała: tu cytat, jestem w drodze do domu, proszę upewnij się, że będzie tam czekać policja. Wtedy Brown miał powiedzieć: właśnie zrobiłaś najgłupszą rzecz w swoim życiu, teraz na pewno cię zabiję. Rihanna zaczęła wołać o pomoc, uratowała ją przypadkowa osoba, która wezwała policję. Wokalista dostał 5 lat więzienia w zawieszeniu i prace społeczne. Musiał zapłacić też 50 tysięcy dolarów kaucji i poddać się resocjalizacji. To jednak nie wszystko. Fani i artyści go znienawidzili. Musiał przez bardzo długi czas mierzyć się z ogromnym upokorzeniem. O tym, co się stało, Rihanna opowiedziała w programie Good Morning America w telewizji ABC News.
1: This happened to me. I didn't cause this.
2: To mi się przytrafiło. Nie ja to spowodowałam, nie ja to zrobiłam. To mi się przytrafiło i może się przytrafić każdemu. Jest wiele kobiet, które doświadczyły tego, co ja, ale nie publicznie, więc to naprawdę utrudniło sprawę. Po prostu poczułam, o mój Boże, oto moja odrobina prywatności, która została właśnie ujawniona. To coś, czego nikt nie chce, żeby ktokolwiek o tym wiedział, więc jestem tutaj. Cały świat wie.
0: Na pytanie, czego się wstydziła, odpowiedziała: nie chciałam, żeby ludzie myśleli, że to właśnie w takiej osobie się zakochałam. To jest żenujące, że to właśnie w takiej osobie się zakochałam. Rihanna dodała, że w czasie po ataku Chrisa Browna często czuła się samotna. Wsparciem byli wtedy dla niej rodzina i przyjaciele. Po pewnym czasie o zaistniałej sytuacji w wywiadzie dla stacji ABC News opowiedział sam Chris Brown.
3: Nigdy nie miałem problemów z gniewem. Nie doświadczyłem przemocy domowej z żadną z moich byłych dziewczyn. Nigdy nie byłem taką osobą. Patrzę na to i to jest naprawdę, naprawdę trudne. Jak mogłem być taką osobą? Postąpiłem źle, że to zrobiłem i zdecydowanie powiedziałbym, że to nie jest coś, co pomijam lub ignoruję. To coś, co jest naprawdę, naprawdę drażliwe. Jest mi naprawdę przykro, że to się wydarzyło.
0: Po tym wywiadzie nie wszyscy uwierzyli Chrisowi i wątpili w jego szczerość. On wydał oświadczenie, w którym przeprosił i wyraził skruchę. A para schodziła się ze sobą i rozchodziła. O tym, że do niego wróciła, Rihanna poinformowała na początku 2013 roku, czego jej fani nie mogli zrozumieć. Nie jest potworem, za jakiego biorą go ludzie. To dobry człowiek, przekonywała jednak w wywiadach i że mu wybaczyła. Relacja przetrwała zaledwie kilka miesięcy. A wracając do muzyki, na początku 2009 roku wokalistka zaczęła nagrywać swój kolejny album, zatytułowany Rated R, zmieniając jednocześnie brzmienie na mroczniejsze, co zauważył m.in. magazyn Rolling Stone. Uznał go jednym z najlepszych popowych w tamtym roku. Jednym z kawałków, którego promował,

Zaraz potem Rihanna weszła we współpracę z Eminemem, śpiewając utwór Love the Way You Lie, który wskoczył na szczyty list przebojów w wielu krajach. Rok 2010 przyniósł z kolei piąty album artystki pod tytułem Loud. Zawierał takie hity jak S&M, Man Down, California, King Bed i ten, który go promował, a za który dostała nagrodę Grammy, Only Girl in the World.

Promując płytę Loud, Riri, jak mówi się o wokalistce, ponownie ruszyła w trasę koncertową, która jak się okazało była siódmą najbardziej dochodową na świecie w 2011 roku. Wokalistka nie spoczywała jednak na laurach i ruszyła z pracami nad kolejnym albumem. Talk That Talk został wydany w listopadzie 2011 roku. Promował go singiel We Found Love, nagrany z Calvinem Harrisem. To kawałek, który pobił wiele rekordów list przebojów na świecie. Tylko na szczycie Billboardu królował przez 10 tygodni z rzędu, został uznany 24. największym przebojem wszechczasów i zdobył nagrodę Grammy. Teledysk zdobył również nagrodę MTV Video Music Award. To sprawiło, że Rihanna została pierwszą kobietą, która otrzymała to wyróżnienie więcej niż

I znów Rihanna nie zwalnia tempa. Pod koniec listopada 2012 roku wydała album Unapologetic. I co ciekawe, to pierwszy krążek w jej karierze, który wskoczył na pierwsze miejsce listy Billboard 200 w USA. Był promowany kawałkiem Diamonds, który znów zawojował listy przebojów i zdobył ogromną liczbę platynowych

Po tym, jak Rihanna wydała krążek i ruszyła w trasę koncertową, postanowiła powiedzieć stop. Chciała mieć rok wolny od nagrywania muzyki. Po tej małej przerwie wróciła w 2014, współpracując z Shakirą przy piosence Can't Remember to Forget You, która promowała płytę kolumbijskiej artystki pod tytułem Shakira. Riri wzięła się do pracy nad 8. albumem w swoim dorobku i jak się okazało ostatnim do dzisiaj. Początek 2016 to płyta Anti, która zajęła pierwsze miejsce na amerykańskiej liście Billboardu. Główny singiel to Work, nagrany z Drake'iem.

0: złe.
1: Warto dodać, że przez całą swoją karierę Rihanna nagrała również ogromną liczbę utworów z innymi artystami. W ostatnich latach wydała też główny muzyczny motyw do filmu Czarna Pantera – Wakanda Forever. W 2023 była gwiazdą muzyczną w przerwie finałowego meczu futbolu amerykańskiego Super Bowl. To był jej pierwszy występ na żywo od ponad 5 lat. Rihanna jest najlepiej sprzedającą się artystką nagrywającą w XXI wieku. Dzięki temu została wpisana do księgi rekordów Guinnessa. Do tej pory sprzedała ponad 250 mln płyt na całym świecie. Ma na koncie również wiele ról filmowych, zagrała w takich produkcjach jak Battleship czy Ocean Eleven, a od wielu lat skupia się na swojej firmie kosmetycznej. Według medialnych doniesień jej marka odnosi na świecie największe sukcesy w branży, wyprzedzając markę Kylie Jenner. I to właśnie Fenty Beauty, bo tak się nazywa, zrobiła z Rihanny miliarderkę. Jeszcze jakiś czas temu według magazynu Forbes została wyceniona blisko na 3 miliardy dolarów. Roczny przychód wynosił prawie 600 milionów. Teraz wartość może być jeszcze wyższa. Z kolei według magazynu Time Fenty Beauty to najlepszy wynalazek roku, tym bardziej, że piosenkarka wchodzi we współpracę z firmami, które zajmują się odzieżą. Marka kosmetyczna Rihanny powstała w 2017 roku. Ponoć dlatego, że będąc w drogerii, nie mogła ona znaleźć dla siebie odpowiedniego produktu, który idealnie pasowałby do koloru jej skóry. Postanowiła więc coś z tym zrobić i założyła firmę. Chciałam stworzyć produkty, w których mogłyby się zakochać kobiety o różnych odcieniach skóry. Chciałam, żeby ludzie docenili te kosmetyki i nie myśleli, och, to ładne, ale wygląda dobrze tylko na modelce, powiedziała w wywiadzie dla portalu Reniferi29 piosenkarka. Według zachodnich mediów była ona zaangażowana w każdy aspekt, od tworzenia kosmetyków przez projektowanie opakowań czy sam marketing. Wzięła pod uwagę zarówno kobiety o ciemnym kolorze skóry, jak również z problemami skórnymi, z jakimi zmagają się kobiety na całym świecie, przy tym mając na uwadze fundusze, jakimi dysponują, by każdą było stać na jej produkty. Mało tego, stworzyła również kosmetyki dla albinosek, co zostało zauważone przez branżę. Podczas samego debiutu w swojej ofercie firma miała aż 40 odcieni podkładu. Warto zaznaczyć, że to sama Rihanna pokazuje swoim klientkom, jak używać jej kosmetyków. Obecnie majątek Rihanny został oszacowany na 1 400 000 000 dolarów. Przez dłuższy czas zajmowała pierwsze miejsce w rankingu najbogatszych piosenkarek świata. Jednak w 2024 wyprzedziła ją Taylor Swift z majątkiem o wartości 1 600 000 000 dolarów. Riri jest również ambasadorem nadzwyczajnym edukacji, turystyki oraz inwestycji Barbadosu. Została odznaczona Orderem Bohaterów Narodowych. Piosenkarka jest zaangażowana społecznie. Na czym skupia się działalność charytatywna Rihanny? Już na początku swojej kariery stworzyła Believe Foundation. Organizacja została powołana po to, by pomagać dzieciom z nieuleczalnymi chorobami, biedniejszym szkołom oraz schroniskom dla osób bezdomnych. Artystka ma na koncie również wspieranie walki z AIDS i rakiem. Była uczestniczką programu Stand Up to Cancer, podczas którego zebrano 100 milionów dolarów. W 2012 roku stworzyła kolejną fundację, Clara Lionel, niosącą pomoc mieszkańcom Barbadosu, który nawiedził huragan. Wsparcie otrzymały m.in. Szpital Królowej Elżbiety. Każdego roku Rihanna organizuje też diamentowy bal, podczas którego zbierane są fundusze. W specjalnej aukcji bierze udział sporo gwiazd z Hollywood. Piosenkarka angażuje się również w globalny kryzys edukacyjny. Ma również na koncie m.in. nagrodę humanitarną Petera J. Gomeza z Fundacji Harvardu. To za wybitne zaangażowanie w działalność humanitarną. Wracając do jej życia osobistego, poza Chrisem Brownem spotykała się również z innymi mężczyznami, wśród nich Matt Kemp, gwiazda baseballu z Los Angeles, czy saudyjski biznesmen Hassan Jamil. Spekulowano również o związku z Leonardo DiCaprio, a sam Drake zapewniał, że spotyka się z piosenkarką. Jej wybrankiem został jednak raper A$AP Rocky. Po raz pierwszy jako para pojawili się we wrześniu 2021 roku. Było to podczas prestiżowej Met Gali. A co o nim wiemy? Urodził się w 1988 roku w Nowym Jorku. Jego rodzice pochodzili z Barbadosu. Jako mały chłopak jego tata trafił do więzienia, a on razem z mamą i siostrą spędził kilka miesięcy w przytułkach. Kiedy był już nastolatkiem, zajmował się handlem narkotykami. Na pewien czas trafił za to za kratki. Jego starszy brat został zastrzelony na ulicy. Wcześniej A$AP Rocky spotykał się m.in. z Iggy Azaleą, Ritą Orą czy Kylie Jenner i Kendall Jenner. Muzycznie zadebiutował w 2011 roku, wydając pierwszy singiel. Na koncie ma 4 albumy. Na początku 2022 roku para ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka. 13 maja na świat przyszedł chłopiec o imieniu Riza, a w sierpniu 2023 piosenkarka urodziła drugiego chłopca i nadano mu imię Riot Rose.

Dzisiaj będzie o księżniczkach Disneya i nie mam tu na myśli tych bajkowych, a te, które zaczynały przygodę w produkcjach Walta Disneya i stały się międzynarodowymi gwiazdami. O kim mowa? O Miley Cyrus, Demi Lovato oraz Hilary Duff. I od tej ostatniej zaczniemy. Świat pokochał ją dzięki roli Lizzie McGuire, ale od początku. Hilary Earhart Duff urodziła się 28 września 1987 roku w Houston w Teksasie. Już od najmłodszych lat ona, jak i jej starsza siostra Hailey, chodziły na zajęcia z aktorstwa. Dzięki temu mogły grywać na deskach małych teatrów. W pewnym momencie mama Hilary postanowiła przeprowadzić się do Kalifornii i tam Hilary miała większe pole manewru. Mogła grać pierwsze, choć niewielkie role w kilku produkcjach. Pierwsza, większa, przyszła w 1998 roku. To film Kacper i Wendy, gdzie wcieliła się w młodą czarownicę. Później był serial Przewodnik Dusz oraz sitcom Dedio, z którego jednak zniknęła. Przyszedł w końcu czas na casting do serialu Lizzie McGuire, serialu o uczennicy szkoły średniej, jej rodzinie i znajomych. Kiedy tylko pojawił się na małym ekranie, w 2001 roku z miejsca został hitem. Każdy jeden odcinek śledziły ponad 2 miliony osób. Dzięki temu Hilary stała się sławna i rozpoznawalna.

sumie serial miał 65 odcinków, była mowa o kolejnych, ale nic z tego nie wyszło. Za tę rolę dostała nagrodę Teen Choice Awards, to za znakomity debiut filmowy. Dostała też statuetki Kids Choice Awards dla ulubionej aktorki telewizyjnej. W późniejszych latach powstał również film pełnometrażowy. I tak kariera filmowa Hillary nabrała rozpędu. W pierwszej połowie lat 2000 zagrała w takich produkcjach jak Wojna Plemników, Kadet Kelly, Agent Cody Banks, Fałszywa Dwunastka, Fałszywa Dwunastka 2 czy Historia Kopciuszka u boku Chada Michaela Murraya. Ten ostatni film odniósł kasowy sukces, zgarniając na świecie ponad 60 milionów dolarów. Był też film szansa na sukces, jednak ani rola Duff, ani scenariusz nie spodobały się krytykom. Wręcz pisali o obraźliwym marnowaniu czasu. Film zarobił jedynie kilkanaście milionów dolarów, a za rolę w nim Hillary dostała nominację do Złotej Maliny dla najgorszej aktorki. Nominację do Złotych Malin dostała również za Historię Kopciuszka, film Fałszywa Dwunastka 2 oraz Idealny Facet. Następna w kolejce do rozczarowania była komedia pod tytułem Dziedziczki z 2006 roku. Tu zagrała razem z Hailey. Obie wcieliły się w rolę bogatych sióstr, które muszą walczyć, by odzyskać fortunę. I tu ponownie Hillary dostała nominację do Złotych Malin, tym razem do podziału z siostrą. Żeby nie było, to tylko nominacje. Na konto Hillary wpadło jednak też wiele nagród. Kolejne lata to kolejne produkcje jak Greta czy Randki na życzenie. W międzyczasie epizodyczne role w kilku serialach, ale też rola w Plotkarze. Była też główna rola w filmie o Sharon Tate, za którą dostała już nie tylko nominację, ale również przyznano jej Złotą Malinę. Do telewizji wróciła również dzięki roli w serialu Jak poznałam twojego ojca. Za oceanem często bywa, że kariera filmowa i telewizyjna idzie w parze z muzyczną. Nie inaczej było w tym przypadku, pierwsze próby nagrań były już w 2002 roku. Wtedy Hillary nagrała cover piosenki I Can't Wait, Brooke McClymont. To na potrzeby ścieżki dźwiękowej do serialu Lizzie McGuire. W tym samym roku ukazał się świąteczny album Santa Claus Lane, będący debiutanckim krążkiem artystki. Drugi album artystki ukazał się w 2003 roku i dostał tytuł Metamorphosis. Odniósł wielki sukces zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Kanadzie. Promował go m.in. single So Yesterday.

Po wydaniu albumu przyszedł czas na trasę koncertową Metamorphosis Club Tour, która szybko się wyprzedała. A sama Hilary zgarnęła nagrodę dla najlepszej nowej artystki podczas Gali World Music Awards w 2004. Kolejny album ukazał się w tym samym roku i został zatytułowany po prostu Hilary Duff. Podobnie jak poprzedni, największy sukces odniósł w USA i Kanadzie, choć krytykom niezbyt przypadł do gustu. Promował go m.in. kawałek Fly.

Następny krążek Most Wanted z 2005 roku był kompilacją piosenek z poprzednich albumów. Doszły remiksy i nowe utwory jak Beat of My Heart czy Wake Up. Hillary ruszyła też w tournée, by promować album. Trwało ono w sumie 9 miesięcy.

na kolejną płytę Hilary kazała czekać fanom do 2007 roku. Wtedy ukazała się Dignity. Piosenki na niej zawarte nie odniosły już jednak tak wielkich sukcesów jak poprzedniczki. Najbardziej wybił się chyba kawałek pod tytułem Stranger.

Później wokalistka i aktorka zrobiła sobie długą przerwę muzyczną, by wrócić z nową muzyką w 2014 roku. Wtedy wydała dwa single, Chasing the Sun oraz All About You. Z kolei nowy album wydała w kolejnym roku. Dostał tytuł Breathe In, Breathe Out. Głównym singlem został Sparks. Płyta spodobała się zarówno fanom, jak i krytykom. Zadebiutowała na 5. miejscu listy Billboard 200. Hilary Duff to nie tylko aktorka i piosenkarka, to również filantropka. Angażuje się w pomoc poszkodowanym, należy do kilku organizacji charytatywnych. Jest również projektantką i bizneswoman. Na swoim koncie ma własną linię ubrań dla nastolatek, linię perfum, własną lalkę, a ona sama i jej pies pojawili się w grze The Sims 2. Czas na kolejną księżniczkę Disneya, czyli Miley Cyrus, którą świat pokochał za rolę Hanny Montany. Tak naprawdę nazywa się Destiny Hope Cyrus i urodziła się 23 listopada 1992 roku w mieście Franklin w stanie Tennessee. Jest córką znanego piosenkarza i aktora Billego Raya Cyrusa. Ma w sumie 5 rodzeństwa, w tym przyrodniego, a jej matką chrzestną jest piosenkarka country Dolly Parton. W dzieciństwie inni wołali na nią Smiley, skąd wzięło się jej imię Miley. Na stałe zmienione w 2008 roku. Na początku lat 2000 rodzina przeniosła się do Toronto. Tam mała Miley zaczęła chodzić na lekcje śpiewu i aktorstwa. Chwilę później miała już na koncie niewielkie role, w tym w filmie Tima Burtona Duża Ryba. W wieku 11 lat przyszedł czas na ten najważniejszy casting, do serialu Hannah Montana, który opowiadał o nastolatce mającej drugą skrywaną tożsamość, którą była znana wokalistka. Co ciekawe, Miley starała się o rolę najlepszej przyjaciółki głównej bohaterki. Z początku produkcja odrzuciła ją jednak ze względu na wiek, ale później zaproponowano jej główną rolę z uwagi na talent. Również jej ojciec znalazł się w obsadzie. Premiera miała miejsce w marcu 2006 roku. Od razu serial stał się ogromnym hitem z milionową widownią na koncie. Mało tego, Miley nie tylko wcielała się w rolę, ale śpiewała i nagrywała piosenki do serialu, również z nimi występowała koncertując.

ścieżka dźwiękowa zadebiutowała na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboard 200. To przełożyło się na dalszą współpracę z firmą fonograficzną należącą do Disneya, a mianowicie podpisaniem kontraktu na wydawanie albumów pod swoim nazwiskiem. I tak na przykład sukcesem okazał się podwójny album Hannah Montana 2 Meet Miley Cyrus. To połączenie ścieżki dźwiękowej, ale i pierwszego solowego albumu młodej wokalistki. Krążki od razu wskoczyły na szczyty list przebojów. Przyszedł też czas na pierwszą trasę koncertową, to w 2007 roku. Jej tytuł to Best of Both Worlds Tour. Podzielona była na dwie części. Najpierw Miley występowała jako Hannah Montana, a w drugiej śpiewała własne piosenki. Całe tournée po USA i Kanadzie przyniosło ponad 50 milionów dolarów zysku. Z kolei ponad 150 milionów zarobił film kinowy Hannah Montana, który miał premierę w 2009 roku. Jej kolejne albumy równie dobrze się sprzedawały. Wszystkie nagrane w ramach kontraktu wskoczyły na pierwsze miejsca list sprzedaży, a to jeden z największych wtedy hitów Miley.

2009 roku Miley wydała mini-album pod tytułem The Time of Our Lives z piosenką Party in the USA. Sprzedał się w 10 milionach egzemplarzy i otrzymał status diamentowej płyty. Zaraz potem ruszyła w pierwszą własną trasę koncertową Wonderworld Tour. Zagrała koncerty w USA, Wielkiej Brytanii

Przyszedł czas na dorosłą Miley. W 2013 roku podpisała kontrakt płytowy i zatrudniła menadżera, który współpracował również z Britney Spears. Oznajmiła, żeby jej nadchodzący krążek traktować jako debiut, a Hannah Montana to już przeszłość. Jednym z singli promujących album Bad Girls był We Can't Stop, który odniósł sukces nie tylko w USA, ale też w Wielkiej Brytanii. Za oceanem pokrył się 5-krotną platynową płytą. Mało tego, teledysk do tej piosenki pobił m.in. dzienny rekord, miał ponad 10 milionów wyświetleń.

Kolejnym wielkim sukcesem na koncie Miley był singiel Wrecking Ball. Od razu wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów na całym świecie. Tylko w Stanach uzyskał 7-krotną platynę. W tym przypadku również teledysk obił rekord oglądalności. Sam album sprzedał się w kilku milionach egzemplarzy, a Miley dostała za niego nominację do nagrody Grammy za najlepszy popowy album wokalny. Ruszyła też w trasę koncertową, która przyniosła ponad 60 milionów dolarów zysku. W kolejnych latach Miley wydała 3 albumy, Miley Cyrus and Her Dead Pets, Younger Now oraz Plastic Hearts, ale tym przełomowym był wydany w 2023 roku Endless Summer Vacation z hitem Flowers, który pobił wiele rekordów popularności i zdobył 2 nagrody Grammy, pierwsze na koncie Miley Cyrus.

Rok 2025 to kolejny, dziewiąty już album w karierze wokalistki. Jego tytuł to Something Beautiful. Z ciekawostek, w 2013 roku w jednym z wywiadów powiedziała o paleniu marihuany i braniu ekstazy. Nawet zapaliła jointa, kiedy odbierała jedną z nagród w Amsterdamie. Później zrezygnowała z używek ze względu na negatywny wpływ na jej głos. W 2020 roku odeszła z kościoła. Powód: brak akceptacji dla osób homoseksualnych i wysyłanie ich na różnego rodzaju terapię. Po wielu latach od zaprzestania wcielania się w rolę Hanny Montany przyznała, że miała przez nią zaburzenia osobowości. Wśród swoich inspiracji muzycznych wymienia Dolly Parton, Madonnę, Whitney Houston, Britney Spears czy Metallicę. Czas na kolejną księżniczkę Disneya, tym razem Demi Lovato, którą widzowie poznali dzięki filmowi Camp Rock. Właściwie to Dimitrija Divonne Lovato, urodzona 20 sierpnia 1992 roku w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk. Jest córką inżyniera i muzyka, Meksykanina pochodzenia hiszpańskiego, indiańskiego, portugalskiego i żydowskiego oraz tancerki, Amerykanki pochodzenia angielskiego i irlandzkiego. Jej rodzice rozwiedli się, gdy miała 2 lata. Ma 2 siostry, wychowała się w Dallas w Teksasie. Już w wieku kilku lat uczyła się gry na pianinie, później na gitarze. Chodziła też na zajęcia aktorskie i lekcje tańca. Mając zaledwie 10 lat, zagrała w swoim pierwszym serialu telewizyjnym dla dzieci pod tytułem Barney i przyjaciele. Później gościnnie wystąpiła również w serialu Prison Break, Skazany na śmierć. Szybko stała się popularna, przez co była prześladowana. Szkołę zamieniła więc na naukę w domu. Rok 2008 przyniósł jej główną rolę w filmie telewizyjnym Camp Rock z zespołem Jonas Brothers, w którym wcieliła się w Michi, aspirującą piosenkarkę. Opis jest taki: młoda dziewczyna spędzająca wakacje na obozie muzycznym postanawia kłamać w sprawie pracy swojej matki, aby zaprzyjaźnić się z bogatymi koleżankami. Premiera odbyła się w czerwcu, a film obejrzało w sumie 9 milionów osób. Demi nagrała również kilka piosenek na ścieżkę dźwiękową do tej produkcji. Zanim wydała swój debiutancki album, Demi ruszyła trasę koncertową pod tytułem Demi Life Warm Up Tour. Brała również udział w tournée Jonas Brothers Burning Up Tour. Kolejnym serialem, w którym mogliśmy zobaczyć Demi, był ten pod tytułem Słoneczna Sony. Tu jej umiejętności aktorskie przez jeden z amerykańskich magazynów zostały porównane do Miley Cyrus i jej roli Hanny Montany. Demi miała okazję zagrać również u boku Selena Gomez w filmie Program Ochrony Księżniczek. Razem nagrały promujący go kawałek One and the Same. W międzyczasie była również produkcja Camp Rock 2 Wielki Finał, która powtórzyła sukces pierwszej części. Demi zagrała również piosenkarkę u boku Rachel McAdams i Willa Ferrella w filmie o konkursie piosenki Eurowizji Historia zespołu Fire Saga.

Demi miała również okazję pojawić się w 5. sezonie serialu Glee. W sumie oglądaliśmy ją w 4 odcinkach. Zagrała Dani, artystkę z problemami. Świat pokochał Demi Lovato również dzięki muzyce. Jej debiutancki album pod tytułem Don't Forget ukazał się we wrześniu 2008 roku. Dostał ogólnie pozytywne recenzje. Pisano, że ta muzyka na pewno spodoba się jej nastoletnim fanom. W pierwszym tygodniu wskoczył od razu na drugie miejsce listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. Większość piosenek młoda wokalistka napisała razem z Jonas Brothers. Krążek promował kawałek Get Back.

Kolejna płyta Demi ukazała się w lipcu 2009 roku. Jej tytuł to Here We Go Again. Sama artystka opisała ją jako akustyczną, ze stylem podobnym do Johna Mayera. Podobnie jak w przypadku poprzednika, tu również album zdobył dobre recenzje. Promował go jeszcze kawałek Remember December. Kolejna płyta ukazała się w 2011 roku. Jej tytuł to Unbroken. Tu dostaliśmy mieszankę R&B, popu i rocka. Wersja tekstowa skupiała się na poważniejszych sprawach niż dotychczas, również na osobistych zmaganiach piosenkarki. Krążek zadebiutował na 4. miejscu w Stanach, a promował go kawałek Skyscraper, mówiący o poczuciu własnej wartości i pewności siebie. Zaraz potem Demi dołączyła do jurorów amerykańskiej wersji programu X-Factor. Jej zadaniem było przyciągnięcie młodszej widowni przed ekrany telewizoru.

Następny album, zatytułowany Demi, ukazał się w 2013 roku. Tu już dostaliśmy dojrzały wizerunek wokalistki. Płyta wskoczyła na trzecie miejsce w Stanach, ale odniosła również sukces na świecie. To m.in. dzięki piosence Heart Attack, która bardzo dobrze się sprzedała. W pierwszym tygodniu znalazła ponad 200 tysięcy nabywców. Promując album, Demi ruszyła w swoją w sumie czwartą, ale jednocześnie pierwszą światową trasę koncertową. Później komercyjny sukces odniosła piosenka Cool for the Summer z jej piątego albumu o tytule Confident. O tym krążku pisano m.in., że to imponujący album gwiazdy popu, która wie, czego chce i wie również dokładnie, jak to osiągnąć. Ona sama później przyznała, że nigdy nie była tak pewną siebie artystką jak wtedy. W kolejnych latach Demi wydała trzy albumy, to Tell Me You Love Me, Dancing with the Devil, The Art of Starting Over oraz Holy F**k. Ten pierwszy krążek zawierał singiel Sorry Not Sorry, który okazał się najlepiej sprzedającym się singlem w karierze Demi. Dostał aż pięciokrotną platynę.

bez wątpienia jedną z najpopularniejszych piosenek Demi, co prawda nagraną z jej gościnnym udziałem jest solo z 2018 roku zespołu Clean Bandit. Odniosła ona ogromny komercyjny sukces w wielu krajach, m.in. w Polsce zdobyła diamentową płytę. Przez wiele lat piosenkarka zmagała się z wieloma problemami. Nadużywała alkoholu i narkotyków, cierpiała na bulimię, sama też się okaleczała. W wieku 13 lat zaczęła używać opiatów, w wieku 17 lat kokainę, a pierwszy odwyk miała już w wieku 18 lat. Demi przyznała, że kilka razy przedawkowała i miała przez to problemy z występami na żywo. Według doniesień medialnych zmagała się z wieloma powikłaniami, jak udary, zawał serca czy uszkodzenie mózgu. Zdiagnozowano u niej chorobę afektywną dwubiegunową, później diagnozę zmieniono na ADHD. Jedna ze stacji telewizyjnych zrealizowała również dokument Demi Lovato Stay Strong o jej powrocie do zdrowia. W pewnym momencie artystka postawiła na trzeźwość, bo uznała, że to najlepszy sposób, aby uniknąć powrotu do uzależnień i zaburzeń odżywiania. W jednym z wywiadów Demi przyznała też, że gdy miała 15 lat, została zgwałcona. Demi to również aktywistka, działa na rzecz praw osób LGBT oraz na rzecz osób z problemami psychicznymi i zaburzeniami odżywiania. Działa również przeciw nękaniu, m.in. w szkołach. Wspiera różne organizacje charytatywne i systematycznie pomaga finansowo potrzebującym. Znalazła się również na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie magazynu Time, czy na liście ludzi podbijających świat poniżej 30 roku życia w kategorii muzyka magazynu Forbes. Ma na koncie wiele nagród muzycznych. Do tej pory jest jedną z najczęściej nagradzanych solowych artystek na gali Teen Choice Awards. Ma też na koncie nominacje do nagród Grammy.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja.
2: Trudno uwierzyć, ale mają już ponad 20 lat. Przed nami 10 piosenek, które królowały na listach przebojów w 2005 roku. Należy do nich Hang Up Madonny, która ukazała się 17 października. Promowała album zatytułowany Confessions on a Dance Floor. Artystka napisała ten kawałek z muzykiem i producentem muzycznym Stuartem Price'em. W utworze mamy sample z utworu ABBA Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight z 1979 roku. Madonna osobiście poprosiła autorów o pozwolenie na wykorzystanie fragmentu, co nie było łatwe, bo twórcy szwedzkiego zespołu generalnie na to się nie godzą. Jednak przyznali, że sami podziwiają Madonnę. Jaka była inspiracja muzyczna? Disco lat 70., muzyka ABBY i Giorgio Morodera, a także film Gorączka sobotniej nocy. Efekt specjalny? Tykanie zegara, co oznacza strach przed marnowaniem czasu. Z kolei sfera tekstowa opowiada o niezależnej kobiecie mającej problemy w związku.

Jak tylko piosenka się ukazała, zdobyła szczyty list przebojów w ponad 40 krajach. Została nawet wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. To jako piosenka znajdująca się na szczycie list przebojów w większości krajów. Był to też 36. utwór Madonny w pierwszej dziesiątce listy Billboard Hot 100. Tym samym zrównała się w tym przypadku z Elvisem Presleyem. Według Billboardu była to najbardziej udana piosenka taneczna dekady. Sam singiel sprzedał się w ponad 5 milionach egzemplarzy na całym świecie. A co o tym numerze sądzili krytycy? Wielu uznało, że to najlepszy taneczny numer w całej dyskografii artystki. Hang Up zapisało się w historii i znalazło na wielu listach różnych magazynów muzycznych. Wśród nich 100 najlepszych piosenek lat 2000 magazynu Rolling Stone czy najlepsze piosenki 2005 roku. To jeszcze kilka słów o teledysku. To hołd dla Johna Travolty i jego filmów, ale i tańca samego w sobie. Ruchy taneczne były inspirowane m.in. filmami Gorączka Sobotniej Nocy czy Grease. W klipie, który został nagrany w Londynie, widzimy Madonnę ubraną w różowy trykot, która sama tańczy w studiu baletowym, następnie przenosi się do salonu gier i tam już tańczy ze swoim zespołem. Sceny nagrano również w restauracji czy metrze. Dodam, że Hang Up to również druga najpopularniejsza piosenka w Europie w 2006 roku, zaraz za Hips Don't Lie Shakiry. Madonna za album, na którym znajdziemy Hang Up, dostała nagrodę Grammy, to w kategorii najlepszy album elektroniczny taneczny. Do tego nagrodę w kategorii międzynarodowa artystka solowa podczas wręczenia brytyjskich nagród muzycznych Brit Awards w 2006 roku. Krążek pozostaje jednym z najlepiej sprzedających się albumów XXI wieku. Rozszedł się w ponad 10-milionowym nakładzie. Teraz Shakira, która również zapisała się w historii 2005 roku. A to za sprawą piosenki La Tortura, która znalazła się na 6. albumie kolumbijskiej piosenkarki pod tytułem Fijación Oral, część pierwsza. Stworzyli ją Shakira i kompozytor Luis Fernando Ochoa. Została wydana 11 kwietnia, a gościnnie pojawił się w niej hiszpański muzyk Alejandro Sanz. Artystka uznała, że ma surowy, wyjątkowy, pełen zmysłowości głos. Muzycznie mamy tu pop, reggaeton i dancehall. Niektórzy recenzenci słyszeli tu również elementy, na przykład flamenco. Sama Shakira mówiła, że to mieszanka wielu różnych elementów i jej prawdopodobnie najbardziej latynoski utwór. A jeśli chodzi o słowa, to tekst opowiada historię kobiety, która była emocjonalnie torturowana. Jej partner ją zdradził i zostawił dla innej kobiety. Następnie wraca, by błagać

Kawałek od razu spodobał się słuchaczom i wskoczył na szczyty wielu list przebojów. W USA zadebiutował na 98. miejscu na liście Billboard Hot 100, ostatecznie dotarł do 23. miejsca, ale już na liście Hot Latin Songs zajmował pierwsze miejsce przez 25 tygodni z rzędu. W Stanach Shakira otrzymała za niego platynę, a w branży latynowskiej już diamentową płytę. Dzięki tej piosence dostała wiele nagród i nominacji, w tym Latin Grammy Awards za piosenkę roku i płytę roku. Z kolei podczas Billboard Latin Music Awards utwór wygrał wszystkie 4 kategorie, w których był nominowany, w tym za latynoską piosenkę roku czy duet wokalny. Łącznie La Tortura sprzedała się w około 5-milionowym nakładzie na całym świecie. Sama płyta, którą promowała La Tortura, zadebiutowała na 4. miejscu listy US Billboard 200. Pobiła jednocześnie rekord, jeżeli chodzi o najwyższy debiut dla albumu hiszpańskojęzycznego. To też najlepiej sprzedający się latynoski album pop dekady w Stanach Zjednoczonych i drugi najlepiej sprzedający się album latynoski w ogóle. Rozeszło się ponad 5 milionów kopii. Zdobył też kilka ważnych nagród muzycznych. Piosenką jedną z najpopularniejszych w 2005 roku była ta pod tytułem You're Beautiful brytyjskiego muzyka i wokalisty Jamesa Blunta. Znalazła się na debiutanckim albumie artysty zatytułowanym Back to Bedlam i została wydana jako 3. singiel. W Wielkiej Brytanii wskoczyła na 1. miejsca list przebojów, podobnie w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. W tym ostatnim kraju znalazła się w pierwszej 40 listy Billboard Hot 100 i sprzedała się w ponad 3-milionowym nakładzie. O czym opowiada? Według mediów o byłej dziewczynie Jamesa, która pomagała przy castingach do Harry'ego Pottera. On sam jednak ani nie potwierdza tych doniesień, ani nie zaprzecza. Po latach przyznał, że piosenka zawsze była przedstawiana jako romantyczna, a w rzeczywistości jest trochę przerażająca i opowiada o mężczyźnie, który śledzi dziewczynę, a później popełnia samobójstwo. W powstaniu piosenki pomagali mu producent Sasha Skarbek z Los Angeles oraz autorka piosenek Amanda Ghost. W rezultacie powstało kilka wersji utworu, szczególnie jeśli chodzi o tekst. Ten na albumie różni się od tego, który grają rozgłośnie radiowe. Został on wygładzony, bo pada słowo naćpany. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Co do teledysku, to został on nakręcony na Majorce. Bohater, sam James, siedząc na klifie, rozbiera się i w rezultacie skacze do wody. W jednym z wywiadów Blunt powiedział, to prawdopodobnie jedna z najmniej znaczących piosenek na albumie i w żadnym wypadku nie jest ulubioną piosenką ludzi. A stała się tak wszechobecna, bo wpychano ją ludziom na siłę. Co ciekawe, kawałek znalazł się na 7. miejscu w rankingu przeprowadzonym przez magazyn Rolling Stone 10 najbardziej irytujących piosenek. Mimo to, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów Jamesa, jak nie najbardziej rozpoznawalny. Artysta dostał 3 nominacje do nagród Grammy. To w kategoriach piosenka roku, najlepszy męski występ wokalny pop i płyta roku. Sam album stał się najlepiej sprzedającym w 2005 roku w Wielkiej Brytanii. Rozeszło się ponad 3 miliony kopii. W rezultacie otrzymał 10-krotną platynową płytę. Mało tego, krążek został najlepiej sprzedającym się albumem lat 2000 w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo na świecie sprzedało się ponad 14 milionów egzemplarzy tej płyty. Teraz zabieram Was do Chin, a to za sprawą przeboju 9 Million Bicycles, którą 19 września wydała gruzińska piosenkarka Katie Melua. Znalazła się na jej drugim albumie zatytułowanym Piece by Piece i była pierwszym singlem, który go promował. Inspiracją do jego powstania miała być wizyta w Pekinie. Wokalistka odwiedziła miasto ze swoim menadżerem i autorem piosenki, o której mowa, Mike'iem Bettem. Tłumacz, który pokazywał im miasto, miał właśnie powiedzieć, że znajduje się tam 9 milionów rowerów. I tak narodziła się piosenka, która była jedną z ostatnich nagranych na album wokalistki, a której utwór bardzo przypadł do gustu. Przez całość przeplatają się dźwięki fletu, co według niektórych recenzentów nadaje jej chiński klimat. W teledysku widzimy Katie leżącą na trawie. Trwa piknik z jej przyjaciółmi, później jest ona ciągnięta po ziemi przez różne miejsca.

Co ciekawe, piosenkarkę i jej tekst skrytykował popularyzator nauki Simon Sinn. To dlatego, że tekst jest niedokładny. Chodzi o fragment, tu cytat: jesteśmy 12 miliardów lat świetlnych od krawędzi. To przypuszczenie, nikt nigdy nie może powiedzieć, że to prawda. Według Sina tekst, tu cytat, wykazuje głęboką ignorancję kosmologii i brak zrozumienia metod naukowej. Później piosenkarka i badacz spotkali się, by stworzyć nową wersję tekstu, tak dla żartu. Dla BBC Radio 4 nawet zaśpiewała fragment, który on napisał. Jesteśmy 13,7 miliarda lat świetlnych od krawędzi obserwowalnego wszechświata. To dobre oszacowanie z dobrze zdefiniowanymi słupkami błędu i na podstawie dostępnych informacji przewiduje, że zawsze będę z tobą. Teraz już żaden z naukowców nie może się przyczepić, że jest coś nie tak. Piosenka 9 Million Bicycles odniosła ogromny sukces komercyjny. Opanowała wiele list przebojów na świecie. Album, na którym się znalazła, na przykład w Wielkiej Brytanii, zadebiutował na pierwszym miejscu listy sprzedaży. Teraz kawałek, który ukazał się 19 kwietnia 2005 roku i od razu stał się światowym hitem, to Doncha zespołu The Pussycat Dolls. Kawałek napisali Busta Rhymes i CeeLo Green. Co ciekawe, pierwotnie wykonała go w 2004 roku Tori Alamaze, wokalistka wspierająca duet Outkast. Wytwórnia fonograficzna, w której go wydała, nie była zadowolona, bo piosenka odniosła niewielki sukces. Piosenkarka więc zrzekła się do niej swoich praw i tak trafiła ona w ręce zespołu, który najpierw był burleskowy, a później postanowił zaistnieć w branży muzycznej. Teraz miała być to grupa popowa z wpływami współczesnego R&B. Dziewczyny, których było 6 na czele z Nicole Scherzinger, nagrały kawałek z Busta Rhymesem i wydały go jako pierwszy singiel promujący debiutancki album zatytułowany PCD. Odniósł on spory sukces i wskoczył m.in. na drugie miejsce listy Billboard Hot 100 w USA, był również na szczycie listy Dance Club Songs oraz Pop 100 w Stanach Zjednoczonych. Zdominował również listy przebojów w Europie. Zajmował pierwsze miejsce na liście 100 najgorętszych singli przez 4 tygodnie. Piosenka wskoczyła też na szczyt brytyjskiej listy przebojów i dzięki temu The Pussycat Dolls zostały pierwszą amerykańską żeńską grupą, która znalazła się na pierwszym miejscu tej listy.

Wiecie, w 2003 roku powstała przeróbka zatytułowana Axel F2003 autorstwa Murphy'ego Browna i Captain Hollywood. Dwa lata później stworzono nową wersję dla Crazy Froga. Ta wskoczyła na szczyt list przebojów w Wielkiej Brytanii i osiągnęła jeden z najlepszych wyników sprzedaży. Na pierwszym miejscu piosenka królowała 4 tygodnie. Dzięki temu stała się trzecim najlepiej sprzedającym się singlem na Wyspach w 2005 roku. Stopniowo przyszedł sukces w kolejnych europejskich krajach, ale również w Australii, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych czy Japonii. A na przykład we Francji piosenka zajmowała pierwsze miejsce tamtejszej listy przebojów przez 13 tygodni i uzyskała status diamentowej płyty. Co do teledysku, jest on animowany w 3D. Mamy w nim pogoń za Crazy Frogiem przez całe miasto. Ma ponad 5 miliardów wyświetleń na YouTubie, a w 2011 roku portal Enemy umieścił go na 47. miejscu najgorszych klipów. I jeszcze kilka słów o samym Crazy Frogu. To animowana szaro-niebieska żaba. W 2003 roku stworzył ją szwedzki grafik Erik Wernquist, a głos należy do Szweda Daniela Malmedala, który już w 1997 roku nagrał dźwięki udające dwusuwowy silnik. Kilka słów o samej żabie. Zagrała ona w krótkim filmie pod tytułem The Annoying Thing. Była też dzwonkiem na telefony komórkowe. Piosenka Axel F znalazła się na płycie Crazy Frog Crazy Hits, która ukazała się 25 lipca 2005 roku. Sam Crazy Frog stał się tak popularny, że miał wiele gadżetów. Były maskotki z jego podobizną, kubki, plakaty czy koszulki. Nie obyło się bez kontrowersji. Chodziło o to, że żaba ma widoczne genitalia. W Wielkiej Brytanii było mnóstwo skarg na reklamę, w której stworek się pojawił. Niektórzy rodzice twierdzili, że to nieodpowiednie dla dzieci. Później genitalia zniknęły. Ta piosenka ukazała się w walentynki 2005 roku. Lonely No More lidera grupy Matchbox 20, Roba Thomasa. Był to pierwszy singiel promujący jego debiutancki album zatytułowany Something to Be, a napisany przez niego samego. Śpiewa w nim, że nie chce być więcej samotny. Piosenka wskoczyła na 6. miejsce listy Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych. Zajęła 1. miejsce na Węgrzech czy 3. w Australii. Tam też dostała nagrodę APRA przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki współczesnej. Utwór był również nominowany do nagrody Grammy w kategorii najlepszy męski występ wokalny pop. Co do teledysku, widzimy w nim różne pomieszczenia jak sypialnia czy klub nocny zmieniające się co jakiś czas. Muzyk w tym czasie do pewnego momentu pozostaje niemal nieruchomy. W pewnym momencie widzimy Roba Thomasa fizycznie popychającego ściany tak, aby się przesunęły. Są i paparazzi. Płyta, na której znalazła się piosenka Lonely No More, zadebiutowała na pierwszym miejscu listy albumów Billboard 200. Dostaliśmy tam niektóre utwory odrzucone przez członków zespołu Matchbox 20, a płyta jest bardziej popowa niż wcześniejsze dokonania wokalisty. Tylko w Stanach Zjednoczonych sprzedała się w 2 milionach egzemplarzy. Artysta promował ją również trasą koncertową, pierwszą solową. Dzięki tej piosence świat usłyszał o Rihannie. Jej debiutancki kawałek ukazał się 24 maja i nosił tytuł Ponder Replay. Promował również pierwszy solowy album wokalistki z Barbadosu pod tytułem Music of the Sun. Napisali go i wyprodukowali Veda Nobles, Alicia Majesty Brooks, Carl Starken i Evan Rogers. To miks popu, dancehallu i R&B, do tego z elementami reggae i reggaetonu. Tytuł kawałka oznacza Zagraj to jeszcze raz. Rihanna sama przyznała w jednym z wywiadów, że tekst to po prostu język, którym ludzie mówią na Barbadosie. Ponder Replay został wysłany do wytwórni fonograficznych jako jedna z trzech piosenek w wersji demo. Pierwszy odpowiedział na nią Jay-Z, który właśnie został prezesem jednej z firm. Sama wokalistka powiedziała później, że była bardzo zdenerwowana spotkaniem i przesłuchaniem z raperem. Jednocześnie była nieśmiała, było jej zimno, ale miała motyle w brzuchu. On sam był jednak sceptycznie nastawiony do podpisania kontraktu, bo uznał, że utwór jest zbyt duży dla młodej wokalistki, ale w końcu się zdecydował. Kawałek spodobał się słuchaczom i wskoczył na listy przebojów w wielu krajach. Rihanna otrzymała za niego multiplatynowe płyty w Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii czy Stanach Zjednoczonych. W pierwszej piątce listy Hot 100 spędził 12 tygodni, a łącznie 23 tygodnie. Umiarkowany sukces zanotował w Europie, ale był obecny na listach w Szwajcarii, Norwegii, Danii, Austrii czy Szwecji, do tego we Włoszech, Finlandii czy Holandii. Płyta, na której znalazł się kawałek, odniosła umiarkowany komercyjny sukces. Zadebiutowała na 10. miejscu listy Billboard 200 i
6 na liście US Top R&B Hip Hop Albums.

Teraz u nas brytyjskie trio Sugar Babes i kawałek Push the Button, który ukazał się 23 września. Łączy elektropop i R&B. Został nagrany na czwarty album w dorobku grupy, zatytułowany Taller in More Ways. Stworzyli go amerykański kompozytor i producent muzyczny Dallas Austin i członkini grupy. Inspiracją do jego powstania było zauroczenie jednej z nich. Mężczyzna jednak jej nie zauważał. Utwór komercyjnie odniósł spory sukces. W jednym czasie był zarówno numerem 1 na brytyjskiej liście singli, albumów i piosenek do pobrania. Tylko na Wyspach sprzedał się w ponad milionowym nakładzie. Zdobył też czołówki list w Austrii, Niemczech, Belgii, Holandii, na Węgrzech, w Rumunii czy Norwegii. Do tego w Australii i Nowej Zelandii. To również pierwsza piosenka Sugar Babes, która dotarła na szczyt w Irlandii. Otrzymała też nominację do brytyjskich nagród muzycznych Brit Awards w kategorii Najlepszy singiel. Co do teledysku, członkinie Sugar Babes flirtują z trzema mężczyznami w windzie i śpiewają: jeśli jesteś gotowy na mnie, chłopcze, lepiej naciśnij przycisk i daj mi znać, zanim źle coś zrozumiem i odejdę. Opisały klip jako naprawdę bezczelny i świetny. Niektóre sceny zostały jednak wycięte ze względu na seksualną treść.

padła do gustu krytykom. Jedni chwalili rytmy i melodię, inni uznali, że jest słodka i uzależniająca, niezwykle chwytliwa i brzmiąca retro, a jeszcze inni, że to najlepszy kawałek na albumie. Była też mowa, że to doskonały pop i jedna z najlepszych piosenek w 2005 roku, do tego, że to jeden z najbardziej sprytnych i sugestywnych singli popowych lat 2000. Zajął m.in. 70. miejsce na liście 100 piosenek, które zdefiniowały lata 2000 magazynu The Daily Telegraph. Push the Button była też 68. najpopularniejszą piosenką w brytyjskich rozgłośniach radiowych w latach 2000. Została wykorzystana m.in. w filmie, reklamie, czy znalazła się na liście odtwarzania podczas ceremonii otwarcia letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Na deser kawałek wydany 15 lipca 2005 roku. To Every Night Mandaryny, pierwszy singiel promujący drugą jej płytę, zatytułowaną Mandarynkowy Sen. Piosenkę stworzyli niemieccy producenci Harald Reitinger i Uli Fischer.

0: Mandaryna wykonała tę piosenkę podczas Sopot Festival i głosami widzów zajęła drugie miejsce w konkursie o bursztynowego słowika. Teraz posłuchajcie, co sama wokalistka nam o niej powiedziała.
1: Every Night, uwielbiam tę piosenkę. Jest fantastyczna, ma świetną energię i ma na tyle, jest mocna i ma naprawdę swoje piękne życie, że jak ja gram koncerty i pytam się tylko, znacie to? To już nie muszę dalej i nawet nie muszę jej śpiewać, bo wszyscy pod sceną to robią, więc to jest bardzo miłe, bardzo przyjemne i jest fajne, bo przyjemnie się główka kiwa i mniej wielu innym osobom kojarzy się fajnie wakacyjnie z jakimś przyjemnym teledyskiem i przyjemną aurą.
0: Na koniec dodam, że teledysk do piosenki Every Night powstał w Chorwacji. Mamy tam dużo słońca, wody i zabawy. To była lista 10 piosenek, które ukazały się w 2005 roku, odniosły wielki sukces i mają już ponad 20 lat.

tym odcinku zabieram Was za zachodnią granicę. Przed nami artyści z Niemiec, którzy w latach 2000 zrobili międzynarodową karierę i bardzo dobrze znamy ich też w Polsce. Członkiń tej grupy było 5: Sandy, Lucy, Nadia, Jessica i Vanessa. To one tworzyły zespół No Angels, który powstał w 2000 roku. Ich pierwsza piosenka pod tytułem Daylight in Your Eyes z miejsca stała się przebojem, ale od początku. Członkinie grupy zostały wybrane w programie Popstars. Jego celem było stworzenie girlsbandu. Na przesłuchaniach w kilku miastach Niemiec stawiły się ponad 4000 kobiet. Musiały potrafić zarówno śpiewać, jak i tańczyć. Rund eliminacyjnych było kilka, ale w końcu organizatorzy wybrali odpowiednią piątkę, która podpisała kontrakt płytowy. Dziewczyny zamieszkały razem i zaczęły nagrywać piosenki na pierwszy album. W lutym 2001 roku wypuściły wspomniany wcześniej kawałek Daylight in Your Eyes. Od razu wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów w Niemczech, Austrii oraz Szwajcarii. Trafił też na listy w Polsce, Wielkiej Brytanii, we Francji czy na Łotwie. Dotarł również na 36 miejsce listy Billboard Hot Singles Sales. Singiel poprzedzał wydanie pierwszej płyty zatytułowanej Elements. Podobnie jak piosenka, krążek wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów w wielu krajach. Rozszedł się w ponad milionowym nakładzie i stał się najlepiej sprzedającym niemieckim albumem w tamtym roku. Zdobył potrójną platynę, 7-krotne złoto, a sam zespół otrzymał wiele nagród muzycznych. Płytę promowały jeszcze takie piosenki jak Rivers of Joy czy przeróbka There Must Be an Angel zespołu Eurythmics. Po odniesionym sukcesie No Angels ruszyły w swoją pierwszą trasę koncertową obejmującą ponad 30 występów. Nie spoczęły na laurach i w 2002 roku wydały drugi krążek zatytułowany Now Us z takimi hitami jak Something About Us, Still In Love With You czy Let's Go To Bed. Odniósł spory komercyjny sukces, ale już nie tak ogromny jak pierwszy. Spotkał się również z uznaniem krytyków, którzy sądzili, że skończy się na jednym krążku. Mało tego, niebawem ukazał się album live When the Angels Swing, zawierający m.in. dotychczasowe hity w nowych aranżacjach. Pojawiły się również pierwsze problemy. Jedna z wokalistek, Jessica, ogłosiła, że robi sobie muzyczną przerwę i chce urodzić dziecko. Dziewczyny zaczęły działać więc jako kwartet. I w 2003 roku wydały trzeci album pod tytułem Pure, który charakteryzował się już dojrzalszą muzyką pop. Zabrakło jednak sukcesu komercyjnego. Album sprzedał się tylko w nakładzie 150 tysięcy sztuk. Później zauważono, że to był początek końca No Angels. W tamtym roku grupa ogłosiła, że ze względu na wyczerpanie postanowiła zakończyć działalność. Od tamtego czasu każda z wokalistek poszła w swoją stronę, stawiając na karierę solowe. Po ponad 2 latach pojawił się pomysł reaktywacji zespołu. Zgodziły się wszystkie członkinie poza Vanessą. W 4-osobowym składzie zaczęły nagrywać nową płytę, ale w tajemnicy przed wszystkimi. Dostała ona tytuł Destiny, ale w tym przypadku również nie można mówić o sukcesie komercyjnym. Był to najgorzej sprzedający się album w historii grupy. W 2008 roku No Angels zostały reprezentantkami Niemiec w konkursie piosenki Eurowizji. Ich kawałek Disappear był najlepiej sprzedającym się singlem od lat, ale w konkursie dziewczyny zajęły dopiero 23 miejsce na 25 występów.

Przez słaby wynik na Eurowizji zespół zawiesił działalność. Kilka miesięcy później zaczął jednak nagrywać kolejny album, który dostał tytuł Welcome to the Dance, bez powodzenia na listach przebojów. W międzyczasie jedna z wokalistek, Nadia, została zatrzymana przez policję, to pod zarzutami zakażenia 3 mężczyzn wirusem HIV. Później w sądzie przyznała się do uprawiania seksu bez zabezpieczeń, wiedząc, że jest nosicielką wirusa. Została skazana na 2 lata w zawieszeniu i 300 godzin prac społecznych i ogłosiła, że odchodzi z zespołu, który od tamtej pory działał jako trio, ale ponownie nie przetrwał próby czasu. Dziewczyny ponownie połączyły siłę, we czwórkę, by świętować swoje 20-lecie. W 2021 roku wydały album pod tytułem 20, na którym znalazły się nowe wersje dobrze znanych utworów, ale i nowe piosenki. Zadebiutował na 1. miejscu listy w Niemczech, znalazł się też na listach w Austrii i Szwajcarii. Promowała go trasa koncertowa. Lata 2000 należały do niej. U nas teraz niemiecka piosenkarka Sarah Connor zadebiutowała singlem Let's Back Back to Bad Boy w 2001 roku. Towarzyszył jej wtedy raper TQ. Kawałek promował pierwszy jej album zatytułowany Green Eyed Soul. Jednak największą sławę przyniosła jej piosenka From Sarah With Love, będąca 3. singlem z krążka, a która zdobyła 1. miejsce list przebojów nie tylko w Niemczech, ale i w Polsce, Portugalii czy Szwajcarii. Wokalistka zgarnęła za nią kilka nagród muzycznych i zyskała potrójną platynę.

Krytycy uznali, że debiutancki krążek Sary jest dobry jak na początek kariery. Zadebiutował na drugim miejscu niemieckiej listy przebojów oraz bardzo dobrze sprzedał się w wielu europejskich krajach. Promowała go trasa koncertowa, a po niej Sara zabrała się za nagrywanie drugiego albumu. Dostał tytuł Unbelievable i ukazał się w 2002 roku. Wśród ludzi, którzy przy nim pracowali, znalazł się m.in. haitański muzyk Wyclef Jean, z którym Sara nagrała i wydała główny singiel One Night Stand, a który szybko wskoczył na listy przebojów. W ciągu 2 dni od wydania płyta pokryła się złotem. Promowały ją jeszcze takie hity jak Skin on Skin czy Bounce. Kolejny rok to kolejny album. Mimo zaawansowanej ciąży, Sara wydała Key to My Soul. I tu ponownie można mówić o sporym sukcesie komercyjnym, choćby w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii. Po narodzinach pierwszego syna, wokalistka wróciła do muzyki w 2004 roku. Wtedy wydała płytę pod tytułem Naughty But Nice. W międzyczasie wystąpiła w reality show ze swoim mężem Markiem Terencim, Sara and Mark in Love, a sam album odniósł ogromny sukces. W ciągu pierwszych 2 dni od premiery sprzedał się w ponad 100 tysiącach egzemplarzy. Promował go m.in. kawałek From Zero to Hero, motyw przewodni z filmu animowanego Roboty. Kolejne lata to albumy świąteczne Christmas in My Heart z 2005 roku, Soulicious z 2007, a także Sexy as Hell z 2008. W międzyczasie Sara i jej rodzina wzięła udział w reality show pod tytułem Sara and Mark Still Crazy in Love. Następnie wokalistka nagrała piosenkę Taking Back My Love z Enrique Iglesiasem. Była również jurorką w programie X Factor, a pod koniec 2010 roku wydała kolejny album zatytułowany Real Love. Nie był już tak popularny jak poprzedni. W 2015 roku nastąpił zwrot w jej karierze. Wtedy wydała pierwszą niemieckojęzyczną płytę w swojej karierze, zatytułowaną Muttersprache. Sara zdecydowała się m.in. na to po udziale w pewnym muzycznym reality show. To on zachęcił ją do wykonywania piosenek w języku ojczystym. Był to strzał w dziesiątkę i wielki powrót na szczyty list przebojów. Tylko w pierwszym tygodniu w Niemczech album sprzedał się w ponad 100-tysięcznym nakładzie. Kilka dni po premierze miał już status złotej płyty, a następnie platynowej. Zadebiutował również na szczycie szwajcarskiej listy przebojów, co było jej pierwszym takim dużym osiągnięciem w tym kraju. Z kolei kawałek Vision du Beast stał się najlepiej notowanym singlem Sary od dekady, osiągając 2. miejsce na niemieckiej liście przebojów i sprzedając się w nakładzie ponad 260 tysięcy egzemplarzy. Sukcesem okazała się również trasa koncertowa promująca album. Podobnie kolejny krążek z 2019 roku Herzkraftwerke, również nagrany w języku niemieckim. W 2022 roku Sara wróciła do języka angielskiego i stworzyła całkowicie autorski album świąteczny zatytułowany Not So Silent Night, a w 2025 roku wydała 3. w karierze album w języku ojczystym zatytułowany Freigeistin. Co do życia prywatnego, z Markiem Terencim, wokalistą amerykańskiego boysbandu Natural, ma 2 dzieci. Po rozwodzie Sara związała się ze swoim menadżerem Florianem Fischerem, wokalistą grupy The Boys z lat 90. Razem mają 2 dzieci. A co do samego pseudonimu, jak sama przyznała, inspiracją byli jej irlandzko-amerykańscy przodkowie, a nie, tak jak uważano, bohaterka filmu Terminator. Teraz przenosimy się prosto do Berlina. To tam urodziła się Jeanette, którą szerzej publiczność poznała w 2002 roku dzięki przebojowi Rock My Life. Ale jej kariera zaczęła się wcześniej. W 1999 roku wzięła udział w pewnym muzycznym programie, pokonując 270 tysięcy innych uczestników. Dzięki wygranej wydała swój debiutancki singiel w języku niemieckim. Postawiła jednak na język angielski i w 2000 roku wydała singiel zatytułowany Go Back, a który promował album Enjoy. Na krajowych listach osiągnął on jednak dopiero 39. miejsce, z kolei w Szwajcarii dopiero 67. W kolejnym roku wydała swój 2. album pod tytułem Delicious, promował go m.in. kawałek How It's Got To Be. I dopiero ten krążek został bardziej zauważony, zdobywając w Niemczech status złotej płyty, to za sprzedaż 150 tysięcy egzemplarzy. Album osiągnął 16. miejsce krajowej listy. Przełom w karierze nastąpił w 2002 roku, kiedy swój styl dance-popowy wokalistka zamieniła na bardziej rockowo-popowe brzmienie. Wtedy wydała płytę Rock My Life, którą promował wspomniany wcześniej utwór o tym samym tytule. Krążek zajął 7. miejsce na niemieckiej liście albumów i zdobył złotą płytę. Z kolei główny singiel zyskał popularność w wielu innych krajach, w tym w Polsce. Jeanette na fali sukcesu ruszyła w trasę koncertową, która została całkowicie wyprzedana. Come, baby,
swój styl Jeanette kontynuowała na czwartym albumie pod tytułem Break On Through, który ukazał się w 2003 roku. W swoim kraju dostała za niego platynową płytę, sprzedając ponad 200 tysięcy egzemplarzy. Był bardzo popularny również w Austrii i Szwajcarii. Główny singiel Rockin' On Heaven's Floor ponownie stał się hitem w niemieckojęzycznej Europie. A ona sama ruszyła w kolejną trasę koncertową obejmującą 45 miast w kilku krajach. Następne lata to m.in. album z piosenkami świątecznymi i płyta Naked Truth. W tym przypadku sukces komercyjny był umiarkowany. Po trasie, która ją promowała, Jeanette zrobiła sobie przerwę od muzyki, by skupić się na aktorstwie. W 2009 roku wróciła z albumem Undress to the Beat. W tym przypadku popowo-rockowe brzmienia zamieniła już tylko na pop. Przełożyło się to na sukces na listach przebojów i sprzedaży. Później wokalistka została projektantką i modelką dla jednego z producentów odzieży. W 2011 roku została z kolei odznaczona Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. To za swoją działalność społeczną, charytatywną lub filantropijną jako ambasadorka niemieckiego Czerwonego Krzyża. Zmęczona jednak sławą, wycofała się z życia publicznego, zakładając ze swoim partnerem oraz przyjacielem zespół pod nazwą Iwiś. Razem wydali dwa niemieckojęzyczne albumy, to w 2012 i 2015 roku. W kolejnych latach Jeanette postawiła na karierę solową i w 2019 roku pod swoim imieniem i nazwiskiem Jeanette Biedermann wydała swój pierwszy niemieckojęzyczny krążek, który dostał tytuł DNA. Was mir am meisten fehlt, sind deine Geschichten, deine Geschichten, sie bleiben am Leben. Dodam, że Jeanette przez całą swoją karierę zdobyła wiele nagród muzycznych. To jedna z najbardziej utytułowanych niemieckich grup muzycznych. Przed wami Groove Coverage, która powstała w 1999 roku. Najpierw tworzyło ją dwóch producentów muzycznych, a później dołączyły do nich dwie wokalistki. Na koncie mają kilkanaście milionów sprzedanych płyt i kilkanaście numerów jeden. Pierwsze ich kawałki to Hit Me oraz Are You Ready? Ogromny rozgłos przyniosła im jednak przeróbka Moonlight Shadow Mike'a Oldfielda. To ona promowała ich pierwszą płytę zatytułowaną Cover Girl. Kawałek nie schodził z list przebojów klubowych, radiowych i tanecznych przez długie tygodnie. Jednak międzynarodową sławę przyniosła im piosenka God Is a Girl z 2002 roku, która kilka lat później była najczęściej pobieraną w Chinach. W tym samym roku ruszyli ze światowym tournée. Sukces kawałka God Is A Girl spowodował, że grupa zaczęła pracować nad kolejnym albumem. W pierwszej połowie 2003 roku ukazał się numer The End, a pod koniec tego roku Poison, przeróbka Alice'a Coopera. Oba single były zapowiedzią płyty 7 Years and 50 Days, która ukazała się w 2004 roku, a która odniosła spory komercyjny sukces również w Polsce. Co ciekawe, dobrze sprzedała się w krajach Azji. A kawałek Poison trafił nawet na brytyjskie i irlandzkie listy przebojów, co przed grupą otworzyło nowe rynki muzyczne. Na fali sukcesu w 2006 roku ta wydała kolejny album, 21st Century, z takimi hitami jak Holy Virgin, On the Radio czy 21st Century Digital Girl. Jednak w porównaniu do poprzednich dwóch krążków, tu sukces komercyjny był jednak mniejszy. W 2007 roku zespół wypuścił składankę przebojów, ale przez słabą sprzedaż wytwórnia fonograficzna rozwiązała z nim umowę. Trzy lata później podpisał kontrakt z inną firmą i wydał singiel Innocent, będący przeróbką ponownie piosenki Mike'a Oldfielda. W kolejnych latach zespół wydaje singiel Angeline, który okazuje się sporym sukcesem, a w 2012 roku długo wyczekiwany przez fanów album Riot on the Dance Floor. Kolejne lata to już jednak tylko pojedyncze single, w tym z okazji 20-lecia istnienia ponowne wydanie Moonlight Shadow. W 2022 roku zespół ruszył ze światową trasą koncertową. Na koncie ma sporo nagród muzycznych, również zdobytych w Polsce. Jak również ponad 5 tysięcy występów nie tylko w krajach Europy, ale też na Filipinach, Tajwanie, w Japonii, Indonezji, Singapurze, Malezji, Tajlandii, RPA, Australii, Kanadzie, USA i Chinach. Teraz zespół Kaskada, który powstał w 2004 roku. Jego debiutanckim singlem był ten zatytułowany Miracle. Dzięki niemu trio, dwóch producentów i wokalistka Natalie zostało zauważone przez jedną z amerykańskich wytwórni płytowych. Jednak największy sukces przyszedł, kiedy w 2006 roku wydali kawałek pod tytułem Every Time We Touch, oparty na piosence Maggie Reilly z 1992 roku o takim samym tytule. Ten stał się przebojem na całym świecie, uzyskujący złote i platynowe płyty.

Idąc za ciosem, Kaskada wydała cały album o takim samym tytule jak singiel, a na którym znalazły się również inne covery. Ten z kolei bardzo spodobał się w Wielkiej Brytanii, gdzie z listy Top 40 nie schodził przez 24 tygodnie, osiągając na niej drugie miejsce. Z kolei w 2007 roku Kaskada zdobyła nagrodę World Music Award w kategorii najlepiej sprzedający się niemiecki artysta na świecie. W tym samym roku ukazał się drugi album zatytułowany Perfect Day. Promował go kawałek What Hurts The Most i trafił na listy przebojów w wielu krajach. Jednym z kolejnych singli został Because The Night. Kolejny wielki sukces przyszedł w 2009 roku. Wtedy Kaskada wypuściła utwór oraz płytę pod tytułem Evacuate the Dance Floor. Zapoczątkował on nową erę zespołu. Zmienił wtedy styl z brzmienia Eurodance na bardziej współczesny elektropop. Kawałek zdominował szczyty list przebojów nie tylko w Niemczech, ale i we Francji, w Irlandii, Kanadzie, Australii czy Nowej Zelandii. Z kolei na amerykańskiej liście Top 40 pozostawał przez 17 tygodni, a w Wielkiej Brytanii wskoczył na pierwsze miejsce, spychając z niego piosenkę Man in the Mirror Michaela Jacksona. Było to wkrótce po śmierci króla popu, wtedy wiele jego utworów odrodziło się na listach przebojów. Teledysk do hitu Evacuate the Dance Floor był również nominowany do nagród MTV Video Music Awards. Tylko na Wyspach Brytyjskich album sprzedał się w 100 tysiącach egzemplarzy. Grupa w tym czasie również intensywnie koncertowała i na przykład supportowała Britney Spears podczas jej części trasy obejmującej Niemcy.

Czwarty album grupy ukazał się w 2011 roku i dostał tytuł Origin Me. Promował go kawałek Pyromania. W tamtym czasie zespół rozstał się również z dotychczasową wytwórnią, nie zaprzestał jednak działalności. W 2012 roku wydał chociażby płytę świąteczną, z kolei rok później reprezentował Niemcy podczas konkursu piosenki Eurowizji z kawałkiem Glorious. W finale zajął 21 miejsce na 26 artystów. W 2013 roku zespół wydał album z akustycznymi wersjami swoich przebojów, z kolei rok później ogłosił, że nie pracuje nad piątym krążkiem, a tylko nad nowym singlem. W kolejnych latach Kaskada koncertowała i wydała pojedyncze single, w tym ten zatytułowany Playground, który został oficjalną piosenką Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie 2017, a które odbyły się w Niemczech i we Francji. W międzyczasie grupa współpracowała z innymi artystami. Nowa era nastała w 2024 roku. Wtedy wydała album zatytułowany Studio 24. Był on inspirowany erą disco i funku. Promował go kawałek Ain't No Mountain High Enough. Piosenki na krążku nawiązują do dźwięków, które spowodowały, że legendarny klub Studio 54 w Nowym Jorku stał się znany na całym świecie. Po wydaniu płyty nastąpił rozłam. Z zespołu odeszli dotychczasowi producenci. Kaskada stała się więc solowym projektem Natalii. Do tej pory zespół sprzedał około 30 milionów swoich płyt na całym świecie. No Angels, Sarah Connor, Jeanette, Groove Coverage oraz Kaskada. Za nami odcinek z artystami z Niemiec, którzy w latach 2000 zrobili międzynarodową karierę, w tym w Polsce.

Świat pokochał ją dzięki piosence Whenever, Wherever. Było to w 2001 roku. Jej kariera zaczęła się jednak dużo wcześniej. Poznajcie historię Shakiry. Naprawdę nazywa się Shakira Isabel Mebarek Ripoll i urodziła się 2 lutego 1977 roku w Kolumbii. Po arabsku jej imię oznacza wdzięczna. Ona sama ma korzenie zarówno hiszpańskie, jak i libańskie. Ma również przyrodnie rodzeństwo, to 8 dzieci z pierwszego małżeństwa jej ojca. Edukację zdobywała w szkołach katolickich. Zaczęła pisać mając zaledwie kilka lat. Na początek była to poezja, później były już piosenki. Pierwszą napisała w wieku 8 lat, jej tytuł to Twoje ciemne okulary. Była zainspirowana przez ojca. Już wtedy wiedziała, że chce być artystką. Jeśli w szkole nadarzyła się okazja, występowała śpiewając czy tańcząc. Dzięki temu została zauważona w swojej okolicy, przez to była zapraszana na różne wydarzenia. Kiedy miała kilkanaście lat, poznała pewną producentkę, która postanowiła pomóc jej w karierze. Chwilę później przyszły pierwsze przesłuchania. Podczas jednego z nich spodobała się dyrektorom pewnej wytwórni fonograficznej, co zaowocowało podpisaniem kontraktu płytowego. Pierwszy album, zatytułowany Machia, wydała w 1991 roku, mając 13 lat. Znalazły się na nim m.in. te piosenki, które sama napisała. I choć single były emitowane w rozgłośniach radiowych, to krążek nie odniósł sukcesu komercyjnego. W Kolumbii rozeszło się zaledwie 1200 egzemplarzy. Shakira weszła ponownie do studia, by nagrać kolejny album. Ten dostał tytuł Peligro i ukazał się w 1993 roku. Pracowało przy nim wielu muzyków, mimo to młoda wokalistka nie była zadowolona z końcowego kształtu płyty. Do tego stopnia, że nie chciała jej promować. W tym przypadku również nie odniosła spodziewanego sukcesu, a tak prezentował się główny singiel.

Jednocześnie, kiedy Shakira pracowała nad muzyką, dostała rolę w serialu telewizyjnym zatytułowanym El Oasis. To w latach 1994-1997. Był on oparty na tragedii Warmero, gdzie w wyniku erupcji zginęło ponad 20 tysięcy osób. Sukces muzyczny przyszedł w 1995 roku. Wtedy wydała piosenkę pod tytułem Donde Estás Corazón. Dzięki temu wytwórnia namówiła ją do nagrania trzeciego albumu, ale bardziej rockowego niż poprzednie. Pracowała przy nim z amerykańskim muzykiem, kompozytorem i producentem muzycznym Luisem Fernando Ochoa. Razem stworzyli krążek pod tytułem Pies Descalzos, który promowały takie single jak Estoy Aquí czy Donde Estás Corazón.

przypadku tego albumu można mówić o pierwszym sukcesie komercyjnym. Znalazł się na 5. miejscu listy przebojów US Billboard Top Latin Albums. Mało tego, osiągnął pierwsze miejsce w 8 krajach, a w USA otrzymał platynowe płyty. Z kolei wszystkie 6 singli, które go promowały, wskoczyły na amerykańską listę przebojów latynoskich. Sukces pozwolił Shakirze ruszyć w swoją pierwszą międzynarodową trasę koncertową. W ciągu 2 lat wokalistka dała blisko 120 występów, w tym w Kolumbii, Meksyku czy Chile. Jednym z ulubionych kawałków fanów był ten zatytułowany Vuelve.

Zaraz potem przyszły kolejne sukcesy. W 1997 roku Shakira otrzymała 3 nagrody Billboard Latin Music Awards. To w kategoriach Album Roku, Teledysk Roku za Esto, jak i dla najlepszego nowego artysty. W rezultacie Pies Descalzos sprzedał się w ponad 5 milionach egzemplarzy, co przełożyło się na wydanie krążka ze zremiksowanymi utworami. Ten znalazł ponad 1 milion nabywców. Pojawiły się na nim również wersje portugalskie przebojów, a to dzięki sukcesowi osiągniętemu w Brazylii. Kiedy Shakira miała 19 lat, została najlepiej sprzedającą się popowo-rockową wokalistką w Ameryce Łacińskiej, a prezydent Kolumbii przyznał jej miano Narodowej Ambasadorki Kultury. Shakira, idąc za ciosem, przygotowała 4 studyjny album, który dostał tytuł Donde Están Los Ladrones, po polsku Gdzie są złodzieje, został nagrany w studiu należącym do Glory i Emilio Estefana w Miami. Krążek został wydany w 1998 roku, a jego tytuł został zainspirowany od wydarzenia na jednym z lotnisk, gdzie skradziono wokalistce walizkę z napisanymi tekstami piosenek. Płyta osiągnęła jeszcze większy sukces niż poprzednia. Sprzedała się w ponad 7 milionach egzemplarzy na świecie. W samych Stanach Zjednoczonych rozeszło się ponad 1,5 miliona kopii. Dzięki temu jest jedną z najlepiej sprzedających się hiszpańskojęzycznych płyt w tym kraju. Ta wskoczyła na 131 miejsce listy US Billboard 200, a na liście USA Latin Albums zajmowała pierwsze miejsce przez 11 tygodni. Była nominowana do nagród Grammy i latynoskich nagród Grammy. W tym drugim przypadku otrzymała 2 statuetki w kategoriach najlepsze kobiece wykonanie popowe oraz najlepsze kobiece wykonanie rockowe.

2000 roku Shakira wydała swój pierwszy album koncertowy zatytułowany MTV Unplugged i był on pierwszym hiszpańskojęzycznym nagranym pod tym szyldem. Tak jak w przypadku poprzednich, skoczył na listy przebojów. Dobrze się sprzedał, a krytycy byli zachwyceni wykonaniami na żywo. Zaraz potem artystka ruszyła w 2-miesięczną trasę koncertową po Ameryce Łacińskiej i Stanach Zjednoczonych. Otrzymała też nagrodę MTV Video Music Award w kategorii Ulubiony Międzynarodowy Artysta-Artystka. Przyszło też kilka nominacji do nagród Latin Grammy Awards. Odbierając nagrodę za piosenkę Ojo Sassy, zadedykowała ją Kolumbii. Chcę zadedykować tę nagrodę temu krajowi, który przechodzi przez trudny czas teraz, ale nigdy nie zapomnij, jak się uśmiechać. Dla ciebie, Kolumbio, powiedziała Shakira. Z kolei dzięki albumowi akustycznemu zdobyła swoją pierwszą nagrodę Grammy. Po sukcesie ostatnich albumów Shakira zaczęła pracować nad pierwszym w swojej karierze anglojęzycznym. Zajęło jej to ponad rok. Jego zapowiedzią była piosenka Whenever Wherever, która przyniosła wokalistce światową sławę. Osiągnęła pierwsze miejsce na listach przebojów w większości krajów, a w USA dotarła do 6. miejsca na liście przebojów Hot 100. Jej hiszpańskim odpowiednikiem był kawałek zatytułowany Suerte.

Album pod tytułem Laundry Service ukazał się w listopadzie 2001 roku na całym świecie. Z kolei jego latynoamerykański odpowiednik, zatytułowany Servicio de Lavandería, ukazał się w krajach Ameryki Łacińskiej oraz Hiszpanii. Podczas gali MTV Video Music Awards otrzymała Międzynarodową Nagrodę Widzów za Wherever Whenever, statuetkę latynoskich nagród Grammy za najlepszy teledysk oraz 5 nagród MTV Video Music Awards Latin America w kategoriach najlepsza artystka, najlepszy artysta pop, najlepszy artysta w regionie północnym, teledysk roku i artysta roku. Następnie wokalistka ruszyła w trasę koncertową, która obejmowała w sumie ponad 60 występów. Jej zwieńczeniem był album koncertowy, który sprzedał się w ponad 3 milionach egzemplarzy. Kolejna era w karierze Shakiry to rok 2005. Wtedy wydała dwa albumy: Fijación Oral, część pierwsza, i Oral Fixation, część druga. Jeden po hiszpańsku, drugi po angielsku. W sumie z 60 piosenek, jakie napisała, wybrała 20, które się na nich znalazły. Głównym singlem został kawałek La Tortura. Został stworzony przez Shakirę i kompozytora Luisa Fernando Ochoa. Gościnnie pojawił się w nim hiszpański muzyk Alejandro Sanz. Utwór zyskał ogromną popularność na całym świecie. Przez 25 tygodni utrzymywał się na liście przebojów Billboard Hot Latin Tracks. Z kolei na amerykańskiej liście Billboard Hot 100 zadebiutował na 98. miejscu, ostatecznie docierając do 23. W USA artystka otrzymała za niego platynę, a w branży latynoskiej diamentową płytę. Dostała również wiele nagród i nominacji, w tym Latin Grammy Awards 2006 za piosenkę roku i płytę roku. Z kolei podczas Billboard Latin Music Awards utwór wygrał wszystkie 4 kategorie, w których był nominowany, w tym za latynoską piosenkę roku czy duet.

Łącznie La Tortura sprzedała się w około 5-milionowym nakładzie na całym świecie. Sam album został bardzo dobrze przyjęty w Ameryce Północnej, Południowej i w Europie. Zadebiutował na 4. miejscu listy Billboard 200 i był najwyższym debiutem albumu hiszpańskojęzycznego w USA. W kilku krajach otrzymał wiele platynowych płyt, a w Meksyku zabrakło go w sklepach po pierwszym dniu od premiery. Shakira dostała za niego swoją drugą nagrodę Grammy oraz 4 nagrody Latin Grammy. Część druga płyty ukazała się kilka miesięcy później. Promował ją kawałek Don't Bother, nie był już jednak tak popularny jak La Tortura, ale zawojował listy przebojów w wielu krajach. Kolejny utwór, Hips Don't Lie, w którym wystąpił muzyk Wyclef Jean, stał się z kolei pierwszym singlem Shakiry, który wskoczył na pierwsze miejsce listy Billboard Hot 100. W tym przypadku można mówić o fenomenie. Piosenka była numerem 1 w ponad 50 krajach i została najlepiej sprzedającym się singlem na świecie w XXI wieku. A Shakira ruszyła w trasę koncertową obejmującą 120 występów na 5 kontynentach, której podsumowaniem był kolejny w karierze album koncertowy. Wystąpiła też pierwszy raz podczas rozdania nagród Grammy, dostała również nominację za najlepszą popową kolaborację. To za piosenkę Hips Don't Lie.

Rok 2007 to już duet z Beyoncé w piosence Beautiful Liar, który był drugim singlem promującym jej album Beyoncé B-Day. Awansował z 91 miejsca na trzecie listy Hot 100, ustanawiając rekord największego awansu w historii listy. Skoczył również na szczyt brytyjskiej listy singli i zdobył nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepsza Współpraca Popowa. Shakira napisała wtedy również piosenki na ścieżkę dźwiękową filmu Miłość w czasach zarazy, który był oparty na powieści kolumbijskiego pisarza i laureata Nagrody Nobla Gabriela García Márquez. On sam poprosił artystkę o napisanie utworu.

Gwiazda Shakiry stawała się coraz jaśniejsza. W 2008 roku magazyn Forbes uznał ją za czwartą najlepiej zarabiającą artystkę w branży muzycznej. Ona sama podpisała też kontrakt na ponad 300 milionów dolarów z międzynarodową firmą koncertową. W kolejnym roku zaśpiewała m.in. na inauguracji prezydentury Baracka Obamy. I w tym samym roku przyszedł czas na kolejny album. Ten dostał tytuł She Wolf. Promował go utwór o takim samym tytule. Oba odniosły międzynarodowy komercyjny sukces, a Shakira zebrała za nie dobre recenzje. Krążek otrzymał platynowe płyty m.in. w Kolumbii, Meksyku, we Włoszech czy Hiszpanii. Doszły również złote płyty w Polsce, we Francji czy w Wielkiej Brytanii. Na liście Billboard 200 zadebiutował z kolei na 15. miejscu. Sprzedał się jednak tylko w ponad 2-milionowym nakładzie na świecie.

Kolejny wielki sukces nadszedł w 2010 roku, kiedy Shakira wydała oficjalny hymn Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które były rozgrywane w Republice Południowej Afryki. To Waka Waka, This Time for Africa. Kawałek był bardzo popularny w krajach Europy, Ameryki Południowej i Afryki, ale też w Ameryce Północnej. Sprzedały się ponad 4 miliony egzemplarzy singla, co spowodowało, że stał się najlepiej sprzedającym utworem Mistrzostw Świata w

Ten kawałek znalazł się na 9. w dyskografii Shakiry albumie zatytułowanym Sale El Sol, który został wydany w 2010 roku. Promował go utwór Loca. Jego angielska wersja, nagrana z brytyjskim raperem Dizzy Rascalem, odniosła światowy sukces i znalazła się na listach przebojów w wielu europejskich krajach. Wersja hiszpańska królowała na listach w Hiszpanii i Szwajcarii i stała się też hitem na listach przebojów latynoskich w Stanach Zjednoczonych. Artystka dostała za nią diamentową płytę w Kolumbii oraz multiplatynę we Włoszech, Meksyku czy Hiszpanii.

Sam album Sale El Sol bardzo dobrze sprzedał się na Starym Kontynencie czy w Ameryce Łacińskiej. Był popularny również w Stanach Zjednoczonych. Dostał nagrodę Latin Grammy w kategorii Najlepszy Żeński Album Popowy. Przez 12 tygodni był też numerem 1 na liście latynoskich albumów, a promowały go jeszcze takie utwory jak Rabioza czy Addicted to You. Ostatecznie znalazł ponad 9 milionów nabywców. Artystka ruszyła też w swoją kolejną trasę koncertową zatytułowaną The Sun Comes Out World Tour. Obejmowała Amerykę Północną, Południową, Europę, Azję i Afrykę. W sumie odbyło się 100 występów. Później w 2011 roku Shakira wydała swój czwarty album koncertowy zatytułowany Live from Paris. Na początku 2014 roku wokalistka wydała utwór nagrany wspólnie z Rihanną, zatytułowany Can't Remember to Forget You, promujący jej 10. album studyjny zatytułowany Shakira. Zadebiutował na 2. miejscu listy Billboard 200. W pierwszym tygodniu od premiery rozeszło się 85 tysięcy egzemplarzy. Pochodziły z niego jeszcze takie single jak Empire czy Dare, La La La. Ten ostatni promował Mistrzostwa Świata w piłce nożnej rozgrywane wówczas w Brazylii.

Przyszedł czas na kolejny, 11. album studyjny. Został nagrany głównie w języku hiszpańskim i dostał tytuł Eldorado. Został wydany w 2017 roku. Krążek zadebiutował na 15. miejscu Billboardu, ale już na pierwszym na liście US Top Latin Albums. Promował go kawałek Chantaje, który stał się wielkim hitem. Nie schodził z pierwszego miejsca listy Billboard Hot Latin Songs przez 11 tygodni i dostał 16-krotną platynę. Sukces komercyjny odniosły też kolejne single, wśród nich Me Enamore. W 2018 roku album zdobył nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy latynoski album pop. To trzecia statuetka Shakiry, jeżeli chodzi o te nagrody muzyczne. Dostała też nagrodę Latin Grammy, a sama wokalistka ruszyła w opóźnioną z powodów zdrowotnych międzynarodową trasę koncertową promującą ten krążek, a która obejmowała ponad 50 występów. Później została uwieczniona na albumie koncertowym. Jednocześnie magazyn Forbes umieścił artystkę na 10. miejscu wśród najlepiej opłacanych kobiet w świecie muzyki w 2019 roku.

Początek 2020 roku to wielkie wydarzenie muzyczne. W lutym Shakira razem z Jennifer Lopez wystąpiła w przerwie finałowego meczu futbolu amerykańskiego o mistrzostwo Super Bowl. Show oglądało ponad 100 milionów osób. Rok 2022 to wielkie przygotowania do wydania kolejnego albumu, całkowicie nagranego w języku hiszpańskim. Przed smakiem był kawałek Te Felicito, wykonany z piosenkarzem Rauwem Alejandro. W międzyczasie rozpadł się związek Shakiry z piłkarzem Gerardem Piqué. To ojciec ich synów, którzy urodzili się w 2013 i 2015 roku. Według Shakiry chodziło o jego niewierność. W 2023 roku zdisowała go w utworze Shakira Bizarrap Music Sessions Vol 53. Tu ponowny sukces komercyjny. Po pierwsze, sięgnęła po szczyty list przebojów w kilkunastu krajach, pobiła kilkanaście rekordów Guinnessa, do tego rekordy w serwisach streamingowych i wskoczyła na 9. miejsce na liście Billboard Hot 100. Dzięki temu została pierwszą artystką, której piosenka w języku hiszpańskim zadebiutowała w pierwszej dziesiątce. Dla Shakiry utwór o jej byłym partnerze był czymś w rodzaju katarzis. Wiele rekordów pobił również kolejny singiel zatytułowany TQG, a nagrany przez Karol G z udziałem Shakiry. Zadebiutował na 7. miejscu, co znaczyło, że był to najwyżej notowany utwór hiszpańskojęzycznego autorstwa kobiety w Stanach Zjednoczonych. Mało tego, zadebiutował na szczycie listy Global 200, stając się pierwszym numerem dla obu pani. Kolejny sukces przyszedł chwilę później. Shakira została pierwszą wokalistką w historii, która miała 3 utwory na pierwszych 3 miejscach listy przebojów Latin Pop Airplay. Wśród nich jeszcze Acrostico i Copa.

0: W marcu 2024 roku ukazał się długo wyczekiwany album zatytułowany Las Mujeres Llano Llorán. Krążek zadebiutował na 13. miejscu listy Billboard. W pierwszym tygodniu znalazł 34 tysiące nabywców. Ponownie zdominował listy Top Latin Albums i Latin Pop Albums. Dzięki temu wokalistka została pierwszą kobietą z albumami numer 1 na przestrzeni 4 dekad. Ten otrzymał wielokrotną platynę. Promowało go w sumie 9 singli i zdobył wiele nominacji do najważniejszych nagród muzycznych. Shakira otrzymała też nagrodę Grammy za najlepszy album Latino Pop. Po wydaniu albumu wokalistka ruszyła w pierwszą trasę koncertową od ponad 6 lat. Bilety wyprzedawały się w okamgnieniu. Padło wiele rekordów sprzedaży w Ameryce Łacińskiej. W związku z tym dodano kilka nowych terminów. Warto dodać, że Shakira na koncie ma mnóstwo utworów nagranych z innymi artystami, do tego role filmowe i telewizyjne. Była trenerką w programie The Voice. Otrzymała nagrodę Michael Jackson Video Vanguard Award podczas gali MTV Video Music Awards 2023. Tym samym została pierwszą artystką z Ameryki Południowej, którą w ten sposób wyróżniono. Została też pierwszą artystką w historii, która podczas gali Latin Grammy Awards otrzymała 3 nominacje do piosenki roku podczas jednej ceremonii. W rezultacie 2 statuetki do niej powędrowały.
1: Vox FM, Poznań.

0: Reklama.
1: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: Reklama.
2: Mocny głos, wielkie przeboje i znak rozpoznawczy – okulary. W tle wielkiej kariery walka z rakiem piersi. Przed wami Anastasia. Anastasia Lynn Newkirk urodziła się 17 września 1968 roku w Chicago w Stanach Zjednoczonych. Ma pochodzenie niemiecko-irlandzkie. Od samego początku miała do czynienia z muzyką i showbiznesem. Jej mama występowała na Broadwayu, z kolei tata był zarówno wokalistą, jak i aktorem. Ma dwoje rodzeństwa, starszą siostrę i młodszego brata. Gdy Anastasia miała 3 lata, jej rodzice się rozstali. Po śmierci ojca w 2005 roku rodzina przeprowadziła się do Nowego Jorku. Kiedy była nastolatką, zdiagnozowano u niej chorobę leśniowskiego Crohna, która objawia się stanem zapalnym jelit. Po ukończeniu studiów zaczęła pracować w restauracjach i salonach fryzjerskich. Co ciekawe, śpiewanie nie było na pierwszym miejscu. Zanim postanowiła pójść tą ścieżką, rozważała archeologię oraz psychologię. W międzyczasie została tancerką. Swoje umiejętności prezentowała w jednym z programów MTV, a pod koniec lat 80. pojawiła się również w 2 teledyskach zespołu Salt & Pepa. Pierwsze kroki na scenie muzycznej postawiła w 1990 roku. Występowała wtedy w chórkach. Słychać ją m.in. na albumie wokalistki o pseudonimie Tiffany zatytułowanym New Insight, a jako solowa piosenkarka zadebiutowała w 1992 roku w programie telewizyjnym pod nazwą Comic View. W 1993 roku Anastasia nagrała kilka utworów, jednak nie podpisała kontraktu płytowego. Według producentów muzycznych przez swoje charakterystyczne brzmienie nie pasowała do żadnego gatunku muzycznego. Pojawiła się jednak na wydawanych w tamtym czasie albumach amerykańskich gwiazd Jamie'ego Foxa i Polly Abdul oraz na krążku meksykańskiej piosenkarki Pauliny Rubio. Później dołączyła do zespołu o nazwie The Craze, z którym występowała przez 2 lata do 1999 roku. W międzyczasie śpiewała również w chórze zespołu z gatunku muzyki gospel The Card Car Singers. Nagrała również 2 duety z kubańskim kompozytorem Omarem Sosą. W pewnym momencie Anastasia, zniechęcona brakiem sukcesów w branży, rozważała porzucenie śpiewania i wtedy jej przyszła menadżerka zachęciła ją, by zgłosiła się do udziału w talent show MTV The Cut. Było to w roku 1998 i to był strzał w dziesiątkę. Anastasia wykonała tam swój autorski kawałek Not That Kind i znalazła się w finałowej dziesiątce. Mimo że programu nie wygrała, to wzbudziła zainteresowanie branży muzycznej. Zauważyli ją m.in. Elton John, Michael Jackson czy Faith Evans. To przełożyło się na podpisanie w 1999 roku pierwszego kontraktu płytowego i 13 czerwca 2000 roku wydała swój pierwszy krążek zatytułowany, jak wspomniana przed chwilą piosenka, Not That Kind. Promował go kawałek I'm Outta Love, który stał się światowym hitem i przyniósł Anastasii międzynarodową sławę. Opanował pierwsze miejsce list przebojów w wielu krajach, w tym Australii i Nowej Zelandii. W tym pierwszym kraju piosenka stała się najlepiej sprzedającym singlem roku i uzyskała podwójną platynę za sprzedaż ponad 140 tysięcy egzemplarzy. Podobnie było w Nowej Zelandii. Kawałek świetnie poradził sobie w Europie. Najlepiej w Belgii, ale też świetnie w Polsce, Austrii, we Francji, na Węgrzech, w Irlandii, Niemczech, we Włoszech czy w Norwegii. Z kolei w Wielkiej Brytanii I'm Outta Love osiągnął 6 pozycję. Niestety sukcesu nie odniósł w samych Stanach Zjednoczonych. Na liście Billboardu spędził zaledwie 3 tygodnie, osiągając 92 miejsce. Lepiej poradził sobie na liście Hot Dance Club Play, gdzie utwór zajmował 2 miejsce przez 8 tygodni. Drugim singlem z debiutanckiego albumu został tytułowy Not That Kind. Nie był jednak tak popularny jak I'm Outta Love, ale wskoczył na listy przebojów w Wielkiej Brytanii, w Szwajcarii czy we Włoszech.

Album promowały jeszcze dwa single, to Cowboys and Kisses oraz Made for Loving You. Oba jednak nie odniosły większego sukcesu na listach przebojów. Sam krążek rozszedł się w ponad 5-milionowym nakładzie. Świetnie sprzedał się w Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Francji, gdzie dostał platynowe płyty. Dobrze radził sobie na listach sprzedaży w innych krajach Europy, ale i Oceanii, w tym Australii i Nowej Zelandii. Inaczej było w USA. Zajął dopiero 168 miejsce na liście Billboard 200, sprzedając się w nakładzie 15 tysięcy egzemplarzy. W 2001 roku podczas rozdania nagród World Music Awards wokalistka otrzymała statuetkę dla najlepiej sprzedającej się nowej artystki pop na świecie. W tym samym roku przyszedł czas na kolejny album. Dostał tytuł Freak of Nature i ukazał się w listopadzie. Pierwszym singlem, który go promował, został kawałek Paid My Dues. Piosenka opowiada o początkach Anastasia w branży muzycznej. W wywiadzie dla magazynu Billboard powiedziała tak, tu cytat, przez lata mówiono mi, że mam zbyt czarny głos, że powinnam założyć soczewki kontaktowe i pozbyć się okularów, że jestem zbyt nachalna i tak dalej. To są właśnie te rzeczy, na które ludzie reagują. Według niektórych krytyków utwór wytacza piosenkarce wyjątkową niszę. Z kolei inni mówili, że to typowy, mocny hymn w stylu Go Girl. Kawałek odniósł komercyjny sukces, opanowując listy przebojów w wielu krajach, szczególnie w Europie. To m.in. w Danii, we Włoszech, w Norwegii, Szwajcarii, na Węgrzech, ale też w Polsce, Portugalii czy Szwecji. Ogólnie na liście Eurochart Hot 100 dotarł do drugiego miejsca. Po sukcesie tego kawałka przyszedł czas na kolejny singiel z płyty Freak of Nature. Wybór padł na ten o tytule One Day in Your Life. W Stanach Zjednoczonych osiągnął pierwsze miejsce na liście Billboard Dance Club Play. Bardzo dobrze poradził sobie w Australii i ponownie w Europie, m.in. w Austrii, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, w Holandii i Szwajcarii, również w Wielkiej Brytanii. W Polsce kawałek osiągnął drugie miejsce.

Album promowały jeszcze dwa single, Why'd You Lie To Me oraz You'll Never Be Alone. Bonusem na kolekcjonerskiej edycji krążka był Boom, oficjalna piosenka Mistrzostw Świata FIFA 2002, które odbyły się w Korei Południowej i Japonii. W 2014 roku włoskie MTV ogłosiło, że jest to ulubiona piosenka Włochów ze wszystkich Mistrzostw Świata FIFA. Podstawowa wersja otrzymała wiele platynowych płyt w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, we Francji czy w Austrii. Na całym świecie rozeszło się 7 milionów egzemplarzy. Recenzje również były świetne. Krytycy pisali, że Anastasia unika kryzysu drugiego albumu. Krążek jest wysoce dopracowany, a ona sama ma pierwszoligowe brzmienie, solidny rytm i ucho do komercyjnych chwytów. Sukces przełożył się również na to, że piosenkarka w 2002 roku dołączyła do corocznego programu VH1 Divas Las Vegas, w którym również wystąpiły takie gwiazdy jak Celine Dion, Shakira, Cher, Mary J. Blige, Dixie Chicks oraz Stevie Nicks. Celem tego charytatywnego wydarzenia było m.in. zebranie funduszy dla Save the Music Foundation. To fundacja działająca na rzecz wspierania edukacji muzycznej w szkołach publicznych w Stanach Zjednoczonych. Później Anastasia wydała też utwór Love is a Crime do ścieżki dźwiękowej filmu Chicago, a który wskoczył na pierwsze miejsce listy Hot Dance Club.

kiedy gwiazda piosenkarki zaczęła błyszczeć coraz bardziej, pojawiły się u niej problemy ze zdrowiem. W styczniu 2003 roku diagnoza rak piersi. Nowotwór wykazała rutynowa mamografia, wykonana przed operacją zmniejszenia piersi. Wokalistka zdecydowała się na taki krok ze względu na przeciążenie pleców. Od razu podjęła leczenie, operację i radioterapię. Później założyła fundację o nazwie Anastasia, której celem było promowanie świadomości raka piersi wśród młodych kobiet. Artystka zaczęła też pracę nad swoim trzecim albumem, co jak sama później przyznała, z powodu choroby nie było dla niej łatwe. Inspiracją do pisania nowych piosenek były właśnie jej problemy zdrowotne. Dzięki nim chciała dać siłę tym, którzy jej potrzebowali. Jednocześnie postanowiła dodać swojej muzyce nieco pazura. Postawiła na rockowe brzmienia, ale z elementami popu i funku, do tego soulu i R&B. I tak zrodziło się nowe brzmienie, które określiła mianem Sproka, połączenie soulu, popu i rocka. Nową płytę nazwała swoim imieniem, a ta ukazała się w 2004 roku. Promował ją singiel Left Outside Alone, który okazał się jednym z największych przebojów tamtego roku w Europie. Skoczył na szczyty list przebojów w Austrii, Czechach, we Włoszech, w Hiszpanii i Szwajcarii. Świetnie radził sobie również w Danii, Niemczech, Irlandii, Norwegii czy w Wielkiej Brytanii. Był numerem jeden w Australii, gdzie po raz drugi piosenka Anastasia stała się najlepiej sprzedającym singlem danego roku. Z kolei w Stanach Zjednoczonych komercyjny sukces odniósł remix tego kawałka w wykonaniu producenta muzycznego Jasona Nevinsa. Osiągnął m.in. pierwsze miejsce na liście Dance Singles Sales. Piosenka przypadła do gustu również krytykom, którzy nie szczędzili jej pochwał. Yeah!

Kolejnym singlem promującym płytę Anastasia był Sick and Tired. W tym przypadku piosenka przypadła do gustu zarówno słuchaczom, jak i krytykom muzycznym. Zawojowała listy przebojów w wielu europejskich krajach. Do tego wskoczyła na drugie miejsce najgorętszych europejskich hitów. Album promowały jeszcze dwa single, Welcome to My Truth oraz Heavy on My Heart. Pieniądze ze sprzedaży tego ostatniego trafiły do organizacji charytatywnej wokalistki. Krążek sprzedał się na całym świecie w 8 milionach egzemplarzy. Został jednym z najlepiej sprzedających się na starym kontynencie. Zajmował pierwsze miejsca list sprzedaży m.in. w Niemczech, Grecji, Holandii, Szwecji czy Wielkiej Brytanii, ale również w Australii. Krążek doczekał się również limitowanej edycji z płytą DVD, na której znalazł się m.in. film dokumentalny o powstawaniu albumu, film z trasy koncertowej czy zdjęcia. Wokalistka ruszyła również w swoje pierwsze tournée, które trwało od września 2004 do sierpnia 2005 roku. Objęło ponad 80 koncertów w całej Europie, ale Polski na mapie nie było. Czas na rok 2005. Wtedy Anastasia wydała pierwszą składankę przebojów zatytułowaną Pieces of a Dream. Stanowiła ona podsumowanie pierwszych 6 lat jej kariery. Promował ją kawałek o tym samym tytule, ale też duet nagrany z włoskim piosenkarzem Erosem Ramazzottim. Ich wspólny utwór nosił tytuł

europejskich krajów. Z kolei sam album sprzedał się dobrze m.in. we Włoszech, w Niemczech czy Hiszpanii. Promowała go europejska trasa koncertowa, jednak została przerwana na kilka tygodni przez problemy u wokalistki z przepukliną. Kiedy problem ze zdrowiem minął, Anastasia kontynuowała koncertowanie również w Australii. W sumie odbyło się 80 występów.

Rok 2015 to druga w karierze Anastasii składanka z przebojami zatytułowana Ultimate Collection. Osiągnęła spory sukces m.in. w Wielkiej Brytanii. To w sumie szósty jej krążek, który wskoczył do pierwszej dziesiątki na listach przebojów w tym kraju. Tam też dostała za niego złotą płytę. Kolejny studyjny album piosenkarka wydała w 2017 roku. Jego tytuł to Evolution, z promującym go singlem Cut in the Middle. Kilka lat później w jednym z wywiadów przyznała, że może to być jej ostatnia płyta w karierze i być może skupi się tylko na wydawaniu singli. Jednak w 2022 roku ogłosiła, że będzie kolejny krążek i już nad nim pracuje. W kolejnym roku wydała płytę pod tytułem Our Songs, zawierającą covery niemieckich utworów w swoich interpretacjach. Wśród nich piosenki Skorpionsów, zespołu Rimon, Sary Connor, The Kelly Family, Die Totenhosen czy Tokyo Hotel. W Niemczech dostała za nią złotą płytę, a promował ją m.in. singiel Best Days.

Wracając jednak do 2021 roku, wtedy Anastasia ogłosiła trasę koncertową, która była planowana w związku z 20. rocznicą wydania debiutanckiego singla I'm Outta Love. Planowo miała być zorganizowana w 2020, ale została opóźniona ze względu na pandemię COVID-19. W rezultacie rozpoczęła się 3 lata później i nosiła nazwę I'm Outta Lockdown – The 22nd Anniversary European Tour. Z kolei w 2025 ruszyła w kolejne tournée Not That Kind, w ramach którego odwiedziła również Warszawę. Trasa była zorganizowana z okazji 25. rocznicy wydania debiutanckiego albumu. Teraz garść innych informacji o Anastasii, których być może nie wiecie. Jak słyszeliście wcześniej, działa charytatywnie, wspierając organizacje non-profit i bierze udział w różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych na rzecz potrzebujących. Sprzedawała nawet swoje stroje sceniczne w internecie, by finansowo wspomóc Fundację Badań nad Rakiem Piersi. Za swoje działania na rzecz zwiększania świadomości na ten temat przyznano jej nagrodę Humanitarian Award. Była drugą kobietą, którą doceniono w ten sposób. Na koncie ma również wiele innych nagród, w tym Women's World Award w kategorii Światowy Artysta. To za odniesiony sukces muzyczny i pozytywny wpływ na świat. Otrzymała również wiele nagród muzycznych. Ma na koncie wiele utworów nagranych z innymi artystami, wspólne trasy koncertowe i występy, współprace reklamowe, role filmowe czy wygraną w programie The Masked Singer Australia. Była tam pierwszą amerykańską piosenkarką, która go wygrała. Poza współpracą z firmą odzieżową wydała kolekcję biżuterii, była jurorką w programach typu Talent Show, ale i uczestniczką jednego z programów tanecznych. Anastasia ma 1,57 m, dlatego mówią o niej mała dama z wielkim głosem. Mimo iż skorygowała swoją wadę wzroku, przez którą nosiła przyciemniane okulary korekcyjne i z tym była kojarzona, to nadal je nosi. Według danych z 2018 roku ma na koncie ponad 30 milionów sprzedanych płyt na całym świecie. A co sądzi o braku sukcesu komercyjnego w swoim rodzimym kraju, Stanach Zjednoczonych? Uważa, że została wpisana na czarną listę w radiu. W jednym z wywiadów przyznała, że ktoś zdenerwował kogoś ważnego w amerykańskim świecie muzyki, a jej nazwisko miało być częścią tej sprawy. Nic o tym nie wiem i nie mogę tego zrozumieć, powiedziała gwiazda, która ukrywała również swój wiek. To dlatego, że karierę rozpoczynała dość późno, mając 30 lat. W wywiadzie dla Daily Mail wyznała, że osoby z branży muzycznej, z którymi wtedy współpracowała, nalegały, by mówiła wszystkim, że ma 23 lata. Ona sama nienawidziła kłamać i wyznała prawdę po 6 latach. To sprawiło, że jest dumna z tego, ile ma lat. Po 30 oszalała też na punkcie botoksu. Robiłam go co 3 miesiące, ale zaraz po rozwodzie zdałam sobie sprawę, że muszę przestać, przyznała. No właśnie, a jak wygląda życie osobiste wokalistki? W 2006 roku zaręczyła się ze swoim ochroniarzem. Pobrali się w kolejnym roku. Jednak małżeństwo przetrwało do 2010 roku. Anastasia napisała nawet o tym piosenkę. Od tamtego czasu nic nie wiadomo o jej życiu prywatnym. Przyznała jednak, że jest coś, czego żałuje, że nigdy nie spełniła marzenia o byciu mamą. A co do samej muzyki, w wywiadzie dla You Magazine powiedziała tak. Każda piosenka, którą piszę, niesie ze sobą przesłanie o sile. Chcę, żeby moje piosenki przemawiały do ludzi, pomagały im przetrwać trudne chwile i dawały im znać, że wszystko jest możliwe. Można przetrwać, można się rozwijać, wystarczy na mnie spojrzeć.

0: szkolnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Reklama.
2: To pionier francuskiego house'u. Na koncie ma mnóstwo przebojów, miliony sprzedanych płyt i singli oraz miano najlepszego DJ-a na świecie. Przed wami David Guetta. Tak naprawdę nazywa się Pierre David Guetta. Urodził się 7 listopada 1967 roku w Paryżu. Jego ojciec przyszedł na świat w marokańskiej rodzinie żydowskiej. Matka z kolei ma korzenie belgijskie. Artysta ma czworo przyrodniego rodzeństwa. Karierę rozpoczynał mając zaledwie kilkanaście lat w jednym z paryskich klubów, gdzie od 1988 roku organizował własne muzyczne wieczory. W kolejnych latach doszły kolejne miejsca. W 1990 roku miał na koncie współpracę z francuskim raperem Sidneyem Dutelem. Razem wydali kawałek pod tytułem Nation Rap. Kolejny singiel Up and Always ukazał się w 1994 i był efektem współpracy z amerykańskim wokalistą house'owym Robertem Owensem. W tym samym roku Guetta został menadżerem klubu nocnego i dalej organizował imprezy. Pierwszy, większy sukces przyszedł w roku 2001, kiedy z amerykańskim wokalistą Chrisem Willisem, a którego poznał podczas wakacji we Francji, wydał kawałek Just a Little More Love. Ponoć jego nagranie zajęło zaledwie 30 minut. Został on wykorzystany m.in. na ścieżce dźwiękowej do filmu The Football Factory. Zapowiadał jednocześnie pierwszy album Davida, a który ukazał się na rynku w 2002 roku. Nosił tytuł właśnie Just a Little More. Just a little more love, just a little more peace. It's all it takes to live the dream. Pierwszy album Davida promowały jeszcze cztery single: Love, Don't Let Me Go, People Come, People Go oraz Give Me Something. Ten pierwszy spodobał się m.in. poza Francją, na Węgrzech, w Grecji czy Belgii. Na całym świecie sprzedał się w ponad 300 tysiącach egzemplarzy, z czego tylko niecałe 5 tysięcy przypadało na Stany Zjednoczone. Na francuskiej liście przebojów zadebiutował na 11 miejscu, osiągając szczyt na 6 pozycji. Tam artysta dostał za niego podwójną złotą płytę, z kolei w Szwajcarii nie schodził z listy przez 28 tygodni. W 2003 roku David Guetta wydał swoją pierwszą kompilację, dostała tytuł Fuck Me I'm Famous, została tak nazwana na cześć jego imprezy na Ibizie i była ona pierwszą w całej serii. Do 2013 roku ukazało się 8 części. Przy wszystkich współpracowała żona artysty Kefi Guetta. Na pierwszej znalazł się m.in. utwór Just For One Day Heroes, będący remiksem kawałka Davida Bowiego Heroes. A na drugi album studyjny fani nie musieli długo czekać. Dostał tytuł Guetta Blaster i ukazał się w 2004 roku. Do promocji wybrano 4 numery: Money, Stay, The World Is Mine oraz In Love With Myself. Tu ponownie słyszymy piosenkarza Chrisa Willisa. Album bardzo dobrze sprzedał się we Francji, znalazł 200 tysięcy nabywców i zyskał platynową płytę. Pojawił się również na listach sprzedaży w Belgii i Szwajcarii. Ogromny sukces przyszedł jednak w 2007 roku. Wtedy David Guetta wydał album zatytułowany Pop Life. Głównym wokalistą został ponownie Chris Willis. Promocja krążka zaczęła się od odświeżonej wersji kawałka Love, Don't Let Me Go, Walking Away. To mashup remiksu singla zespołu The Egg, Walking Away. Wskoczył on na 3 miejsce brytyjskiej listy przebojów i jednocześnie był na niej pierwszym utworem artysty. Pojawił się również w reklamie jednego z samochodów.

głównym singlem promującym album został Love Is Gone. Ten również pojawił się na liście przebojów w Wielkiej Brytanii, to na miejscu 9, ale już na pierwszym listy UK Dance. Był również grany w 40 najlepszych stacjach radiowych w Stanach Zjednoczonych. Skoczył na 98 miejsce na liście Billboard Hot 100. Jednak na amerykańskiej liście przebojów Dance Chart był już numerem 1. Kawałek świetnie poradził sobie na listach we Francji, na Węgrzech, w Finlandii, Belgii, Rumunii czy Hiszpanii. Wśród kolejnych promujących krążek singli były m.in. Baby When The Light czy Delirious. Sam album sprzedał się w ponad 500 000 nakładzie na całym świecie. W USA rozeszło się 18 tysięcy kopii. We Francji, w Szwajcarii oraz Rosji artysta otrzymał za niego platynowe płyty, z kolei w Belgii złotą. David zabrał się do pracy nad kolejnym albumem i wydał go w 2009 roku. Otrzymał tytuł One Love, a promował go singiel When Love Takes Over, nagrany wspólnie z amerykańską piosenkarką Kelly Rowland. Najpierw powstała wersja instrumentalna, ale Kelly tak bardzo się spodobała, że przekonała DJ-a, by mogła nagrać do niej wokal. I zaowocowało to wielkim sukcesem. Krytykom piosenka przypadła do gustu. Chwalili ją za bogatą produkcję oraz przesłanie pełne euforii. W końcu to piosenka o miłości. Niektórzy uznali również, że ta współpraca pomogła później Davidowi w rozwoju kariery. Również słuchacze w utworze się zakochali. Piosenka osiągnęła światowy sukces. Zajęła pierwsze miejsca na listach przebojów w wielu krajach, w tym w Belgii, Czechach, Chorwacji, na Węgrzech, w Izraelu, Wielkiej Brytanii, Irlandii, we Włoszech czy w Szwajcarii. Kawałek królował na europejskiej liście singli oraz wskoczył na pierwsze miejsce listy Billboard Best Dance Club Songs w 2009 roku. Sprzedał się w ponad 5,5 miliona egzemplarzach na całym świecie, otrzymując złote i platynowe płyty. David otrzymał również za niego dwie nominacje do nagród Grammy w kategorii Najlepsze nagranie taneczne oraz Najlepsze nagranie zremiksowane, nieklasyczne, to za remix Electro Extended Mix. W 2013 roku Billboard uznał ten utwór za najlepszą współpracę dance-popową wszechczasów. Drugi singiel z płyty, Sexy Chick, nagrany razem z amerykańskim raperem i piosenkarzem Akonem, powtórzył sukces poprzedniego kawałka. Od razu wskoczył na szczyty wielu list przebojów. To m.in. w Polsce, Niemczech, na Węgrzech, w Belgii, Luksemburgu i Wielkiej Brytanii. Do tego w Australii i Nowej Zelandii. Utwór zaszedł do 5. miejsca listy Billboard Hot 100. Jednocześnie był to pierwszy przebój francuskiego artysty, który osiągnął tak wysokie miejsce. Mało tego, za tak dobrą sprzedaż otrzymał tam potrójną platynę. Do 2014 roku rozeszło się ponad 3,5 miliona kopii. Nie obyło się jednak bez kontrowersji, poszło o teledysk. Buddyjskim grupom na Sri Lance nie spodobało się, że pomnik Buddy znajduje się na kilku ujęciach. Ich zdaniem było to obraźliwe, do tego stopnia, że żądania odwołania koncertu Akona zostały spełnione przez rząd tego kraju. Piosenkarz miał zakaz wjazdu. Później Akon przyznał, że o obecności posągu nic nie wiedział i nigdy nikogo nie chciał obrazić czy znieważyć religii. Album One Love promowały jeszcze dwa single, tytułowy oraz Memories, a w nowej odsłonie płyty również Getting Over You oraz Who's That Chick, nagrane z udziałem Rihanny. Pokryły się one wielokrotnym złotem i platyną na całym świecie. Sam krążek został nominowany do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy album elektroniczny Dance i sprzedał się w ponad 3,5 milionowym nakładzie na świecie. Rok 2009 to również bardzo udana współpraca z zespołem The Black Eyed Peas. Wtedy ten wydał kawałek I Got A Feeling, którego produkcją zajął się właśnie David Guetta. Był to drugi singiel promujący album zespołu The End. Wskoczył na szczyt listy Billboardu i nie schodził z niego przez 14 tygodni. Został najdłużej utrzymującym się singlem numer 1 w tamtym roku. Był numerem 1 w ponad 20 krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, gdzie sprzedał się w ponad 1 000 000 egzemplarzy. Z kolei w Stanach Zjednoczonych był najczęściej pobieranym utworem wszechczasów. Rozeszło się prawie 7,5 miliona kopii. Z kolei do 2019 roku piosenka utrzymała rekord wszechczasów jako najczęściej pobierana w jednym ze sklepów z muzyką cyfrową. Rozeszło się 9 milionów jej kopii. W kolejnym roku David ponownie współpracował z Kelly Rowland, to przy jej piosence zatytułowanej Commander. Wyprodukował również utwory dla wokalistki Kelly's. Z kolei raper Florida zaprosił francuskiego DJ-a do udziału w swoim numerze zatytułowanym Club Can't Handle Me. Piąty album Davida ukazał się w 2011 roku. Nosił tytuł Nothing But The Beat i składał się z dwóch krążków. Jeden zawierał piosenki z wokalem, drugi to nagrania elektroniczne. Pierwszym singlem, który go promował, to wydawnictwo Where Them Girls At, do którego zaproszono Floridę i Nicki Minaj. Premiera nastąpiła wcześniej niż zakładał plan, a to dlatego, że hakerom udało się zdobyć wczesną wersję piosenki.
piosenki. Ta wskoczyła na 14 miejsce Billboardu oraz pojawiła się na listach przebojów w wielu krajach. Osiągnęła szczyt na liście Dance Chart w Wielkiej Brytanii. Tam też uzyskała podwójną platynę, podobnie w Australii czy Nowej Zelandii.

Jednym z kolejnych przebojowych singli z albumu był kawałek pod tytułem Titanium, nagrany razem z australijską piosenkarką, kompozytorką i producentką muzyczną Sią, którą artysta, jak przyznał, był oczarowany. Kawałek opowiada o wewnętrznej sile. Co ciekawe, najpierw zaproponowano go Katy Perry, ale piosenkarka go odrzuciła, proponując Davidowi, by zatrzymał Się. I tak się stało. Pierwotnie w utworze zaśpiewała Mary J. Blige, ale ta wersja wyciekła do internetu. Titanium z Sią stało się globalnym przebojem. Singiel otrzymał 5-krotną platynę w Stanach Zjednoczonych, Australii i Wielkiej Brytanii, poczwórną we Włoszech, potrójną w Nowej Zelandii, Hiszpanii i Danii. Dodatkowo platynowe płyty m.in. w Szwajcarii, Meksyku, Niemczech, Belgii, Austrii czy Brazylii. Piosenka, jak przyznał David, była jednym z punktów zwrotnych w jego karierze. Sam album, na którym David współpracował jeszcze z takimi gwiazdami jak Snoop Dogg, Ludacris, Afrojack, Usher, Timbaland czy Tayo Cruz, otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy album Dance Elektronika. Był numerem jeden w wielu krajach i sprzedał się ponad 3 milionach egzemplarzy na całym świecie. Doczekał się również 2 reedycji z 6 nowymi utworami. W 2011 roku ukazał się film biograficzny o Davidzie, również zatytułowany Nothing But The Beat. Pokazuje artystę od początku jego kariery do uzyskania statusu globalnej supergwiazdy. Widzimy go podczas światowej trasy koncertowej i za kulisami. Materiał zawiera również wywiady z innymi artystami, jego przyjaciółmi, kolegami z pracy i jego żoną. Premiera filmu miała miejsce w jednym z kin w Paryżu, na widowni którego zasiadło ponad 2000 osób. W kolejnym roku Guetta założył nową wytwórnię płytową. Zamierzało się wtedy skupić tylko na wydawaniu muzyki elektronicznej, współpracując jednocześnie z innymi artystami. Na nowy, 6 w dorobku album fani musieli poczekać do 2014 roku. Otrzymał on tytuł Listen. Jak sam przyznał artysta, to jego najbardziej osobisty krążek w karierze, który odzwierciedlał jego rozwód z żoną, z którą spędził 22 lata, o czym opowiedział w wywiadzie dla magazynu Rolling Stone. Do dziś tworzyłem mnóstwo piosenek o szczęściu, miłości, seksie i po prostu im. To było praktycznie moje życie, rozumiesz? Ostatnio moje życie osobiste stało się trochę trudniejsze, więc odbija się to również na albumie, na rzeczach, o których mówimy, na rodzaju akordów. Nigdy tego nie robiłem, bo nawet dla mnie najważniejsze było, żeby ludzie tańczyli. Przy okazji tego albumu David zmienił również brzmienie i sposób pracy z ludźmi. Nie zaczynał od rytmu jak dotąd, a od fortepianu i wokalu dodawał gitary. Dopiero później skupiał się na produkcji danego utworu. Jednym z głównych singli został kawałek Dangerous z udziałem amerykańskiego piosenkarza Sama Martina. Sukces komercyjny został osiągnięty. Numerem jeden był w wielu europejskich krajach, do tego w Libanie, Australii czy Rosji. Ponownie David został nagrodzony wieloma złotymi i platynowymi płytami. Wśród innych singli promujących album Listen znalazły się Lovers on the Sun, What I Did for Love, Sun Goes Down czy Hey Mama. Dzięki temu ostatniemu w 2015 roku Guetta został 3 artystą, który osiągnął 2 miliardy odtworzeń w jednym z serwisów streamingowych. W tym samym roku wydał reedycję krążka pod tytułem Listen as Listen Again. Jego podstawowa wersja miała jednak mieszane recenzje krytyków. Jedni chwalili chwytliwość piosenek, inni uznali, że mają one nadmierną powtarzalność, a sam krążek nie różni się od swoich poprzedników. Album jednak bardzo spodobał się fanom. W Stanach Zjednoczonych zajął 4 miejsce na liście Billboard 200, ale pierwsze na liście US Top Dance Albums. Zadebiutował na 8 miejscu brytyjskiej listy przebojów, ale już na 1 listy UK Dance Albums. Na świecie sprzedał się w ponad 1,5-milionowym nakładzie. W kolejnym roku artysta został muzycznym ambasadorem Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Jego utwór pod tytułem This One's For You z gościnnym udziałem szwedzkiej wokalistki Zary Larsson został oficjalnym hymnem turnieju. Co ciekawe, piosenka została nagrana z udziałem miliona fanów z całego świata. To dzięki specjalnej internetowej aplikacji. W wielu krajach kawałek był numerem jeden, otrzymał wiele złotych i platynowych płyt. Między innymi potrójną we Włoszech, podwójną w Norwegii, kolejne w Polsce, Hiszpanii i Portugalii. Z kolei we Francji uzyskał diamentową.

Kolejne lata to kolejne świetnie przyjęte single. Wśród nich przeróbka piosenki z 1992 roku Would I Lie to You, dalej Light My Body Up, Another Life czy To You z udziałem Justina Biebera, który był już zapowiedzią nowego albumu zatytułowanego Seven. Tu sukcesów ciąg dalszy. To numer jeden w Australii, Wielkiej Brytanii czy Holandii. W czołówce też w Austrii, Czechach, Danii, Niemczech, Norwegii, Portugalii czy USA. Ponownie artysta otrzymał wiele platynowych płyt oraz ponownie we Francji diamentową. Przy okazji tego albumu David zaprosił do udziału ponownie m.in. Sia, Bibi Rexę, Nicki Minaj czy Martina Garrixa. Pojawili się również Anne-Marie, Ava Max czy Jason Derulo. Krążek sprzedał się nieco gorzej niż poprzednie. Trafił jednak do pierwszej dziesiątki w Australii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoch czy Stanach Zjednoczonych. Do 2025 roku płyta Seven jest ostatnią wydaną przez Davida Guetta. Artysta skupił się na wydawaniu singli i współpracy z innymi artystami. I tak w 2020 roku połączył siły z duńskim DJ-em i producentem muzycznym posługującym się pseudonimem Morten. Razem wydali epkę pod tytułem New Rave. Tym samym zapoczątkowali nowe brzmienie nazwane Future Rave. W tym samym roku w związku z pandemią Guetta wystąpił przed wirtualną publicznością na jednym z tarasów w Nowym Jorku, po to aby wesprzeć walkę z chorobą. Oglądały i słuchały go wtedy 24 miliony osób. To w ramach akcji United at Home, podczas której zbierane były również fundusze. Ostatnie lata to w dyskografii producenta kolejne super utwory. Wśród nich wieloplatynowe Don't You Worry, nagrane z The Black Eyed Peas i Shakirą, I'm Good, Blue z Bibi Rexą, When We Were Young, The Logical Song z Kim Petras, Beautiful People z Sion czy Together z Bonnie Tyler. Liczba singli wydanych przez niego samego, jak i przy współpracy z innymi artystami jest jednak dużo większa.

Teraz wróćmy jeszcze do życia osobistego Davida Guetty. W 1992 roku poślubił francuską menadżerkę jednego z klubów nocnych, Kathy Loeb. W 2004 i 2007 roku urodziły się ich dzieci, syn i córka. Małżeństwo przetrwało 22 lata. Para rozwiodła się w 2014 roku. Obecnie artysta związany jest z Jessicą Ledon, aktorką i producentką filmową pochodzącą z Kuby. Kobieta jest młodsza od niego o 24 lata. W 2024 roku urodził się ich syn. Z ciekawostek, David Guetta, według informacji dostępnych w internecie, sprzedał na całym świecie ponad 10 milionów płyt oraz 65 milionów singli, a w jednym z serwisów streamingowych ma więcej niż 30 miliardów odtworzeń swoich utworów. Koncertuje na całym świecie, kilka razy odwiedził również Polskę. Zdobył wiele nagród muzycznych. Kilka lat temu sprzedał swój katalog nagrań muzycznych, według różnych źródeł za kwotę od 100 do 150 milionów dolarów. Z kolei magazyn Forbes w 2015 roku oszacował jego roczny dochód na 37 milionów. Tworzy dla wielu innych artystów, ale również jako Jack Beck. Pod takim pseudonimem nagrał m.in. jeden z dwóch krążków, które znalazło się na albumie Seven, a który zawiera czysto klubową muzykę.

0: Reklama. Euro na wszystko cię
1: stać. Euroraba ty masz. Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
1: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
7: Ogień został zlokalizowany, ale nie ugaszony. W Gdyni płonie hala produkcyjno-magazynowa. Strzelanina na imprezie Techno pod Zurychem. Szwajcarska policja informuje o poszkodowanych. Polacy lepsi od Francuzów. Za chwilę o meczu Gwiazd w Łodzi. Godzina 9:00, tu Vox FM. Dawid Osyska, zapraszam na wiadomości. Ponad 50 strażaków walczy z pożarem hali produkcyjno-magazynowej w Gdyni. Ogień całkowicie objął wnętrze obiektu. W środku znajdowały się między innymi zabawki. Pożar został zlokalizowany, nie rozprzestrzenia się. Jak poinformował rzecznik Gdyńskiej Straży Pożarnej Paweł Przybyłowicz, ogień nie zagraża sąsiednim obiektom ani pobliskiemu lasowi. W tej chwili trwa dogaszanie oraz rozbiórka elementów konstrukcyjnych hali, której część zawaliła się do środka. Na razie nie ma informacji, czy wewnątrz był ktoś. Do tego tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach. Tragiczna noc w miasteczku Arau, niedaleko Zurychu w Szwajcarii. Podczas imprezy techno padły strzały, są ofiary, poinformował dziennik Blick. Gazeta powołała się na dane regionalnej policji, która nie sprecyzowała, czy chodzi o rannych, czy ofiary śmiertelne. Trwa zakrojona na szeroką skalę akcja policyjna, przekazała policja kantonu Argowia na platformie X. W corocznej imprezie techno brało udział około 3,5 tysiąca osób. Na ekstradycję czekają trzy osoby zatrzymane na Słowacji. Chodzi o śmiertelne pobicie 36-latka na osiedlu willowym w krakowskiej Nowej Hucie. Tuż przed zatrzymaniami na Słowacji w ręce policji w Polsce wpadł także poszukiwany 19-letni mężczyzna, informuje Karolina Suder.
8: Zatrzymanego 19-latka doprowadzono do prokuratury i postawiono mu zarzut udziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Został tymczasowo aresztowany. Z naszych ustaleń wynika, że zatrzymani trzej mężczyźni przez słowackich funkcjonariuszy są w wieku od 16 do 20 lat. Wszyscy czekają na ekstradycję do Polski. Na razie nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Dopiero po przewiezieniu do kraju mogą zostać przesłuchani i usłyszeć zarzuty.
7: Do brutalnego pobicia doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia. Skatowany 36-latek był związany ze środowiskiem kibiców Hutnika Kraków. W tej samej sprawie zatrzymano łącznie 5 osób, wśród nich również nieletnie. Niecodzienne obrazki na A4. W sobotnie popołudnie na dolnośląskiej autostradzie doszło do poważnie wyglądającej kolizji. Ciężarówka przebiła barierki, wyjechała z drogi i dachowała. O przyczynach wypadku mówi Anna Kublik-Rościszewska z bolesławieckiej policji.
9: Na autostradzie A4 na 34 kilometrze w kierunku Wrocławia doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów ciężarowych. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować prędkość do panujących warunków oraz sytuacji na drodze.
7: W wyniku zdarzenia kierowca, który uderzył w inną ciężarówkę, odniósł obrażenia, trafił do szpitala. W piłkarskim meczu Gwiazd Polska lepsza od Francji. Biało-czerwoni pokonali trójkolorowych 3-1, 2-1. Na stadionie Widzewa pojawili się byli reprezentanci drużyn narodowych, osoby znane ze świata sportu i rozgrywki. Godzinne spotkanie sędziował Szymon Marciniak, a z piłkarzami i kibicami rozmawiał Grzegorz Mich.
10: Jak kondycja?
11: Szału nie ma, no ale jeszcze człowiek tam się porusza.
10: Marek Citko.
11: No była szansa strzelić z połowy, ale jednak no lata swoje robi, odległość była duża.
10: Widownia jest pod wrażeniem. Już niektórzy zawodnicy mieli piątkę z przodu, jeden nawet miał szóstkę.
12: Jan Szczęsny.
10: Bardzo musiał być w takiej formie.
13: Kartki na nich nie działają.
12: Sędzia Szymon Marciniak. Trudno sędziowało się?
13: Trzym, że nie mogę. Bo już tam jakaś piłka, noga, w normalnym meczu grasz dalej, a tu hała, boli, hała. To już lepiej przerwać w środku pola.
12: Czy to jest widowisko, które się dobrze ogląda?
14: Bardzo dobrze, szczególnie właśnie z synem. Przyszliśmy w sumie na pierwszy jego mecz, więc jesteśmy bardzo zadowoleni.
15: Mam 3 autografy i 2 zdjęcia.
7: Przypomnijmy, w piłkarskim meczu Gwiazd Polska wygrała z Francją 2-1. Przed rokiem podobne spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Na początek dobre informacje, będzie ciepło, na termometrach od 23 stopni na północnym wschodzie do 26 w centrum, najcieplej 28 stopni będzie na południu. A teraz nieco gorsze wieści, w zachodniej połowie kraju pojawią się przelotne opady deszczu, na Pomorzu wystąpią także burze. Turyści w Sudetach powinni zachować ostrożność, tam w niebezpieczeństwo sprawiać będzie silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę.

Jedna z najbardziej docenianych artystek XXI wieku. Sprzedała ponad 150 milionów płyt na całym świecie. Dla wielu jest ikoną popkultury. Przed wami Katy Perry. Tak naprawdę nazywa się Catherine Elizabeth Hudson i urodziła się 25 października 1984 roku w Kalifornii. Jej rodzice są pastorami zielonoświątkowymi i często się przeprowadzali ze względu na to, że w różnych częściach kraju zakładali kościoły. Katie ma też dwoje rodzeństwa, młodszego brata i starszą siostrę. Kiedy była dzieckiem, chodziła do szkół religijnych, jeździła też na tematyczne obozy. Przez wiele lat śpiewała w kościele i pisała swoje własne piosenki, które publicznie wykonywała. Mając 13 lat, dostała swoją pierwszą gitarę. W domu słuchało się głównie muzyki gospel. Muzykę pop odkryła dzięki przyjaciołom, którzy pożyczali jej płyty CD. Na śpiew i pisanie piosenek miał wpłynąć utwór Alanis Morissette, You Oughta Know, którą zagrał jej bliski znajomy. Będąc nastolatką, zaczęła jeździć na rolkach czy surfować. Chodziła też na lekcje tańca. Chciała być jak normalna kalifornijska dziewczyna. Mimo to jej brat nazywał ją chłopczycą. Szkołę średnią Katie ukończyła przed czasem, by skupić się na karierze muzycznej. Jej śpiew przykuł uwagę pewnych osób z branży, dzięki którym zaczęła nagrywać utwory demo i doskonaliła umiejętności pisania utworów. To zaowocowało podpisaniem pierwszego kontraktu płytowego i nagraniem pierwszego albumu ze współczesną muzyką chrześcijańską, który był zatytułowany Katie Hudson, a który ukazał się w 2001 roku. Ruszyła też ze swoimi występami po Stanach Zjednoczonych, których było około 50.

O sukcesie komercyjnym trudno mówić, bo krążek sprzedał się w około 200 egzemplarzach. Miał też mieszane recenzje krytyków. Z kolei firma, która go wydała, zbankrutowała. Katie postanowiła porzucić muzykę gospel na rzecz muzyki świeckiej. Mając 17 lat, przeprowadziła się do Los Angeles i podjęła współpracę z producentem muzycznym Glennem Ballardem, który wcześniej współpracował z jej inspiracją, wspomnianą już wokalistką Alanis Morissette. Przez jakiś czas występowała jako Katherine Perry, po to, by uniknąć pomyłki z aktorką Kate Hudson, aż w końcu przyjęła pseudonim Katy Perry, używając nazwiska panieńskiego swojej matki. I w 2004 roku podpisała kontrakt płytowy z firmą swojego producenta, jednocześnie rozpoczynając pracę nad nową płytą. Ta miała ukazać się na rynku w 2005 roku, ale nic z tego nie wyszło przez problemy, z jakimi zmagała się wytwórnia. Następnie Ballard przedstawił Katy dyrektorowi innej firmy, z którą udało podpisać się umowę. Kiedy wszystkie piosenki były gotowe, a album zatytułowany Fingerprints miał ukazać się w 2007 roku, ponownie te plany zostały pokrzyżowane i krążek został odłożony na półkę, a firma fonograficzna rozstała się z Katie. Później jeden z kawałków, który miał się na nim znaleźć, trafił na ścieżkę dźwiękową do filmu Stowarzyszenie Wędrujących Jeansów. Zaśpiewała też chórki do jednej z piosenek Micka Jaggera, który z kolei trafił na ścieżkę filmu Alfie. Nagrała też chórki do jednego z utworów zespołu POD. Pojawiła się również w teledyskach dwóch innych grup. Katie została w międzyczasie przedstawiona prezesowi innej firmy, który uznał, że może ona zostać gwiazdą. Podpisała kontrakt płytowy, a firma do współpracy zaangażowała doktora Luka, amerykańskiego muzyka polskiego pochodzenia i producenta muzycznego. Razem mieli stworzyć przebój do materiału, nad którym Katie wcześniej pracowała. I tak napisali dwa, I Kissed a Girl oraz Hot and Cold. Zanim jednak ujrzały one światło dzienne, w listopadzie 2007 roku wydano kawałek pod tytułem You Are So Gay, który miał wprowadzić nową artystkę na rynek muzyczny. Ten zyskał sławę m.in. dzięki Madonnie, która pochwaliła go podczas wywiadu w jednej z rozgłośni radiowych.

karierze Katie nadszedł ten czas, czas na przełom i ogromny sukces. Pod koniec kwietnia 2008 roku nastąpiła premiera pierwszego singla z płyty pod tytułem One of the Boys, wspomnianego I Kissed a Girl. Tak bardzo się spodobał, że już na początku lipca wskoczył na szczyt listy Billboard Hot 100 i nie schodził z niego przez 7 tygodni. W USA kawałek dostał 6-krotną platynę. W tym kraju singiel sprzedał się w blisko 5-milionowym nakładzie, na całym świecie w 8-milionowym nakładzie. Zdominował pierwsze miejsca list przebojów również m.in. w Australii, gdzie dostała za niego 9-krotną platynową płytę, oraz Kanadzie, gdzie przyznano jej 7-krotną platynę. Wiele platynowych płyt otrzymała też w europejskich krajach, m.in. w Danii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Finlandii czy we Włoszech. Do tego w Nowej Zelandii czy Brazylii. Nie obyło się bez kontrowersji. Grupy religijne krytykowały kawałek za temat homoseksualizmu. Z kolei ruchy LGBT oskarżały wokalistkę o wykorzystywanie biseksualizmu do uzyskania sławy i sprzedaży płyt. Sama Katie twierdziła później, że tekst piosenki opowiada o magicznym pięknie kobiety. Singiel został uznany za 10. najlepiej sprzedający się w XXI wieku i otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii najlepszy żeński występ wokalny pop. W teledysku do otworu wystąpiły przyjaciółki piosenkarki, w tym m.in. Kesha. Kolejnym przebojem z płyty One of the Boys był ten zatytułowany Hot and Cold. Skoczył na 3. miejsce Billboardu, ale w Europie był już na szczytach list, m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Finlandii, Rumunii, na Ukrainie i Słowacji, ale również w Wenezueli. 10-krotną platynę za ten utwór piosenkarka otrzymała w Australii, 8-krotną w USA, wielokrotne w Nowej Zelandii, Norwegii czy Danii. Diamentowe powędrowały do niej z Kanady i Brazylii. W sumie kawałek rozszedł się w 4-milionowym nakładzie. Dwa kolejne single z albumu nie były już tak popularne. A co do samego krążka, to znalazł 7 milionów nabywców na świecie, a Katie w międzyczasie zgarnęła kilka nagród muzycznych. Jedna z firm wypuściła na rynek również limitowaną edycję lalki z jej wizerunkiem. Artystka wyruszyła również w swoją pierwszą trasę koncertową, obejmującą Amerykę Północną, Europę, Azję i Australię.

2009 roku Katy nagrała album koncertowy MTV Unplugged. Wystąpiła również w utworach zespołu 303 oraz w duecie z Timbalandem. Pojawiła się również gościnnie jako jurorka w amerykańskiej edycji programu Idol. Później przyszedł czas na kolejny album, na którym piosenki koncentrowały się na takich tematach jak młodzieńcza miłość, imprezowanie i rozwój osobisty. Dostał tytuł Teenage Dream i ukazał się w 2010 roku. Promowało go 6 singli, z czego 5 California Girls z udziałem Snoop Dogga, tytułowe Teenage Dream, Firework, E.T. oraz Last Friday Night znalazło się na szczycie listy Billboard Hot 100. Wszystkie otrzymały wielokrotne multiplatyny, ale i wiele diamentowych płyt na całym świecie. Każdy jeden singiel sprzedał się w sumie w kilkunastu milionach egzemplarzy. Co do samego albumu, sprzedał się na całym świecie w ponad 12 milionach egzemplarzy. Otrzymał diamentowe i wiele platynowych płyt. Najlepiej sprzedał się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii, ale też w krajach europejskich, m.in. w Niemczech, Norwegii, we Włoszech czy w Austrii. Do tego w Japonii, Indiach, Kolumbii czy Brazylii. Krążek promowała trasa koncertowa. To w latach 2011-2012. Obejmowała w sumie 120 koncertów. Wokalistka śpiewała w Europie, Oceanii, Azji, również w Ameryce Północnej oraz Południowej. Tournée przyniosło blisko 60 milionów dolarów dochodu. Na scenie gościnnie wystąpiło kilka innych wokalistek. Wśród nich Ellie Goulding, Robin czy Marina and the Diamonds. Trasę zwieńczył film dokumentalny zatytułowany Katy Perry Part of Me. Zarobił blisko 33 miliony dolarów. Album odniósł ogromny komercyjny sukces, również sami krytycy go chwalili. Niektórzy uznali, że to jeden z najlepszych krążków 2010 roku, ale i całej dekady. Inni pisali, że definiuje on nową złotą erę mega popu i że jest popową perfekcją. To wszystko spowodowało, że artystka otrzymała 7 nominacji do nagród Grammy, w tym za album roku, najlepszy popowy album wokalny czy nagranie roku. Krążek doczekał się również reedycji i ukazał się w 2012 roku. Zawierał nowe piosenki To Part of Me oraz Wide Awake, a który wskoczył na szczyt listy Billboardu. Mało tego, Katy Perry ustanowiła pewien rekord. Została pierwszą artystką, która spędziła 69 kolejnych tygodni w pierwszej dziesiątce listy przebojów Billboard Hot 100.

2010. Z Kanady i Brazylii przyszły z kolei płyty diamentowe. Roar globalnie sprzedał się w 15 milionach egzemplarzy na całym świecie. Singiel był również nominowany do nagrody Grammy w kategorii Piosenka Roku. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Katie mierzyła się z oskarżeniami o plagiat. Chodziło o utwór piosenkarki Sary Bareilles, zatytułowany Brave. Sprawa jednak nie miała finału w sądzie. Sama Sara przyznała, że przyjaźni się z Katie i nie widzi tu żadnego problemu, a porównania jej nie przeszkadzają. Sami krytycy docenili piosenkę. Niektórzy wskazywali na łatwy, popowy rytm i powtarzające się refreny. Inni uznali, że to jeden z najdoskonalszych popowych utworów, jakie pojawiły się od dłuższego czasu.

Wśród kolejnych singli z albumu Prism znalazły się Unconditionally, Dark Horse, Birthday, This Is How We Do. Sukces Roar powtórzył jedynie ten drugi. To na listach przebojów w Stanach, Australii, Brazylii, Wielkiej Brytanii, do tego w Finlandii, Meksyku, Nowej Zelandii czy Szwecji. Katie ponownie otrzymała mnóstwo platynowych oraz diamentowych płyt, a co do samego albumu, na całym świecie sprzedał się w 11-milionowym nakładzie. Dostał również nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Album Pop. Promowała go również trasa koncertowa, która ruszyła w maju 2014 roku i trwała do października 2015. W sumie sprzedano 2 miliony biletów, a całe światowe tournée przyniosło ponad 200 milionów dolarów dochodu. W międzyczasie Katy Perry wystąpiła w przerwie finałowego meczu o mistrzostwo w futbolu amerykańskim zawodowej ligi NFL – Super Bowl. Na scenie pojawili się również Lenny Kravitz oraz Missy Elliott. Występ zgromadził ponad 118 milionów widzów w Stanach Zjednoczonych, co było rekordem w historii tego wydarzenia. Sam mecz miał o 4 miliony widzów mniej. Do dzisiaj muzyczne show Katy jest uważane za jedno z najbardziej kultowych ze wszystkich podczas Super Bowl. Czas na rok 2016, kiedy artystka zaczęła pracować nad swoim kolejnym albumem. Przyznała, że pisze piosenki, które łączą i budują relacje, ale i inspirują. Krążek dostał tytuł Witness i ukazał się w połowie kolejnego roku. Katie skupiła się tutaj na elektropopie, który nawiązuje do gatunków dance i EDM. Pierwszym singlem został Chained to the Rhythm z gościnnym udziałem jamajskiego wokalisty Skipa Marleya. Pierwsze miejsce listy przebojów osiągnął m.in. w Polsce, na Węgrzech i we Włoszech. Z kolei w pierwszej dziesiątce był w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Argentynie czy innych europejskich krajach, w tym m.in. w Wielkiej Brytanii. W ramach promocji tego utworu w wielu miejscach na świecie ustawiono kule dyskotekowe, które grały ten przebój. Pobił też rekord jednego z serwisów streamingowych, w ciągu 24 godzin miał ponad 3 miliony odtworzeń. Kolejne utwory promujące album to m.in. Bon Appetit oraz Swish Swish z gościnnym udziałem Nicki Minaj. Nie odniosły już jednak takiego sukcesu jak Chained to the Rhythm. Sam album nie był też już tak popularny jak jego poprzednicy. Na pierwszym miejscu sprzedaży znalazł się na liście amerykańskiego Billboardu w Hiszpanii czy Kanadzie. W tym przypadku Katie dostała co prawda kilka platynowych płyt, jednak więcej było tym razem tych złotych. Oficjalne dane odnośnie sprzedaży nie pojawiły się, ale według Wikipedii na całym świecie sprzedano niecały milion kopii. Artystka przyznała, że w związku ze słabym wynikiem sprzedaży zmagała się z depresją. Wpływ miała na to też publiczna krytyka i rozstanie z dotychczasowym partnerem, aktorem Orlando Bloomem. Promując album, ruszyła w kolejną trasę koncertową, która trwała niemal rok. Z kolei wcześniej, z okazji premiery, artystka przez 4 dni transmitowała swój występ na YouTubie. Ten zakończył się koncertem na żywo, który oglądali widzowie ze 190 krajów. Kolejny album Katy Perry ukazał się w 2020 roku. Dostał tytuł Smile, promował go singiel Daisies. Jednak w niewielu krajach dotarł do pierwszej dziesiątki. Tak było w Stanach Zjednoczonych, Belgii, Holandii, Nowej Zelandii czy Hiszpanii. Otrzymał jednak status platynowej płyty. To w Australii, Brazylii i Kanadzie. Album Smile promowały jeszcze dwa single, tytułowy oraz Not the End of the World. Obie piosenki bez większego sukcesu komercyjnego. Sam krążek sprzedał się blisko 3-milionowym nakładzie na całym świecie. Najlepiej sprzedawał się w Australii, Portugalii, Szkocji, Nowej Zelandii, do tego w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. W Polsce artystka otrzymała za niego złotą płytę. Miał jednak mieszane recenzje krytyków. Niektórzy pisali, że ma znajome brzmienie i banalne teksty. Z końcem 2021 roku Katie rozpoczęła serię koncertów w Las Vegas. Pomysł na nie narodził się podczas pandemii COVID-19. Jak sama go opisałam, to najbardziej zwariowany, najbardziej kiczowaty spektakl, jaki kiedykolwiek stworzyła. Kontrakt na rezydencję opiewał na 168 milionów dolarów. Trwała niemal

0: 2 lata i przyniosła dochód ponad 46 milionów dolarów. 8 czerwca 2022 roku Katy dostała klucz do miasta i ten dzień został ogłoszony dniem Katy Perry. Później artystka ponownie weszła do studia. Zapowiadała, że pracuje nad radosnym albumem, który później dostał tytuł One for Free, to kod oznaczający w języku angielskim Kocham Cię. I w lipcu 2024 roku wypuściła pierwszy singiel go zapowiadający, który dostał tytuł Woman's World. Niósł on ze sobą feministyczne przesłanie, a inspiracją do jego powstania była kobieca boskość. Nie spotkał się on z przychylnością krytyków. Niektórzy wręcz go zmiażdżyli i uznali, że piosenka jest oderwana od rzeczywistości. Z kolei magazyn Variety umieścił ją na swojej liście najgorszych piosenek 2024 roku. Były też pozytywne recenzje. Jedna z nich mówiła o tym, że kawałek eksploduje energią dance popu. Również samym słuchaczom nie przypadł za bardzo do gustu, bo osiągnął dopiero 63. miejsce na liście Billboardu. Ale były kraje, gdzie dotarł do pierwszej dziesiątki, to m.in. w Ekwadorze, Hondurasie, Argentynie, Urugwaju, Chile czy na Dominikanie. Do tego w Niemczech, Chorwacji, Japonii, na Malcie czy w Szwajcarii. Dla przykładu w Polsce piosenka zajęła dopiero 60. miejsce. Z kolei platynową płytę zdobyła tylko w Brazylii. Kolejnym singlem promującym album był kawałek pod tytułem Lifetimes. W tym przypadku opinie krytyków były już lepsze. Jedni pisali, że to najlepsza piosenka do klubu plażowego nad Morzem Śródziemnym, mając na uwadze romantyczny motyw. Inni, że Katy i jej zespół nadal potrafią pisać wpadające w ucho melodie. Na listach przebojów utwór poradził sobie nieco lepiej niż poprzednik. Skoczył na szczyt m.in. na Węgrzech, a w Polsce był 34. Sam album zajął 6. miejsce na liście amerykańskiego Billboardu, 6. był również w Wielkiej Brytanii, 2. w Australii, 3. w Hiszpanii czy 7. w Chorwacji. Krążek przez niektórych krytyków został okrzyknięty jako najgorszy i najniżej oceniony w karierze Katy Perry. Część uznała go za wtórny, nudny, a nawet jako katastrofalny. Byli też tacy, którzy mieli lepsze zdanie. Uznali go za charakterystyczny dla Katy Perry, który jej fani z pewnością polubią. Promowała go trasa koncertowa, która również ma mieszane recenzje, to m.in. przez, jak niektórzy to określili, żenującą choreografię. Tymczasem Katy Perry może pochwalić się wieloma tytułami i rekordami. W 2013 roku została najchętniej obserwowaną osobą na Twitterze. Obecnie jest jedną z najchętniej obserwowanych artystek w mediach społecznościowych. Mało tego, kilka lat temu magazyn Time umieścił ją na liście 25 najbardziej wpływowych osób w internecie. Była najlepiej opłacaną piosenkarką na świecie, jej majątek szacowany jest na 350 milionów dolarów. Z kolei magazyn Billboard uznał ją za jedną z największych gwiazd popu XXI wieku. Ma na koncie również tytuł najlepszej certyfikowanej artystki cyfrowej wszechczasów w Stanach Zjednoczonych. To za sprzedaż ponad 72 milionów singli cyfrowych. Zdobyła wiele nagród muzycznych, w tym również nagrodę MTV Michael Jackson Video Vanguard Award. To za wybitny wkład i ogromny wpływ na teledyski i kulturę popularną. Sprzedała też prawa do swojej muzyki. To według szacunków za 225 milionów dolarów. Ma na koncie tytuły symbolu seksu i najpiękniejszej kobiety na świecie, które przyznało jej wiele magazynów. Jest też uznawana za królową stylu camp. Charakteryzuje się on odważnymi kolorami i dodatkami. Magazyn Elle nazwał ją gwiazdą popu kochającą kicz, znaną z unikalnego eksperymentalnego stylu. Ma na koncie role filmowe, filmy dokumentalne, użyczała też głosu w kilku produkcjach, w tym w Smurfach. Była jurorką w amerykańskim Idolu. Tam też spotkała się z oskarżeniami o molestowanie seksualne, kiedy pocałowała jednego z uczestników. Założyła wytwórnię płytową, ma na koncie udział w reklamach, wydała też aplikację mobilną, w której gracz wcielał się w postać sławnego muzyka. Współpracowała przy projektowaniu ubrań i butów, ma własne zapachy perfum. Katy Perry znana jest również z działalności filantropijnej. Wspiera różne organizacje charytatywne i inicjatywy, m.in. przekazując im pieniądze. Została ambasadorką dobrej woli UNICEF-u, angażuje się m.in. w pomoc młodym ludziom. Działa na rzecz chorych na raka czy AIDS. I na koniec pytanie, jak rodzice Katy reagowali na jej karierę. Nie akceptowali jej niektórych aspektów, zarówno piosenek, jak i tematów, które w nich poruszała. Przyznają jednak, że kochają Katy, ona kocha rodziców i pogodzili się.
1: Poznań.
0: Fenomen. Tak jednym słowem można określić tę artystkę. Błyskawicznie dzięki swojej twórczości została międzynarodową gwiazdą i choć było to już kilkanaście lat temu, jej dobra passa trwa nadal. Posłuchajcie historii Lady Gagi. Naprawdę nazywa się Stefani Joanne Angelina Germanotta i urodziła się 28 marca 1986 roku w Nowym Jorku. Jej rodzice mają włoskie korzenie i mają jeszcze młodszą córkę Natalii. Już jako małe dziecko, mając 3-4 lata, Gaga uczyła się grać na pianinie, co później przełożyło się na umiejętność komponowania muzyki ze słuchu, a nie z nut. Jako nastolatka zaczęła chodzić do szkoły katolickiej dla dziewcząt, a później występowała już w małych klubach, w których można było prezentować swoje umiejętności. Następnie studiowała aktorstwo, jednak nie szło jej na przesłuchaniach do różnego rodzaju przedstawień. Postawiła w końcu tylko na muzykę i poszła na studia w tym kierunku. Rzuciła je jednak na drugim semestrze, by postawić na karierę. Inspirowała się muzyką takich artystów jak Michael Jackson, The Beatles, Madonna, Whitney Houston czy Elton John. Swoje pierwsze piosenki nagrała w 2005 roku z jednym z hip-hopowców. Jednocześnie z przyjaciółkami założyła zespół muzyczny i występowały w swoim rodzinnym mieście. W pewnym momencie została zauważona przez łowców talentów, którzy polecili ją producentowi Robowi Fusari. Razem zaczęli pracować nad materiałem, który później wysyłali do firm fonograficznych.

to właśnie Rob nadał jej pseudonim Lady Gaga, nawiązując do piosenki zespołu Queen Radio Gaga. Ponoć pisząc do niej SMS-a chciał ją nazwać Radio Gaga, ale telefon zmienił słowo radio na Lady i tak już zostało. Artystka podpisała swój pierwszy kontrakt płytowy, ale według różnych doniesień straciła go 3 miesiące później. Jaki był powód, tego oficjalnie nie wiadomo. W międzyczasie poznała artystkę Lady Starlight, która zaczęła jej pomagać przy ustaleniu jej kierunku muzycznego. Razem też występowały.

Pod koniec listopada 2007 roku przyszedł czas na podpisanie kontraktu z wytwórnią. Jej zadaniem było pisanie piosenek dla innych artystów jak Britney Spears czy The Pussycat Dolls. Kiedy jednak piosenkarz i raper Akon usłyszał, jak śpiewa fragment jego piosenki, przekonał jednego z dyrektorów firmy fonograficznej, by to z nią jako wokalistką podpisać umowę. Chwilę później pracowała już nad swoją pierwszą płytą. W tym celu przeniosła się do Los Angeles. Tam też założyła własny zespół kreatywny House of Gaga. I przyszedł czas na pierwszy singiel. Na promocję nadchodzącego debiutanckiego albumu wybrany został kawałek pod tytułem Just Dance. Jego oficjalna premiera odbyła się 8 kwietnia 2008 roku. Od razu został przebojem na całym świecie, a później nawet dostał nominację do nagrody Grammy.

po piosence przyszedł czas na wydanie albumu The Fame, bo taki dostał tytuł, ukazał się 19 sierpnia 2008 roku. Najpierw w Kanadzie, a w kolejnych tygodniach na całym świecie. Muzycznie mamy tu synthpop, dancepop i nawiązania do muzyki z lat 80. Gaga porusza na nim tematy miłości do sławy, seksu, pieniędzy, narkotyków i tożsamości seksualnej, ale także temat żądzy gwiazdorstwa. Krążek szybko zaczął sprzedawać się na całym świecie. Spodobał się również krytykom. Mówili, że to dobry, innowacyjny pop i że brzmienie jest wysokiej jakości. Płyta zadebiutowała na drugim miejscu listy Billboard 200, ale na pierwszym Top Electronic Albums. Na całym świecie sprzedała się w blisko 12 milionach egzemplarzy, tylko w Stanach Zjednoczonych pokryła się aż 7-krotną platyną. O takim sukcesie zdecydował zapewne kolejny singiel Poker Face, który był najlepiej sprzedającym się singlem na świecie w 2009 roku. To blisko 10 milionów sztuk. Do tego spędził 83 tygodnie na liście Digital Songs magazynu Billboard.

Album The Fame promowały jeszcze trzy single: AA, Nothing Else I Can Say, Love Game oraz Paparazzi. A przyniósł wokalistce sporo nagród. Dostał m.in. nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy Album Electro Dance. Z kolei piosenka Poker Face zdobyła statuetki w kategorii Nagranie Roku i Najlepsze Nagranie Taneczne. Krążek zdobył też nagrodę brytyjskich nagród muzycznych Brit Awards w 2010 roku za najlepszy międzynarodowy album. Aby go promować, w marcu 2009 roku Lady Gaga wyruszyła w swoją pierwszą trasę koncertową, The Fame Ball Tour. Wcześniej była w tournée z zespołem New Kids on the Block, gdzie była jego supportem. Koncertowała również z zespołem The Pussycat Dolls. Dodajmy, że album The Fame został wpisany również do Księgi Rekordów Guinnessa za to, że spędził najwięcej tygodni na brytyjskiej liście albumów, aż 321. Po sukcesie debiutanckiego krążka przyszedł czas na kolejny. Miała to być kontynuacja, reedycja The Fame z dodatkowymi piosenkami. Wydano też epkę, ale postanowiono, że będzie to drugi album w dorobku Lady Gagi. Jego tytuł to The Fame Monster. Ukazał się 18 listopada 2009 roku, a promował go mega przebój Bad Romance, który z miejsca wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów na całym świecie. Artystka napisała go, kiedy była w Norwegii, w swoim autobusie turystycznym. Jak sama przyznała, chciała zrobić eksperymentalny pop, opuścić lata 80., a refren zainspirować latami 90. W piosence chodzi o zakochanie się w swoim najlepszym przyjacielu. Jest o obsesyjnej miłości i paranoi, z którymi swego czasu się borykała. Teledysk do kawałka pobił rekord YouTube'a. Lady Gaga została pierwszą artystką, której klip przekroczył miliard wyświetleń.

Lady Gaga na ten album miała taki pomysł. Inspiracja muzyką gotycką i pokazami mody. Ciemna strona sławy stała się jego motywem przewodnim. Drugim singlem, który go promował, był Telefon, nagrany razem z Beyoncé. Pierwotnie kawałek ten został napisany dla Britney Spears, jednak wytwórnia księżniczki popu go odrzuciła. Gaga więc postanowiła sama go nagrać, a jego inspiracją była asfiksja, czyli stan niedoboru tlenu w organizmie. W jednym z wywiadów powiedziała, tu cytat, lęk przed uduszeniem, coś, co silnie odczuwam i czego się boję, nigdy nie pozwala mi zająć się sobą. To, że uwielbiam moją pracę, sprawia, iż jest mi bardzo ciężko wyjść i dobrze się bawić. Z kolei klip to kontynuacja teledysku Paparazzi i stanowi krótki film, trwa ponad 9 minut, w którym artystka składa hołd Quentinowi Tarantino i jego filmom Pulp Fiction oraz Kill Bill.

Na trzeci singiel promujący płytę The Fame Monster został wybrany kawałek Alejandro. Opowiada o żegnających się kochankach. Według krytyków muzycznych w piosence słychać silny wpływ szwedzkich zespołów ABBA oraz Ace of Base. To kolejny przebój Lady Gagi, który osiągnął komercyjny sukces na świecie.

Jeszcze kilka słów o teledysku. Tą inspiracją była miłość gejowska i podziw dla tej miłości. Mamy tam również ujęcia zakonnicy, która połyka różaniec, a towarzyszą jej półnadzy mężczyźni trzymający karabiny. Przez to Liga Katolicka oskarżyła Gagę o bluźnierstwa. Ona przyznała, że jej pragnieniem było oszukać świętych. Krytykom teledysk bardzo przypadł do gustu. Promując album, wokalistka miała ruszyć w trasę z raperem Kanye Westem. Została jednak odwołana po incydencie w trakcie gali MTV Video Music Awards w 2009 roku, gdzie West przerwał przemowę Taylor Swift, która odbierała statuetkę za najlepszy żeński teledysk i oznajmił, że na tę nagrodę zasługuje Beyoncé. Kilka miesięcy później Gaga ruszyła w trasę pod tytułem The Monster Ball Tour. Tylko w Europie zagrała kilkadziesiąt koncertów, w tym w Gdańsku. Ogólnie tournée przyniosło ponad 227 milionów dolarów zysku. Magazyn Billboard podał, że było rekordowe pod tym kątem, jeżeli chodzi o trasy debiutujących artystów, będących główną gwiazdą. Właśnie podczas tej trasy nagrano dokument, za który wokalistka dostała pierwszą nominację do najważniejszych nagród telewizyjnych Emmy. Co do innych nagród, tylko za Bad Romance. Gaga zgarnęła 7 nagród Video Music Awards, a była nominowana aż w 13 kategoriach, co było rekordem. Z kolei później za kawałek i album The Fame Monster dostała statuetki Grammy. Na całym świecie oba krążki wraz z debiutanckim sprzedały się w ponad 15 milionach egzemplarzy. Z kolei w 2009 roku została ponownie wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa, bo jej utwory pobierano w sieci najczęściej w Stanach Zjednoczonych, łącznie ponad 11 milionów razy. To przełożyło się również na kontrakty. Gaga zaczęła reklamować różne produkty firm zajmujących się na przykład sprzętem RTV. Kolejny etap muzyczny u Lady Gagi to 2011 rok. Wtedy artystka wydała kawałek pod tytułem Born This Way. W ciągu 5 dni od premiery sprzedało się 5 milionów singli i to zapewniło jej kolejny wpis w Księdze Rekordów Guinnessa jako najszybciej sprzedający się utwór na jednej z platform z cyfrową muzyką. Od razu wskoczył też na szczyty list przebojów. Sukcesów na tym nie koniec. Kolejne single jak Judas oraz Edge of Glory również bardzo się spodobały i wskakiwały na szczyty różnych list przebojów. Sama płyta pod tytułem Born This Way sprzedała się w pierwszym tygodniu w ponad milionowym nakładzie. Została doceniona przez krytyków, co zaowocowało 3 nominacjami do nagród Grammy. Promując album, Gaga ruszyła w trasę koncertową, która musiała zakończyć się miesiąc wcześniej niż planowano z powodów zdrowotnych wokalistki. Uszkodziła sobie biodro i musiała przejść operację. Mimo to trasa przyniosła dochód blisko 200 milionów dolarów. Zaraz potem piosenkarka zaczęła pracować nad kolejnym albumem, który dostał tytuł Art Pop. Ukazał się w listopadzie 2013 roku, a promowała go piosenka Applause.

Sama artystka opisała płytę jako zupełnie inną od poprzedniczki, jako celebrację i poetycką muzyczną podróż. Śpiewa o sławie, miłości, seksie czy pokonywaniu uzależnień. Płyta jednak miała mieszane recenzje, zarzucono jej brak oryginalności. Mimo to sprzedała się w ponad 2,5 miliona egzemplarzy. Później Gaga wyruszyła w trasę koncertową o nazwie Art Rave – The Art Pop Ball. Podczas turnieju do jej kasy wpadło ponad 80 milionów dolarów. W kolejnym roku zupełnie zaskoczyła swoich fanów, bo nagrała i wydała album jazzowy wspólnie z Tonym Bennettem. Jego tytuł to Cheek to Cheek. W tym przypadku inspiracją była przyjaźń obojga muzyków i uwielbienie do muzyki jazzowej. Bennett, mówiąc o Gadze, powiedział, że jest ona najbardziej utalentowaną artystką, jaką kiedykolwiek spotkał. And though I'm not a great romancer, I know you're bound to answer when we propose. Płyta zdobyła dobre recenzje i dostała nagrodę Grammy w kategorii najlepszy tradycyjny album popowy. Gaga i Bennett wyruszyli w trasę, by promować ten krążek. Rok 2016 to kolejny album na koncie Lady Gagi. Dostał tytuł Joanne. Nawiązuje do imienia ciotki wokalistki, a która sama dostała po niej drugie imię. Gaga przyznała, że choć nigdy nie poznała swojej ciotki, to i tak jest jedną z najważniejszych osób w jej życiu. Na albumie dostaliśmy piosenki w stylu soft rocka, dance popu, a nawet country. Jeżeli chodzi o warstwę tekstową, to artystka poruszyła tematy rodziny i emocji. Płytę promował kawałek zatytułowany Perfect Illusion. Całość spodobała się krytykom i jak można było się spodziewać, płyta wskoczyła na szczyty list przebojów w wielu krajach. Kolejne lata to projekt Narodziny Gwiazdy. Gaga zagrała w filmie obok Bradleya Coopera. Premiera miała miejsce w 2018 roku podczas festiwalu filmowego w Wenecji. Rola przyniosła jej nominację do Złotego Globu czy Oscara. Produkcji towarzyszyła ścieżka dźwiękowa, którą razem nagrali. Promowała ją piosenka Shallow, która z miejsca stała się międzynarodowym hitem, a wokalistka dostała za nią aż 4 nagrody Grammy, Oscara i Złotego Globa.

Wokalistka nie spoczywała jednak na laurach i przygotowała szósty w swoim dorobku album pod tytułem Chromatica, którym wraca do korzeni dance popu. Jego premiera miała miejsce w maju 2020 roku. Głównym singlem został Stupid Love, ale chyba największą popularnością cieszył się ten nagrany z Arianą Grande pod tytułem Rain On Me, który zgarnął nagrodę Grammy i wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów za oceanem. W kolejnym roku ukazał się drugi album nagrany z Tonym Bennettem zatytułowany Love for Sale. Płytę fani pokochali i otrzymała statuetkę Grammy za najlepszy tradycyjny album popowy. Zaraz potem Gaga współpracowała przy tworzeniu ścieżki dźwiękowej do filmu Top Gun Maverick, a w 2024 roku w związku z występem w filmie Joker Folie à Deux nagrała mu towarzyszący album zatytułowany Harlequin. Gatunek jazz i soul z elementami teatru i musicalu. Są na nim premierowe piosenki, ale i covery. Jak tylko się ukazał, stał się numerem jeden w ponad 40 krajach. Przyszedł w końcu czas na kolejny album studyjny, długo wyczekiwany przez fanów. 7 marca 2025 Gaga wydała krążek pod tytułem Mayhem z promującym go utworem Disease.

to album pełen bólu i refleksji. Tak o Mayhem mówi sama Gaga. Dodaje, że to powrót do jej korzeni, ale w dojrzałym wydaniu. W temacie muzyki nie można pominąć kwestii wizerunku wokalistki. Charakteryzuje się on odwagą, pazurem, wyrazistością i oryginalnością. Nie brakuje przy tym obsceniczności, skandalu i prowokacji. Na scenie i wszędzie, gdzie się pojawia, robi ogromne wrażenie. I tak na przykład jedna z firm słowa Lady Gaga uznała za najpopularniejsze w modzie. Z kolei amerykański magazyn Entertainment Weekly uznał jej stroje za jedne z najlepszych z końca dekady. Znalazła się również na liście 100 ikon mody wszechczasów magazynu Time. Dodajmy, że jako jedna z nielicznych potrafi chodzić na niebotycznie wysokich obcasach. I zapewne niejednej osobie zapadła w pamięć suknia wykonana z surowego mięsa, w której pokazała się na gali wręczenia nagród MTV Video Music Awards w 2010 roku. Na koniec jeszcze mam dla Was kilka ciekawostek o Lady Gadze. Magazyn Rolling Stone uznał ją jako jedną z najwspanialszych żyjących artystek muzycznych. Magazyn Time za jedną ze 100 najbardziej wpływowych osób na świecie, a w rankingu 25 największych gwiazd muzyki pop XXI wieku magazynu Billboard zajęła 5 miejsce. Została też trzecią artystką obok Michaela Jacksona i jego siostry Janet Jackson, która ma wiele przebojów numer 1 w 3 różnych dekadach. Ten ostatni kawałek, dzięki któremu bryluje na świecie, to nagrany z Bruno Marsem, a jego tytuł to Die With a Smile. Ten utwór jest 6. jej hitem, który wskoczył na pierwsze miejsca. Pierwszy raz zrobiła to w 2009 roku dzięki utworom Just Dance i Poker Face. Później była piosenka Born This Way z 2011 roku, duet z Bradleyem Cooperem Shallow z 2018 roku i współpraca z Arianą Grande Rain On Me w 2020. Lady Gaga ma kilka figur woskowych w muzeach Madame Tussauds w Londynie, Amsterdamie, Nowym Jorku, Hollywood, Las Vegas, Szanghaju i Hongkongu. Według różnych danych do tej pory Lady Gaga sprzedała ponad 170 milionów płyt na całym świecie.

0: Reklama.
1: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
1: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
3: Torby oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
4: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
6: A jak lemoniadę?
5: No też.
1: To poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W

szkolnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne

0: zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Poznaniu przy ulicy Serbskiej 9, Miasto Wnętrz. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Reklama.
4: Pożar w gdyńskiej hurtowni zabawek. Powiemy, co teraz dzieje się na miejscu. Jedna osoba zginęła, kilka z poważnie rannych. Mamy nowe informacje po strzelaninie na imprezie Techno w Szwajcarii. Aktualne tematy i interesujący goście. Jutro o poranku wracają rozmowy Vox FM w nowej odsłonie. Na zegarze godzina 10:00. Tu Vox FM. Dawid Osysko. Zapraszam na wiadomości. Płomienie w hurtowni zabawek. Około 2:00 w nocy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze hali przy ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyły 22 zastępy straży pożarnej. Teraz działania gaśnicze dobiegają końca.
5: Pożar został zlokalizowany o godzinie 4:15, czyli od tej pory ogień się nie rozprzestrzeniał i sytuacja była opanowana. Brak osób poszkodowanych. W budynku nikogo nie było podczas powstania pożaru. W chwili obecnej trwa dogaszanie pogorzeliska pożaru.
4: Powiedział nam Dawid Westrych z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Przyczyny pożaru zostaną ustalone przez policję po zakończeniu akcji gaśniczej. Jedna osoba zginęła, 5 zostało rannych. To najnowsze informacje po strzelaninie w szwajcarskim miasteczku Arau, niedaleko Curychu. Służby przekazały, że stan części poszkodowanych jest ciężki. Trwają poszukiwania sprawcy lub sprawców. Potencjalny motyw i dokładne okoliczności przestępstwa pozostają na razie nieznane. Na miejsce skierowano znaczne siły, rozpoczęto dochodzenie, dodała szwajcarska policja na platformie X. 4000 biegaczy wyruszyły właśnie na trasę Poland Business Run. To sportowa impreza, która ma wspierać szczytne cele i właśnie wróciła do Warszawy. Uczestnicy sztafety biegną po trasie wytyczonej na terenie lotniska Bemowo. Pieniądze zebrane dzięki zawodnikom zostaną przeznaczone m.in. na zakup nowoczesnych protez, wózków, sprzętu ortopedycznego i sportowego, finansowanie rehabilitacji oraz wsparcie psychologiczne. Z uczestnikami biegu przed startem rozmawiał nasz reporter.
6: Państwo już rozgrzani, gotowi do biegu?
7: Jesteśmy w pełni gotowi. Myśleliśmy o tym biegu już od tygodnia, także od tygodnia jesteśmy gotowi. Wszyscy, którzy biegli wcześniej, doskonale znają trasę. Mamy już całą taktykę przygotowaną.
6: To jaka taktyka na dzisiaj u pana?
8: Siła, moc, niepoczytalność.
6: To jest nie pierwszy bieg, jak rozumiem?
9: Nie, to nie jest pierwszy bieg, ale pierwszy tak krótki. Co do zasady nie schylam się poniżej półmaratonu, ale dzisiaj spróbuję. W szczytnym celu i dla wsparcia ducha firmowego także.
4: Usłyszał na lotnisku Bemowo uczestników Poland Business Run nasz reporter Mateusz Chłystun. Impreza odbywa się pod naszym patronatem. Policja przygotowana na wzmożony ruch. To ostatni weekend wakacji. Dla wielu osób będzie to czas podróży, dlatego policja przypomina, że na drodze nie jesteśmy sami. Musimy uważać na siebie i innych.
10: Policjanci będą podejmować stanowcze interwencje wobec kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego, szczególnie tych, którzy nieprawidłowo wyprzedzają, przekraczają dopuszczalną prędkość, nie stosują się do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa, nie udzielają pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowo przejeżdżają przez przejścia dla pieszych, czy są pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
4: Jeżeli z wakacji będziemy wracać autobusem lub pociągiem, pilnujmy bagażu, pieniędzy i dokumentów. Kieszonkowcy i złodzieje w takich miejscach potrafią łatwo wykorzystać naszą nieuwagę. Po wakacyjnej przerwie w radiu Vox FM wracamy do porannych rozmów, ale w nowej odsłonie. W poniedziałek na naszej antenie zadebiutuje 8 runda. Nasz gość otrzyma 8 dynamicznych pytań, a później dyskusja przeniesie się do internetu. Audycja będzie mieć 5 prowadzących. Rozpocznie się minutę po 8:00. Na pierwsze wydanie jutro zapraszam w imieniu Karoliny Pajączkowskiej. Przed nami ciepła niedziela, szczególnie na południu, tam 28 stopni Celsjusza, całkiem przyjemnie także w centrum 26, nie najgorzej też na północnym wschodzie 23 stopnie. W zachodniej połowie kraju mogą pojawić się dziś przelotne opady deszczu, na Pomorzu wystąpią burze. W Sudetach trzeba uważać na wiatr, w porywach będzie dochodził do 100 km na godzinę.
2: The Best of Pierwsza Zmiana.
3: To znowu my, Julia Hren,
11: Paweł Pawelec,
12: Konrad Piwowarski i lecimy z najlepszymi kawałkami pierwszej.

0: Pierwsza zmiana.
1: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM.
0: Vox FM.
2: Tak było w poniedziałek.
3: Wyobraźcie sobie, niedziela, godzina 7 rano. Jesteście w pięknym Zamościu.
4: Za wcześnie, jak na niedzielę 7 rano, 8:30.
3: I przerzucacie się z pierwszego boku na drugi bok. Tak już, tak sobie, tak. I nagle słyszycie.
4: Zrób mi kawkę. Policjanty jadą?
3: Nie, gorzej. Syreny alarmowe obudziły mieszkańców w Zamościu wczoraj, o godzinie 7 rano.
5: Ale trochę szkoda.
4: Auto mam z Zamościa.
3: Jak szkoda?
5: No, trochę szkoda, że to była niedziela, a nie poniedziałek, bo mogły uchronić przed spóźnieniem do pracy, na przykład, gdyby to dzisiaj było.
4: A tak
3: jak się okazuje, podczas zaplanowanych ćwiczeń, zamiast cichego testu, omyłkowo uruchomiono sygnał dźwiękowy.
4: Okay.
5: Ojej, no to zwykły czeski błąd, pomyłka, to się zdarza.
4: Ilość pampersów w okolicy od razu wzrosła sprzedaży.
0: Pierwsza zmiana.
3: Ja na przykład bym nie musiał już iść do toalety.

0: Tak było we wtorek.
1: Teraz usiądźcie, a jeżeli siedzicie, to wstańcie, bo mam newsa.
2: Ojej,
3: Boże, ale
2: zaskrzypiało mi. No wstałem, no.
1: Tak, jesteście gotowi na tego newsa?
2: Tak.
3: No dawaj, jestem przygotowana.
1: Pociąg się spóźnił.
3: No i to jest, ale co, gdzie?
1: To jest news.
2: Szwajcarii, to ja usiądę.
3: To bym był, wow. Nie. Szwajcarii, niemożliwe, wow, w Niemczech, niemożliwe.
1: Jadący ze Szklarskiej Poręby do Wrocławia.
3: W Polsce.
1: Aha. W Polsce. No. 40 minut się spóźnił.
2: Tylko, wow, brawo!
3: A dodam, że miał z górki takie ukształtowanie terenu.
1: To zupełnie nieprzypadkowo się spóźnił, no bo niestety...
3: Się zagubił.
1: Jakby mało było tego, że się spóźnił, to jeszcze toalety w pociągu nie działały.
3: Oj. Ale rozdawali torebki foliowe?
1: Nie, właśnie nie. Całe nie szczęście, że są konduktorzy w pociągach, a nie te mechaniczne pociągi automatyczne. No i konduktorzy zarządzili, że co parę stacji będziemy się zatrzymywać i będzie przerwa na siku.
2: O. I dlatego się spóźnił te 40 minut, tak?
1: Ja no tak, przez przerwy.
3: Sorry, szanuję, jeśli to jest przez awarię toalet, to ja szanuję.
2: No ale z drugiej strony.
3: No, właśnie z drugiej strony.
2: 40 minut sikać, to ja bym do lekarza poszedł, prostata.
4: Zobaczysz, synu, jak będziesz w moim wieku.

0: Tak było we wtorek.
1: Jeżeli miałabym powiedzieć, czego że nienawidzę w życiu najbardziej,
2: to...
1: Jest to poranne wstawanie.
3: Odważnie.
4: A żeś trafiła w życiu, wiesz?
3: Ale staramy się to poranne wstawanie jakoś wam umilić. Wiemy, że te wakacje dobiegają końca i wiemy, że wiele osób dopiero teraz wraca z urlopów.
4: Jest wam źle.
3: I dzieci za tydzień rozpoczną rok szkolny. I wiemy.
1: A co akurat? To nie jest smutna informacja.
4: One pójdą do szkoły, to jest luzik.
3: No tak, tylko że jak
1: te dzieci trzeba obudzić. Tak. A więc, żeby obudzić te dzieci, najpierw trzeba samemu wstać.
4: Mhm. No to jest straszne.
3: I ludzie mogli pozapominać, jak brzmi budzik.
4: Umyj zęby.
3: Przez całe wakacje.
4: Coś, tak.
1: I co?
3: I ja poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby przypomniała, jak brzmi budzik.
1: No to
3: tym, którzy zapomnieli. No bo...
1: Poprosimy, ale to zależy, jaki kto ma telefon.
3: No a spokojnie, nie. Tutaj jest 7 propozycji od razu.
1: Tak?
3: Tak,
1: dobra.
3: Od razu. Jeżeli byście zapomnieli, to tak według sztucznej inteligencji brzmi budzik.
5: Jasne, oto kilka typowych rodzajów budzików. Mhm. Jeden, klasyczny, mechaniczny. Dwa, telefon, standard. Pip, pip, pip. 3. Bardzo agresywny. Pip, pip. 4. Delikatny. Piu, piu, piu, piu, piu, piu. 5. Stary dzwonek. Dri, dri, dri. 6. Elektroniczny. Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Budzik, którego nienawidzisz. Wstawaj! Wstawaj! Wstawaj!
0: Ało! Ało! Pierwsza zmiana w radiu!
1: Od rana z Voxem.
3: Ale z tym ostatnim to ma rację.
4: To jest partner, partnerka. Wstawaj! Wstawaj! Zobacz, która godzina! Wstawaj!
0: The best of pierwsza zmiana.
6: Tylko reklama.
7: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
8: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
9: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
10: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster, już jutro o 21.30 w TVN.
11: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
14: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
15: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
16: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
19: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
18: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 razy 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Reklama.

0: Baba Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego mąż późno wrócił do domu? A dlaczego nie? To ja się pytam. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.
1: Dobrze. I tak chciałem spać na kanapie.

0: Best of pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było we wtorek.
2: To poranek z radiem Vox FM, pierwsza zmiana i bardzo, bardzo ważne informacje. Słuchajcie.
3: Znowu nie strasz, nie strasz. Już się zdenerwowałem cały.
4: Nowa moda.
2: Cristiano Ronaldo zmienił kolor włosów.
5: Uff, to tawa to.
4: Zmienił kolor włosów. Tak. Wiem, na rudy.
2: No właśnie, trochę tak. Napisali, że to jest blond, ale to jest bardziej rudy, prawda?
4: Oczywiście.
5: No, taki...
4: Tak, to jest rudy, także Cristiano, witamy cię po lepszej stronie koloru włosów.
5: Dobrze.
2: No przecież tak, to wymyślił bez sensu.
5: Nie, dobrze wymyślił. On już siwieje, więc po co się farbować na czarno, jak można lekko rozjaśnić.
2: Paweł, to jest napastnik. Co? On potrzebuje podać, przecież teraz nikt nie będzie mu podawał.
1: The best of. Pierwsza zmiana.
0: Tylko
1: 107.4.
0: Vox FM Poznań.
6: Visita Harivanta, mi spielali te Dota.
7: I hear you, man.
6: Visita Harivanta, mi spielali te Dota.
7: I feel you, man.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Poznaniu przy ulicy Serbskiej 9, miasto wnętrz. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama. 107,4. Poznań.
10: Wypadek na drodze krajowej nr 10 są utrudnienia pomiędzy Piłą i Bydgoszczą. Zdecydowała mafia rybacka. Islandia nie wróci do negocjacji członkowskich z Unią Europejską. Od dziś nowy rozkład jazdy pociągów. Jest też dobra informacja dla pasażerów na odcinku Warszawa-Kraków. Godzina 11 tu Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Zablokowana jest droga krajowa nr 10 w Ślesinie, niedaleko Nakła nad Notecią w Kujawsko-Pomorskiem. Zderzyły się tam samochód osobowy i ciężarówka przewożąca paliwo. Jedna osoba została ranna. Trasa jest nieprzejezdna. Wyznaczone zostały objazdy w kierunku Bydgoszczy przez Pawłówek, a w kierunku Piły przez Potulice. Islandczycy nie wznowią rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Tak wynika z policzonych do tej pory głosów. O takim wyniku głosowania miała zdecydować rybacka mafia. Tak na Islandii nazywa się rodzinne firmy zajmujące się rybołówstwem. Według szwedzkiego dziennika Svenska Dagbladet 80% kwot połowowych należy na Islandii do około 20 firm. Połowa z nich należy do zaledwie 6 islandzkich rodzin. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w Unii w 2009 roku. Prace nad nim zostały zamrożone 4 lata później, a wczoraj Islandczycy w referendum powiedzieli Unii Europejskiej nie. O pół godziny skrócił się czas przejazdu pociągiem z Warszawy do Krakowa. Tak jest od dziś w ramach jesiennej korekty rozkładu jazdy.
11: Skończą się objazdy przez Dąbrowę Górniczą. W związku z tym większość, czy prawie wszystkie pociągi będą kierowane już trasą normalną.
10: Mówi Piotr Wyborski, prezes Polskich Linii Kolejowych. Dodaje, że to wstęp do przyszłorocznych zmian.
11: Planujemy wdrażanie prędkości 250 km na godzinę dla najszybszych pociągów na centralnej magistrali kolejowej. Te czasy przejazdu pomiędzy Warszawą a Krakowem oraz Warszawą a Katowicami zmniejszą się poniżej 2 godzin.
10: Zatem podróż między Warszawą a Krakowem i Katowicami może skrócić się nawet o 25 minut. Tym, co wyróżnia ten bieg, jest przede wszystkim atmosfera. Takie słowa usłyszał nasz reporter od pana Dominika. To jeden z pierwszych biegaczy, którzy dotarli do mety w trwającym dziś w Warszawie Poland Business Run. Ta wyjątkowa sztafeta ma jak zawsze szczytny cel. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na wsparcie osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Chodzi o zakup protez, opłacenie rehabilitacji i wsparcie psychologiczne. Na miejsce 4-kilometrowej trasy jest nasz reporter.
12: Jak ta trasa? Tam jakiś zakręt jest taki gorszy?
13: Trasa nie jest najlepsza, ale wiadomo, to nie są
12: mistrzostwa, trzeba uważać pod nogi na pewno, bo teren jest wymagający. Pewne niespodzianki z zakrętami też mogą czekać, no ale to nie jest przeszkodą. Grunt najważniejsze jest to, żeby się po prostu dobrze bawić i zrobić coś dobrego.
13: Niech pan powie, każdy da radę, nawet jak ktoś nie jest wytrawnym biegaczem.
12: No, oczywiście, każdy powinien wziąć udział. Nie trzeba biec, można sobie troszeczkę pospacerować, ale po prostu zachęcamy wszystkich, żeby wziąć udział.
13: A pierwszy biznes run?
12: Nie, już. Jesteśmy zaawansowaną, że tak powiem, drużyną. W tym roku nawet jako organizacja mamy, no nie chcę skłamać, ale chyba 7 czy 8 drużyn. Jedna stacjonalnie tylko w Warszawie niestety, ale będą też stacjonalnie startować w Krakowie. No i oczywiście wirtualny bieg to jest też coś, do czego zachęcamy. Można z całej Polski tak naprawdę zebrać drużynę.
10: Powiedział naszemu reporterowi Mateuszowi Chustonowi Dominik Michalik, na co dzień pracownik banku. Trasa biegu została w tym roku wytyczona na terenie lotniska Bemowo. Impreza odbywa się pod naszym patronatem. Robert Lewandowski z 4. golem w amerykańskiej lidze MLS. Polak zaliczył także asystę. Jego Chicago Fire zremisowało na wyjeździe z Seattle Sounders 2-2. 38-letni polski napastnik rozegrał całe spotkanie. Niezwykłą formą strzelecką błysnął Leo Messi. Argentyńczyk zdobył 4 gole dla Interu Miami, a jego zespół wygrał z CF Montreal aż 7-1. Turyści w Sudetach powinni uważać na bardzo silny wiatr. Tam będzie wiał z prędkością dzisiaj 100 km na godzinę. Przed nami bardzo ładne i ciepłe popołudnie. Na termometrach maksymalnie 28 stopni na południu kraju, około 26 będzie w centrum. Na północnym wschodzie w okolicach Suwałk 23 stopnie. Sporo deszczu dzisiaj w zachodniej części kraju, tam może pojawić się także burza.
14: The Best of Pierwsza Zmiana.
15: Konrad Piwowarski,
16: Julia Hren
17: i Paweł Pawelec.
18: The Best of Pierwsza Zmiana. Lecimy dalej.

0: The best
1: of.
2: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
3: Przed chwilą prosiliśmy, żebyście nam zadawali pytania, tak, bo tak. Jak wiadomo, my lubimy odpowiadać na pytania, zwłaszcza, że nie znamy na nie odpowiedzi, tak. Ale na niektóre znamy.
4: Tak, no bo Paweł z Wrocławia do nas napisał, witam, mam dylemat. Jak tu się rano ubrać? Do pracy wychodzę przed 5 rano i jest już chłodno, a jak wracam z pracy, jest prawie 30 stopni. Czy możemy pomóc?
3: I tutaj Paweł, nie jesteś pierwszy, który ma ten dylemat.
4: Tak, zdania są podzielone.
5: No my jesteśmy przykładem.
4: Tak, ja z Pawłem uważamy, że powinniśmy się ubierać na dzień.
5: Tak.
4: Że można zmarznąć
5: to znaczy,
4: rano.
5: Jak to zrobić? Tłumaczymy, jak to zrobić. No tak. Klapeczki, gołe nóżki, krótkie spodenki, natomiast góra...
3: Tak,
5: a góra na przykryta bluzą. Kądziu, jawaciak, kądziu bluza.
3: Ja niestety tak nie uważam. Ja uważam, że trzeba ubrać się na poranek, bo lepiej się czuć za ciepło w ciągu dnia, niż za zimno rano.
4: Właśnie lepiej się później, bo więcej tego dnia będziesz miała z ciepłem.
3: Czyli widzicie, pierwsze pytanie i już prawie się wywaliliśmy, bo odpowiedzi nie znamy.
4: Oczywiście ja z Pawłem mamy rację.
5: Tak, nie poddajesz się, czujesz lato wtedy, jak się tak ubierzesz.
3: Dobra, bo Michał pyta, kochana pierwsza zmiana. Kiedy będę bogaty?
5: A to jest, widzisz.
4: A to jest akurat proste. No jakieś 90, podejrzewam, że nawet 99% milionerów urodziło się w bogatych dobach.
3: Czyli po prostu musisz się urodzić jeszcze
5: raz. Znaleźć bogaty dom. Niech cię adoptują.
2: Pierwsza zmiana.
4: Cieszymy się, że mogliśmy pomóc.
5: No, można też przez chwilę wziąć kredyt, być bogatym do czasu pierwszej spłaty.

0: Pozdrawiamy Seweryn, mamy nadzieję, że dobrze wjechał, że skończy się dopiero w poniedziałek ten piąteczek.
1: A propos,
0: a właściwie już.
2: Czami mignęło.
0: O Robercie Lewandowskim będziemy teraz mówić odnośnie do
1: Robert Lewandowski
0: samochodów.
1: Wyboduje tor Formuły 1.
2: Wow! I co, kupi sobie bolid i teraz będzie się ścigał?
1: No nie, no wybuduje. Podjął taką decyzję, że będzie wybudowany, no.
0: Bo to jest pan burmistrz Żmigrodu.
1: To nie ten Robert Lewandowski piłkarz.
2: Dobrze, że ci mnie szukali, słuchacze. Mamy żal, robimy focha, słuchacze.
1: Nie, no cieszymy się. Formuła 1, wszystkie te Maxy Verstappeny przyjadą do nas, Lando Norrisy. Wszyscy ci to, najbardziej znani.
2: Kto za to zapłaci, pytam.
0: No ty, ja.
1: No, mieszkańcy Żmigrodu, no. Ale to prestiż, no oczywiście, na pewno, no.
0: Okay. Ponad 60 hektarów będzie tor, motoryzacyjne centrum, hotele, szkolenia i to wszystko właśnie w Żmigrodzie pod Wrocławiem.
1: Tylko jest pewien problem.
2: Nazwa trudna dla obcokrajowców.
1: No właśnie, ja wiem, że nas słuchają ludzie na całym świecie.
2: Snakegrud proponuje.
1: Wielka Brytania, Dania, cała Skandynawia, Niemcy. No. Weźcie wy kogoś tam od siebie i poproście tę osobę, żeby nagrała nam głosówkę mówiąc Żmigród.
2: No mówię ci, Snakegrud będzie lepiej.
1: Snake. Nie, ja myślę,
0: ale to nie jest po polsku wtedy.
2: Ale co, Verstappen to jest po polsku?
1: No nie, ale wiesz co, ja mam inną propozycję. Tak jak jest lotnisko Warszawa-Radom, to zamiast tor Żmigród, tor Wrocław. No bo jest to niedaleko Wrocławia.
0: Ale to będzie tor tramwajowy?

0: pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: Drodzy panowie, skoro się zrobiło tak romantycznie, to dzisiaj w związku z tym, że jest piątek, weekend się zbliża. Jak będziecie wracać do domu?
3: Jakiś prezent.
2: Jakiś prezent swojej wybrance kupcie. I to nie żadne kwiaty, tylko coś takiego lepszego. Nie, ciastka jakieś, pączki.
4: Już jesteście w koszta padli. Już
2: jesteście padli torty.
4: Na koszta jakieś. No,
3: ale to wcale nie jest taki dobry
2: jego
3: prezent.
2: Koszta. Dlaczego to nie jest dobry prezent?
3: To się okaże,
2: to z twoich ust pada?
3: Że, tak.
4: Ale co, że co?
2: Że ciastka jakieś.
3: Że ciastka, słodycze, bo już teraz...
2: Czekoladki.
4: Dziewczynok z kremem, z bitą śmietaną, na serduszko na górze.
3: To są fajne ciastka. Ale pomyśl na przykład, że ciastka z plastiku. No, bo takie są. Amerykańscy naukowcy, nasi ulubieni,
4: żeby
3: tak,
4: popatrzeć tylko?
3: Coś tam mieszali i narobili ciastka
2: użytku.
3: Z mikroplastiku.
2: Jak to z mikroplastiku?
3: No, wydrukowali za pomocą drukarki 3D i podobno można to zjeść. Zamienili plastikowe butelki i odpady roślinne w białko, witaminy i substancje nadające smak. Pyszne, smaczne, dobre.
4: To smakuje, a nie ty jesz, bo to nie ma żadnych wartości odżywczych.
3: Ale super. Nie, no o tym nie wiadomo.
2: Dlaczego
3: nie,
2: ty mówisz, że to jest jakaś nowość?
3: A to nie jest nowość?
4: Najeść i przytyć.
2: To żadna nowość jest przecież. Moi kochani, wystarczy w tłusty czwartek udać się do marketu i pączka kupić.
1: Pierwsza zmiana od rana. Tak.
2: To też z plastiku.
0: The best. To pierwsza zmiana.
1: Tylko reklama.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia, to proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Kart Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Poznaniu przy ulicy Serbskiej 9, Miasto Wnętrz. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Educzo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to alpejskie mleczko Milka. 11,99. Kupując dwa opakowania z kartą Moje Intermarché. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Reklama.
0: 107.4 Vox FM Poznań.

0: pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi teściowa na siłowni? Przyszła po teścia. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.
1: To teraz wyjaśnię. Tak, Paweł, to do ciebie. Teść, to inaczej testosteron.
0: 107

0: To pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: Może ktoś nas słucha w Hiszpanii, to pozdrawiamy.
3: To są braki w uzębieniu na pewno, jedynki brak.
4: Nie wiem, czy w Hiszpanii słuchają nas, na pewno słuchają nas w Niemczech. Rafał do nas napisał na 6986-9869.
3: Brawo.
4: Słuchamy was w Niemczech, w Brandenburgii. Pozdrówcie po niemiecku.
3: Tak.
4: Słuchamy was na hali. No i tak.
2: Halo, ja wol.
4: Händehoch nam jeszcze.
3: Cze, to nie.
4: Du hast den schönsten Arsch der Welt.
3: To jest
2: danke,
3: fajne.
2: Danke jeszcze, danke.
3: Danke znasz?
2: No, pewnie.
4: Schnappi das kleine Krokodil, też mam po niemiecku. I ale meine Entchen schwimmen das Wörzyn.
3: Coś takiego znam.
4: To tyle niestety, ale za to mogę wam powiedzieć, że ja wczoraj odkryłem, przeglądając TikToka, że znam język chiński.
2: Tak?
4: Tak.
3: To wy kurwa, też. Ty znasz.
2: My kurwa. Też znamy język chiński.
4: I słuchacze
2: dawaj.
4: Też wszysczy znają.
3: Made in China, to
4: no
3: jest
4: posłuchajcie,
3: jedyne, co znam po
4: posłuchajcie, no.
5: Cong qian you zuo bo bo shan, zhang zhe bo bo, zhang zhe bo bo.
2: Krainę zapomnienia.
3: Podoba mi się ta piosenka, znaleźli ją w końcu.
1: Pierwsza zmiana. Best

0: Autopromocja. Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
3: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama. 107,4.
10: Fox FM.
0: Poznań.
11: 26-latek z powiatu olkuskiego w rękach policji jest podejrzewany o spowodowanie wypadku, w którym ucierpiał 15-letni chłopiec. Spotkanie Trumpa, Putina i Zełenskiego to w Moskwie miał zaproponować szef CIA. Kajakarz Aleks Borucki z brązowym medalem. Za chwilę świetne informacje z poznańskiej Malty. Słuchajcie, Vox FM, jest godzina 12. Na wiadomości zaprasza Dawid Osysko. Jest podejrzewany o spowodowanie wypadku, w którym ucierpiał 15-latek. Małopolscy policjanci zatrzymali 26-letniego mieszkańca powiatu olkuskiego. Mężczyzna ma zostać wkrótce doprowadzony do prokuratury rejonowej w Olkuszu. Tam zapadną dalsze decyzje w tej sprawie. Policjanci nadal wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia, do którego doszło w piątek około 21:00. Do tego tematu będziemy wracać w wiadomościach Vox FM. Utrudnienie dla pasażerów kolei na trasie Toruń-Grudziądz. W Grudziądzu doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem pociągu Intercity, jadącego z Gdyni do Katowic. Relacjonuje Justyna Moskalewicz-Aderek z PKP Intercity.
12: W związku z tym wstrzymano ruch pociągów, jest to szlak jednotorowy. Sytuacja może wpłynąć na opóźnienia pociągów. Oprócz pociągu Flisak relacji Gdynia Główna Katowice, tym szlakiem będzie jechał również pociąg Flisak relacji Katowice Gdynia Główna. Ten pociąg również może doznać pewnych opóźnień.
11: Na miejscu działają służby. Pasażerom podróżującym tym pociągiem zapewniono zastępczą komunikację autobusową. Zorganizowanie trójstronnego spotkania z udziałem przywódców USA, Ukrainy i Rosji. To podczas niedawnej wizyty w Moskwie miał zaproponować Rosjanom szef CIA John Ratcliffe. Taką informację przekazuje portal Axios. Szef CIA rozmawiał w rosyjskiej stolicy z szefem służby wywiadu zagranicznego Rosji Siergiejem Naryszkinem i szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksandrem Bortnikowem. O treści rozmów została poinformowana strona ukraińska, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Rozmowy w formacie trójstronnym zostały przerwane w lutym po rozpoczęciu wojny na Bliskim Wschodzie. Tysiące ludzi, kilkanaście platform i wszechobecna muzyka elektroniczna. W Łodzi trwa Parada Wolności. Ulica Piotrkowska zamieniła się w olbrzymią scenę muzyczną.
13: Głównie chodzi o poczucie wolności, tak? To ma być święto wolności.
6: i każdy ma się cieszyć i tańczyć z tego powodu.
10: Tańczymy od kilku godzin.
13: Przyjechaliśmy specjalnie na festiwal z Lublina.
10: Przyjechaliśmy z Warszawy.
14: Co decyduje o tej sile festiwalu, że ściąga ludzi z tak różnych miast?
15: Różnorodna muzyka na każdej platformie, zupełnie co innego, także każdy coś znajdzie dla siebie.
6: Tak dużo różnorodnej muzyki w samym centrum.
14: Kreacja też jest mile widziana, jakaś trochę inna.
10: Tak, myślę, że na takich festiwalach jest najlepsza możliwość, żeby wyglądać jak się chce. I jeśli chodzi o makijaż, jeśli chodzi o ubiór, zupełnie inaczej niż na co dzień w pracy na przykład.
11: Dziś trzeci dzień festiwalu, impreza potrwa do godziny 20, a z jej uczestnikami rozmawiał Grzegorz Mnich. W wiadomościach Vox FM teraz świetne informacje z Poznania. Kajakarz Aleks Borucki zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata w nieolimpijskiej konkurencji K1 500 metrów. Triumfował Australijczyk Thomas Green przed Węgrem Adamem Wargą. Polak stracił do zwycięzcy minutę i 29 setnych sekundy. To trzeci krążek wywalczony przez biało-czerwonych w Mistrzostwach Świata na torze regatowym Malta. W piątek Kanadyjkarz Oleksii Koliadych triumfował w jedynce na 200 metrów, a wczoraj Anna Puławska zajęła trzecie miejsce w jedynce na pół kilometra. W Legnicy teraz 26 stopni, tam jest najcieplej, nad morzem około 19. To blisko tych najwyższych dziś prognozowanych temperatur, maksymalnie dziś 23 stopnie na północnym wschodzie, 26 w centrum, a najcieplej na południu 28 stopni. Na zachodzie niewielkie opady deszczu są dzisiaj prognozowane, nad morzem może pojawić się burza.
16: Minęła godzina 12, to oznacza, że chyba czas najlepszy się przywitać. Kamil Rutkowski, bardzo mi miło, dzień dobry, witam Was, mam nadzieję piękną także u Was niedzielę. Ostatnią niedzielę tych wakacji, a skoro tak, no to będzie trochę czasu na podsumowania, ale także na to, żeby zajrzeć, co przed nami. A przed nami sporo fajnych rzeczy, więc bądźcie dzisiaj ze mną koniecznie. Kamil Rutkowski raz jeszcze, dzień dobry, Lady Gaga, After Party, DJ Liham, Digi Digi. Już za chwilę.

Avicii i Hey Brother w Vox FM w to niedzielne popołudnie. Wracacie czy zostajecie, a może dopiero jedziecie na wakacje? To jest pytanie na dzisiaj. Pytanie bardzo zasadne, bo jeżeli gdzieś na przykład stoicie, to pamiętajcie, że jest Vox Alert. Możecie informować. Numer 609-2x869 również do waszej dyspozycji. No bo jeżeli chcecie, żeby korki były mniejsze, to trzeba robić tak, żeby kolejni nie wjeżdżali w ten korek, prawda? Więc im bardziej będziemy sobie dawać znać, co tam słychać na drogach, tym lepiej oczywiście informacja do zmotoryzowanych, bo jeżeli odpoczywacie wciąż gdzieś tam nad jeziorkiem, a będziecie informowali, co na drodze 300 km dalej, to moim zdaniem coś poszło bardzo nie tak. Ale co ja tam wiem, wakacje mam już za sobą. Wilki Urke, Pitbull i Aloki z Jennifer Lopez już za chwilę w Vox FM gramy.

0: ISMC, Think About The Way, taka piosenka. ISMC, czyli takie wspomnienie lat 90. Ci, którzy pamiętają, to był bardzo dobry czas w muzyce, kiedy bardzo dużo się działo i tak naprawdę idąc na każdą szanującą się domówkę, wystarczyło włączyć w zasadzie dowolną piosenkę i każda była dobra. Dzisiaj jest z tym trochę trudniej, bo większy wybór, dlatego macie nas. Już po krótkiej przerwie Mirami Seksualna, Jolanda, Be Cool, We Know Speak Americano, na koniec wakacji, a co? Vox
1: FM. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę. Mleko Vita. Mleko UHT. 3,2%. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Edusho Family. Kawa mielona. 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni. 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to alpejskie mleczko Milka. 11,99. Kupując dwa opakowania z kartą Moje Intermarché. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Pulse Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
5: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
6: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Reklama 107.4
10: Vox FM Poznań.
9: Vox FM Poznań.

0: Święto w pulsie miasta, ej, niech niesie nas ten vibe. Gubię ciężkie myśli, gdy bas układa mi cały świat. Chwytaj te chwile.
1: Polo Vibes to jest puls miasta. Zauważyliście, że jak jest końcówka wakacji, to człowiek zaczyna wspominać i myśleć o tym, jak te wakacje wyglądały, czyli co się udało zrobić, czego nie, które plany się udało zrealizować, które dopiero zostają do zrealizowania i tak dalej. Ale jest jedna rzecz, która człowieka bardzo wkurza, zwłaszcza na tej wysokości, na wysokości końca sierpnia. Tak, to są ludzie, którzy dopiero we wrześniu idą na urlop. Kiedy my wszyscy wracamy, zaczynamy myśleć o pracy i to jest świetny przykład. Aśka napisała 609 2x869, a ja dopiero przed urlopem, bo od jutra, od poniedziałku zaczynam 2 tygodnie opalanka i pysznego jedzenia. Aśka, wszyscy tak po prostu po polsku mówimy ci i tu 3 kropki. Ale to są te 3 kropki, które bardzo dobrze wiadomo, co oznaczają. Otto One Hands Up i Don Omar Lucenzo, Danza Kuduro już za chwilę.

0: Pamiętacie jeszcze grupę Atomic Kitten? Oj, swego czasu robiła wielką furorę na światowych listach przebojów. Od tego właśnie jest Vox FM, żeby wam przypominać. The tide is high, get the feeling na koniec godziny 12, a skoro tak, to za chwilkę 13. Informacje dla zmotoryzowanych ważne, ale nie tylko zresztą dla nich już za chwilę. Punktualnie o 13. Czekam na was zaraz po z muzyką oczywiście. Ava Max, Kungs i Playboys pojawią się na naszej antenie. Vox
1: FM. Autopromocja.
2: Czy dzięki pierwszej zmianie będziesz zarabiać więcej?
3: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
4: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, aha, a ja bym była facetem.
5: No miałabyś z nami naprawdę fajnie.
4: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
5: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
4: Ale ja bym cię nie podrywała.
5: Kto wie?
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%.
8: Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Poznaniu przy ulicy Serbskiej 9, miasto wnętrz.
7: Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: Oh.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
13: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
14: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
1: Reklama. 107,4. Poznań.
16: Kolejny dziś wypadek na Krajowej 10. W zdarzeniu dwóch osobówek w Lipnie ucierpiało 5 osób. Chcą atakować ukraińską infrastrukturę energetyczną. Niepokojące informacje z Rosji. To ostatni weekend z tańszym paliwem. Jutro koniec programu CPN. Tu Vox FM. Jest godzina 13. Dawid Osysko. Zapraszam na wiadomości. 5 osób trafiło pod opiekę ratowników medycznych po wypadku w Lipnie, do którego doszło przed godziną 12 na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 10 w województwie kujawsko-pomorskim. Zderzyły się dwa samochody osobowe.
17: Dwa pojazdy, jeden leżał na dachu, łącznie podróżowało 6 osób tymi pojazdami. Strażacy ewakuowali dwie osoby z pojazdu, który leżał na dachu. Wykorzystywali urządzenia hydrauliczne. Na miejscu cały czas jest policja, droga jest zablokowana. 4 zespoły ratownictwa medycznego.
16: Relacjonuje Łukasz Jagliński ze Straży Pożarnej w Lipnie. Kierowcy podróżujący krajową 10 muszą się liczyć z utrudnieniami. Niepokojące informacje napływają z Rosji. Ministerstwo Obrony tego kraju rozpoczęło przygotowania do zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. W komunikacie opublikowanym na Telegramie resort twierdzi, że jest to odpowiedź na ukraińskie ataki na infrastrukturę cywilną i sektor energetyczny w Rosji. Rosyjskie ataki w minionym roku spowodowały długotrwałe przerwy w dostawach prądu i ogrzewania w wielu miastach, w tym Kijowie. Minionej doby wojsko rosyjskie zaatakowało Ukrainę przy użyciu 2 pocisków balistycznych Iskander-M i 130 dronów. 120 dni z nich udało się zestrzelić. To ostatni weekend z tańszym paliwem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć o 70 do 90 groszy, donoszą analitycy.
11: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
16: Mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl. Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.
11: Za sprawą tego, co dzieje się na rynkach międzynarodowych, tam w ostatnich dniach taniała ropa naftowa. Baryłka ropy Brent, która poprzedni tydzień kończyła powyżej poziomu 94 dolarów, w ostatnich dniach taniała. Widzimy jej notowania poniżej 90 dolarów, przez chwilę nawet okolice 85 dolarów.
16: Dziś i jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 64 grosze, a oleju napędowego 7,31. Zmierzyli się z nurtem rzeki Prosny, później przejechali trasę kolarską, a na koniec pokonali trasę biegową. Blisko 800 zawodników i zawodniczek z całej Polski w Kaliszu wzięło udział w Kalisja Tratlion. Emocji nie brakowało.
18: Super impreza, super dzień. Startuje co roku, za każdym razem rodzinna atmosfera przyciąga uśmiechy, ludzie wiwatujący, kibice. Naprawdę jest tu idealne miejsce i na kolejny start i przede wszystkim polecam na debiut.
19: Wspaniałe zawody, kolejny raz brałem tutaj udział. Tym razem w nowej kategorii młodocianych, czyli M50. Udało mi się zająć pierwsze miejsce.
20: Wcześniej byłem też triatlonistą, tylko miałem po prostu 10 lat przerwy. Podobno nie wchodzi się do tej samej rzeki 2 razy, ale ja jednak wszedłem.
19: To jest jak narkotyk. Jak się w to wejdzie, to ciężko z tego wyjść, ale ja nie usiłuję z tego wychodzić.
16: Mówili nam zawodnicy, Kalisja Triathlon wpisuje się w obchody święta rzeki Prosny. Aktualne, najważniejsze tematy i topowi goście. Po wakacyjnej przerwie w Radiu Vox FM wracamy do porannych rozmów, ale w zupełnie nowej odsłonie. Jutro na naszej antenie zadebiutuje 8 runda. Nasz gość otrzyma 8 dynamicznych pytań, a później dyskusja przeniesie się do internetu. Na pierwsze wydanie zapraszamy jutro, minutę po godzinie 8. Niewielkie opady deszczu teraz w Kościerzynie na Pomorzu. W kolejnych godzinach deszcz może pojawić się także na zachodzie kraju, a nad morzem może zagrzmieć. Na termometrach dziś maksymalnie od 23 stopni na północnym wschodzie do 28 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany w zachodniej połowie kraju będzie porywistym. W Sudetach te porywy mogą osiągnąć do 100 km na godzinę.
0: I jak pogoda na koniec wakacji? Można powiedzieć, że taka wakacyjna, prawda? Bo w tym roku akurat co jak co, ale pogoda nas akurat nie rozpieszczała. A skoro koniec wakacji, to będziemy sobie odrobinkę podsumowywać, co się udało, a co się nie udało w tej godzinie. Kamil Rutkowski, kłaniam się Wam raz jeszcze, oczywiście niedzielnie. Mam nadzieję bardzo, bardzo pozytywnie. Dzień dobry. I zapraszam, żeby tę godzinę spędzić również z nami. Ava Max, Kungs i Playboys jako argumenty muzyczne. Proszę bardzo.

tylko domyślać, bo jeżeli ktoś w tym roku był w Mielnie, włożył nogę do Bałtyku, wyjął z odmrożeniami i poszedł później w ramach otarcia łez na gofra, ten wie. O rybce na obiad nawet nie wspominam, bo po co się znowu denerwować. Kombi Avignon Andrea Bocelli z Davidem Gatton, czyli wspomnienie piłkarskich emocji również tego lata już za chwilę.

0: David Guetta, Alok i Steve Figure, Run Run River, czyli jedynka ostatniego notowania Best Listy piątkowego. Trochę się nie dziwię, bo coś mi się tak wydaje, dzisiaj sporo rozmawiamy o wakacjach, które się już niestety, ale kończą, że to może być piosenka, która może pretendować do miana hitu wakacji 2026. Jeśli wam się podoba, to pamiętajcie, że na vox.fm.pl cały czas trwa głosowanie do Best Listy najbliższej, czyli piątkowej, już w roku szkolnym, ale umówmy się, wakacyjne emocje można zachować.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przy.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ty i wiara. Już w czwartek hitowy mecz przy Bułgarskiej. W piątej kolejce PKO BP Ekstra Klasy Lech Poznań zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Razem zapełnijmy na stadion aż po brzegi i wspierajmy kolejorza w walce o komplet punktów. Lech Jagiellonia. Czwartek, 3 września, godzina 20:30. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Niech będzie nas buchta.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej!
10: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Reklama. 107.4.

Silver, Lay All Your Love On Me, czyli piosenka o tym, żeby przelewać na siebie miłość, bo pamiętajcie, że miłości się nie dzieli, miłość się mnoży, niezależnie od tego, na ile osób się rozkładasz. 09 2 razy 8 6 9. Dzisiaj tak trochę podsumowując wakacje, trochę patrząc do przodu na to, co przed nami, ale tu akurat będzie podsumowanie. Uwaga, napisała do mnie Małgorzata pod ten numer i pisze tak: a moim największym osiągnięciem wakacji 2026 jest po raz pierwszy w życiu samodzielne zrobienie ogórków. No powiedz jeszcze, że mało solnych, to po prostu oszaleje ze szczęścia. Kto jadł swoje mało solne, ten wie. Kaskada Utopia już za chwilkę i na jab.

Stranger od naszej bardzo dobrej przyjaciółki, czyli oczywiście Olivia Adams, podobno szykuje coś nowego i to nie tylko jeżeli chodzi o wydawnictwa płytowe, ale także o osobiste stawiennictwo na koncertach, ale na razie cichosza, bo to podobno tajemnica, nie wiem czy już się za bardzo nie wygadałem. Mogę wam za to powiedzieć, że już za chwilę 14, a o 14 wiadomości, w wiadomościach ważne wiadomości dla kierowców, dzisiaj wielkie, wielkie powroty, mam nadzieję, że ominą was największe korki, oczywiście czego wam bardzo serdecznie życzę, a gdybyście już w korkach utknęli, to po 14 róbcie głośniej, bo przynajmniej zagramy tak, żeby mile się stało albo podróżowało. Enrique Iglesias, Dave Dołeczki i Chris Cross Amsterdam już na was czekają.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
1: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
2: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta pianek, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rozmanie. Warunki udziału dostępne na Rozplan.pl, regulaminy.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie. Nowe miejsce. I coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
8: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama. 107,4. Vox FM. Poznań.
9: Akcja ratunkowa u wybrzeży Cypru. Zatonął statek, na pokładzie było 270 osób. Jutro zostanie doprowadzony do prokuratury. Chodzi o mężczyznę zatrzymanego, 26-latka w powiecie olkuskim. Pobiegli dla chorych na mukowiscydozę. W Zakopanem odbył się 11 bieg po oddech. Godzina 14, słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. U wybrzeży Cypru przewrócił się prom pasażerski z 270 osobami na pokładzie. Na morzu przy północnej tureckiej części wyspy trwa akcja ratunkowa. Najnowsze doniesienia w tej sprawie zbiera nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co z ludźmi?
10: Jak informują tureckie służby, 159 pasażerów udało się podjąć z wody. Są transportowani łodziami ratunkowymi i śmigłowcami na brzeg. Część z nich potrzebuje pomocy medycznej. Sieć obiegły już przerażające nagrania, które obrazują sytuację tuż przy przewróconym promie. Widać na nich dziesiątki osób w wodzie oraz na burcie przewróconej jednostki, które czekają na pomoc. Większość z osób ma na sobie kamizelki ratunkowe. Według doniesień tureckich mediów prom nagle zaczął się przechylać, po czym nabrał wody i przewrócił się. Wiadomo, że był to wycieczkowy, szybki katamaran.
9: Mateusz Chłystun, bardzo dziękuję za relację. Policjanci z Olkusza zatrzymali 26-latka. Był poszukiwany od piątku w związku z potrąceniem 15-letniego chłopca i ucieczkę z miejsca zdarzenia. 26-latek przebywa w policyjnej izbie zatrzymań. Jeszcze dziś zostaną przeprowadzone oględziny samochodu.
11: Obecnie z jego udziałem prowadzone są czynności. Po ich zakończeniu mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury rejonowej w Olkuszu, która będzie podejmowała dalsze decyzje w tej sprawie.
9: Mówiła Agnieszka Stefaniak z policji w Olkuszu. Jutro 26-latek ma zostać doprowadzony do prokuratury. Tam najprawdopodobniej usłyszy zarzuty. W piątek nieprzytomnego 15-latka odnaleziono przy drodze po tym, gdy jego rodzice zaniepokoili się, że syn nie wraca do domu. Chłopiec został śmigłowcem przewieziony do krakowskiego szpitala. Jego stan jest ciężki. Do tego tematu będziemy wracać w wiadomościach Vox FM. Islandia pozostanie na razie poza Unią Europejską. Wyspiarski kraj na razie nie wznowi negocjacji akcesyjnych z Unią. Zwolennicy tego, by wyspa weszła do wspólnoty, przegrali w referendum. Przeciw wznowieniu rozmów z Brukselą zagłosowało wczoraj 52,8%. Uczestników plebiscytu za głos oddało 47,2%. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w Unii w 2009 roku, w szczytowym momencie światowego kryzysu finansowego. Prace zostały zamrożone w 2013 roku, gdy eksperci ostrzegali przed potencjalnym rozpadem strefy euro. Ponad 700 osób pobiegło w Zakopanem po oddech dla chorych na mukowiscydozę. Po raz 11 pod Giewontem odbył się bieg po oddech. W tym roku pieniądze są zbierane na wsparcie psychologiczne chorych i ich rodzin. mówi Paweł Smoliński, prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą.
4: Ta choroba się zmienia. Dla dużej grupy faktycznie ta choroba stała się chorobą przewlekłą, trudną, ciężką, ale już z taką perspektywą życia dłuższego.
12: Kiedy otrzymujesz diagnozę, że twoje dziecko jest chore na tak bardzo poważną i ciężką chorobę, no to na pewno świat się musi walić, a tutaj świat się nie może tak naprawdę zawalić, więc pomoc psychologiczna musi mieć tu kluczowe znaczenie.
13: Jak choruję na tą mukowiscydozę, wsparcie to jest jakby wskazany.
14: W chwili obecnej mam 48 lat. No nazywają mnie już dinozaurem w tej jednostce chorobowej.
12: Świetnie, że doszliśmy do tego etapu, że teraz możemy zająć się głową.
9: Dodaje Justyna Kowalczyk-Tekieli, ambasadorka towarzystwa i samego biegu. W Zakopanem wystartowało ponad 700 osób, a kolejne kilkaset wsparło towarzystwo, startując w biegu wirtualnym. Popołudnie i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże z okresowymi rozpogodzeniami. Miejscami w zachodniej połowie kraju przelot napady deszczu, a na Pomorzu lokalnie burze. W czasie burz może spaść do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura o tej porze od 23 stopni na północnym wschodzie do 28 na południu, a w nocy w Kotlinach Karpackich temperatura może spaść do 9 stopni.
15: Pogodą na koniec wakacji zawsze jest ten problem, że człowiek się zastanawia, to co, jeszcze zostajemy godzinkę, może dwie, czy jednak już wracamy, i za każdym razem wychodzi nie tak, jakby człowiek sobie planował. Kamil Rutkowski, wielkie dzień dobry. Wspominam o wakacjach, bo to dzisiaj końcóweczka wakacji, czyli ostatni wakacyjny weekend. Przed nami wielkie powroty, o nich za chwilkę będzie również więcej, także trochę podsumowań, ale uwaga, bo obiecywałem, będzie również coś o nadchodzącej jesieni. Która akurat w Vox FM zapowiada się wybornie. Enrique Iglesias, Dave Dołeczki i Chris Cross Amsterdam. Już za chwilę. Dzień dobry.

Andrea i Time to Pray, czyli czas się pomodlić. To prawda, jest taki moment w każdym korku, jak człowiek jedzie samochodem, że prędzej czy później zaczyna wygłaszać, no powiedziałbym, teksty mocno filozoficzne na temat zachowania innych kierowców, drogowców i w ogóle wszystkiego, co związane z drogami. Wakacje 2026 powoli dobiegają końca. Jak w każde wakacje, jak każdego lata, zawsze pytanie brzmi, no to góry czy morze? Co wygrywa w tym roku? Od razu wam mówię, nie wiem, nie mam pojęcia, bo jeszcze tego dokładnie nie podliczono. Natomiast w połowie wakacji, na półmetku wakacji, zdecydowanie, uwaga, wygrywało morze. Tylko nie wiem, czy zauważyliście, że akurat my w Polsce mamy odwrotnie, bo mamy morze na północy, góry na południu, czyli odwrotnie niż w każdym kraju, bo oni całe życie sobie jeżdżą na nartach, całe życie pływają, a u nas w Bałtyku w sierpniu jest, no tak mniej więcej, +14, a na Kasprowym +12.

0: Sugar Babes o tym, żeby push the button, czyli żeby wcisnąć przycisk, bo rzeczywiście się przyda. Ja wam mówiłem, że będziemy wspominać różnego rodzaju piosenki, które królowały na listach przebojów. A propos listy przebojów, bestlista czeka na wasze głosy oczywiście na voxfm.pl. Jeśli teraz akurat jedziecie oczywiście jako pasażerowie i macie chwilę, zagłosujcie na swoich ulubieńców, będzie im bardzo, bardzo miło. Ace of Base, Agnes i Bebe Rexha już za chwilę po krótkiej przerwie.
1: Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
3: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Reklama.
8: 107.4
1: Vox FM Poznań.
8: Vox FM Poznań.

obiecana przed chwilą Bebe Rexha, Faithless New Religion, ależ ten kawałek brzmi doskonale, po prostu doskonale. Przed chwilą mówiłem o tym góry czy morze, no to szybkie nawezwanie. Bartek 6092x869. Pierwszy raz w tym roku urządziłem sobie samotną wycieczkę, wręcz wyprawę po górach i powiem wam tak, absolutnie nic nie jest w stanie tego przebić. Cytując polskiego klasyka, w Krużewnikach był... Why wait to say, at least I did it my way.

0: Gunter and the Sunshine Girls to jest piosenka, która zawsze przywołuje lato. Wyobraźcie sobie teraz, przez chwilę zamykamy oczy, bardzo proszę, jest zima, jest grudzień, jest śnieg, albo styczeń nawet jeszcze lepiej. Jest taki trzaskający mróz, jakiś minus 700, minus 15 powiedzmy, bardzo dużo śniegu i słyszycie Teeny Weeny String Bikini. Raz się uśmiechacie, dwa od razu macie stroje kąpielowe, jesteście na leżaczku nad basenem, właśnie tak się to robi. Proszę Państwa, godzina 15, już za chwilkę przed nami, tam wiadomości ważne dla kierowców i nie tylko zresztą dla kierowców. Aleksandra Stan, Mr. Saxobit, Kiano Silva i Mig o Miód Malinie. Za chwilę, zaraz po.
1: Vox FM. Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w Twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w Twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
4: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
3: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
7: A jak lemoniadę?
6: No też.
3: To poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Poznaniu przy ulicy Serbskiej 9, miasto wnętrz. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka lody na

0: handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play.
5: Reklama. 107,4. Poznań.
6: Katastrofa promu u wybrzeży Cypru. Są ofiary śmiertelne. Nożownik z czechosłowackiego szpitala z zarzutami grozi mu do 3 lat więzienia. Kosmiczną misję rozpoczął teleskop Nancy Grace Roman. Ma wykrywać planety poza Układem Słonecznym. Godzina 15, tu Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Co najmniej 6 osób zginęło w katastrofie promu pasażerskiego u północnych wybrzeży Cypru. Te tragiczne informacje potwierdziły przed chwilą władze tureckiej części Cypru. Na morzu niedaleko portu Kirenia cały czas trwa akcja ratunkowa. Jej przebieg śledzi nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co teraz tam się dzieje i co wiadomo o przebiegu tej katastrofy?
7: Statek przewrócił się około 4 mil morskich od portu Kirenia na północnym wybrzeżu wyspy. Na pokładzie znajdowało się 259 pasażerów i 8 członków załogi. Według relacji uczestników zdarzenia statek zaczął nagle przechylać się, po czym nabrał wody i położył się na lewej burcie. Większość pasażerów zdążyła ubrać kamizelki ratunkowe. Część z nich czekała na ratunek na wystającej nad wodę burcie. Pozostali znajdowali się w wodzie. Przy katamaranie widać też kilka tratw ratunkowych, które otworzyły się po wywrotce statku. Co najmniej kilkanaście osób trafiło też do szpitali.
6: Mateusz Chłystun, dziękuję za tę informację. Wracamy do ataku na personel medyczny SOR-u w częstochowskim wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Podejrzany o jego dokonanie usłyszał 5 zarzutów, relacjonuje Piotr Wroblewski z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
8: To 4 zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych, bo z takiej ochrony korzystają udzielający świadczenia medycznych pracownicy służby zdrowia. W wypadku 2 z tych zarzutów one są połączone ze spowodowaniem u tych członków personelu medycznego tak zwanych lekkich obrażeń ciała.
6: 5 zarzut dotyczy kierowania gruźb pozbawienia życia pod adresem jednego z pracowników szpitala. Przypomnijmy, 20-letni pacjent zaatakował tam 4 osoby z personelu medycznego w chwili, gdy wykonywały swoje obowiązki. Wobec podejrzanego sąd na wniosek prokuratury zastosował tymczasowe aresztowanie. Grożą mu 3 lata za kratkami. Od jutra poważne utrudnienia na obwodnicy Krakowa. Na 2,5-kilometrowym odcinku między węzłami Modlnica i Modlniczka drogowcy będą wymieniać nawierzchnię.
9: Na początek zajmiemy się jezdnią prowadzącą od strony lotniska w kierunku Warszawy. Prace potrwają do połowy września. Będą prowadzone w nocy między 19 a 6 rano.
6: Mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W czasie prac na jezdni kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu, a w ciągu dnia będą poruszać się 2 pasami. Prace na jezdni w kierunku Warszawy rozpoczną się 3 września. Jego misją jest poszukiwanie planet poza Układem Słonecznym. Teleskop Nancy Grace Roman około 14 naszego czasu został wyniesiony w kosmos. Urządzenie wyruszyło z Ziemi na pokładzie rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX.
10: 3, 2, 1, ignition and lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
6: Start Centrum Kosmicznego imienia Johna Kennedy'ego na Florydzie odbył się w dobrych warunkach pogodowych. Teleskop Nancy Grace Roman będzie przemierzał przestrzeń kosmiczną w kierunku punktu orbitalnego położonego 1 600 000 km od Ziemi. Misja ma potrwać 5 lat. Piękna słoneczna pogoda i kilkuset pływaków w każdym wieku. W Dąbrowie Górniczej finał Grand Prix w pływaniu długodystansowym na wodach otwartych Pogoria Open Water.
11: Weronika Blecha z Wydziału Marki Miasta Kultury i Sportu. Mamy tutaj przeszło 200 uczestników, 3 km do pokonania. Dzieci, dorośli, młodzież, jest nawet sztafeta rodzinna. Każdy może wziąć udział.
12: Mikołaj Politański, mistrz Śląska z pływania.
13: Mistrz Śląska w pływaniu, to brzmi dumnie. Powiedz, w jakiej kategorii startujesz?
12: Na kilometr.
13: Pływałeś już w takich zbiornikach, na takich dystansach?
12: Nie, to są moje pierwsze zawody.
13: Jest jakiś stresik?
12: No, zawsze jest.
11: Zapraszamy do kibicowania na spacer, na rower czy na odpoczynek na plaży.
6: Z uczestnikami zawodów rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Kucjas. Jutrzejszy będzie chmur po południu, szczególnie w zachodniej części kraju. Tam może przelotnie popadać. Burza może z kolei zdarzyć się na Pomorzu. I w czasie burz może spaść do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Najcieplej o tej porze na południu kraju około 28 stopni, na północnym wschodzie około 23, a w nocy najchłodniej będzie w Kotlinach Karpackich. Tam temperatura spadnie do 9 stopni.
4: Kiedy w niedzielę mija 15, to człowiek zaczyna powoli oswajać się z myślą, że nadejdzie w końcu poranek poniedziałkowy i w ten poniedziałkowy poranek wszystko znowu stanie się jasne, czyli trzeba będzie ruszyć do pracy, ale zanim takie myślenie, to mamy jeszcze kawałeczek niedzieli i bardzo się cieszę, że spędzamy go razem. Kamil Rutkowski, raz jeszcze kłaniam się i zapraszam. A żeby było nam sympatycznie i miło, Aleksandra Stanki, Jano Silva i Mig, Miód, Malina już za chwilę. Dzień dobry.

Two Colors to jest heavy metal love, czyli piosenka, która swego czasu, oj, trzymała się w bestliście akurat bardzo, bardzo żwawo i to nawet na pierwszym miejscu. Co tam dzisiaj na pierwszym miejscu? A zajrzyjcie na voxfm.pl, co ja wam tutaj będę zdradzał. Proszę państwa, wakacje 2026, jak wakacje, to wiadomo, że wakacyjna miłość. Znalazłem coś od psychologów, którzy nie mają dobrych wiadomości, bo twierdzą, że wakacyjna letnia, taka letnia miłość, to jest najmniej trwała miłość. Podobno największe statystycznie szanse na trwałe zakochanie mamy jesienią. A biorąc pod uwagę, że mamy końcówkę sierpnia i za chwilę wrzesień, no to wszystko przed wami.

0: Remedy Maurice, to jest Close to You. Ależ dobrze brzmi ta piosenka. Nie wiem, czy widzicie, ale to jest tak. Bierzemy stary hicior, przerabiamy trochę na nowo i wychodzi po prostu cudownie. Zajrzyjcie sobie na voxfm.pl, głosujcie w bestliście na swoich ulubieńców, bo oni czekają na wasze głosy. Najbliższe notowanie co prawda dopiero w najbliższy piątek, ale umówmy się, tego czasu nigdy nie jest za dużo. Elena Glans, Weekend i Aloki z Ilkajem Sęczanem już za chwilę.
1: Autopromocja.
0: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
1: W Vox.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
11: Let's go. Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum 2 różnych produktów w MyMediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie 2 raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.
13: 107.4 Vox FM. FM. Poznań. Poznań.
0: Vox FM.
14: Mamma mia. Oh. Is it Diana?
15: Fresh the sound.
14: Oh yeah.

Dobrze to brzmi. Halo, kilka jest ten czas, don't say goodbye, czyli żeby nie mówić do widzenia. Okej, to ja jeszcze się wstrzymuję. Jeszcze mamy chwilkę do godziny 16. Proszę Państwa, te wakacje 2026. Dzisiaj tak sobie tutaj opowiadamy. Przed chwilą było o ogórkach małosolnych. No to teraz SMS od Was, 609-2x869. Tym razem Patryk pisze, który napisał: w te wakacje z kolei ja może nie zrobiłem ogórków, ale po raz drugi udało mi się zrobić własnoręcznie przetwory dla moich dzieciaków. A to jeszcze nie jest moje ostatnie słowo, bo sezon śliwkowy dopiero przed nami. Kochany, jeżeli nie masz znajomych, to właśnie teraz zyskałeś tak mniej więcej ze 150 tysięcy nowych.

Narcotic Trust, I Like It, czyli taka piosenka, przy której palec na kierownicy chodzi samoistnie, a nóżka, mam nadzieję, nie na gazie, robi mniej więcej podobnie, żeby mu dorównać. Proszę Państwa, 16 przed nami, no to już za chwilkę wiadomości Vox FM, najświeższe wydanie, słuchajcie uważnie, a ja się z Wami żegnam na dzisiaj, ale tylko na dzisiaj, bo jutro po godzinie 14 zapraszam Was na program To Jest Dzień. Wracamy zatem do tego, co lubimy, znamy, jednym słowem praca, praca i jeszcze raz praca, ale zrobimy tak, żeby było miło. Kamil Rutkowski, dzięki bardzo, do usłyszenia, do jutra, bye bye.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%.
3: Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Poznaniu przy ulicy Serbskiej 9, Miasto Wnętrz.
4: Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: Już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
2: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu...
3: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
4: Reklama. 107.4.
5: Vox FM.
4: Poznań.
5: Poznań.
6: Czarny dym nad Lublinem. Płonie hala przy Kasprowicza. W wiadomościach apel policji z Kędzierzyna ma związek z zabójstwem 49-letniej kobiety. Odeszli od biurek, by pomagać. W Warszawie odbył się bieg pełen Business Run. Godzina 16. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko. Zapraszam na wiadomości. Dym widoczny jest z wielu kilometrów. Strażacy walczą z pożarem hali magazynowej przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Szczegóły zna Bartek Ważny.
7: Na miejscu działa 20 zastępów Straży Pożarnej z Lublina i okolicy. Do pożaru doszło w jednej z hal magazynowych w dzielnicy Hajdu w Zadębie na obrzeżach Lublina. Ogień zauważono około 14.30. Jak podają strażacy, zawalił się dach hali. Jak na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
6: Ale już teraz wiadomo, że gaszenie pożaru potrwa wiele godzin. Co najmniej 7 osób nie żyje, a ponad 20 wciąż jest poszukiwanych. To najnowszy tragiczny bilans akcji ratunkowej po wywrotce promu pasażerskiego u wybrzeży Cypru. Wycieczkowy katamaran, jak wcześniej informowaliśmy, przechylił się, zaczął nabierać wody, po czym przewrócił się na lewą burtę. Na pokładzie było 270 osób. Do zdarzenia doszło około 4 mil morskich od portu Kirenia w tureckiej części wyspy. Dwaj mężczyźni, którzy ocaleli, opowiedzieli dziennikarzom po powrocie na brzeg, jak wyglądały pierwsze chwile po wypadku.
8: Poprosiliśmy załogę łodzi ratunkowej, żeby nas wzięła, ale popłynęła w stronę rufy. Potem wołali nas, żebyśmy przyszli do tyłu. W końcu przód statku się zanurzył, patrol nagle odpłynął. Ci, którzy zostali w środku, nie wyszli na pokład, pewnie już się nie wydostali. My siedzieliśmy na burcie, nagle zobaczyłem linę i uznałem, że możemy się po niej wspiąć. Wskoczyłem więc do wody i wszedłem na łódź. Kamizelki ratunkowe, tylko dzięki nim jakoś ocaleliśmy. Udało nam się uciec, dzięki Bogu.
6: Mówili dwaj pasażerowie po szczęśliwej ewakuacji na brzeg. Akcja ratunkowa na morzu w rejonie Kireni cały czas trwa. Nie ma na razie informacji o tym, by na pokładzie statku znajdowali się Polacy. Prawdopodobnie jutro zostanie przeprowadzona sekcja zwłok kobiety. Jej ciało w piątek wieczorem w lesie na przedmieściach miasta znalazł przypadkowy spacerowicz. Sprawca morderstwa nadal jest nieuchwytny. Funkcjonariusze wystosowali w tej sprawie ważny apel. Nasz reporter Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, o co policjanci proszą w apelu?
8: Zwracają się w nim do kierowców, którzy mają w swoich samochodach wideorejestratory i którzy w piątek między 14 a 20 przejeżdżali przez osiedle Żabieniec w Kędzierzynie Koźlu, a także w rejonie pobliskich działek oraz w okolicach centrum handlowego Odrzańskie Ogrody. Proszą o przekazywanie nagrań z kamer samochodowych o polskim kryminalnym. Zarejestrowane na nich osoby i ich zachowania mogą pomóc w ustaleniu sprawcy. Kobieta, którą znaleziono w piątek wieczorem, miała kilka ran na głowie, zadanych, jak mówią śledczy, twardym i krawędzistym narzędziem. Najprawdopodobniej była na spacerze z psem, który był przy niej w chwili ujawnienia ciała. Ofiara mieszkała kilkaset metrów od miejsca zbrodni. Miała 49 lat.
6: Mateusz Chłystun, dziękuję. Biegasz, pomagasz. To hasło przyświeca sztafecie Poland Business Run. Impreza pod naszym patronatem wróciła do Warszawy. Biegacze pokonali kilkukilometrowy dystans wytyczony na terenie lotniska Bemowo. Pieniądze z pakietów startowych wykupionych przez ponad 4000 zawodników zostaną przeznaczone na wsparcie podopiecznych fundacji Poland Business Run, czyli osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Popołudnie i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, choć będą się zdarzać także większe rozpogodzenia. W zachodniej połowie kraju przybędzie chmur deszczowych, z nich może przelotnie popadać, a na Pomorzu może lokalnie zagrzmieć. W czasie burz spadnie 15 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach teraz około 27 stopni na południu, 25 w centrum, 22 w okolicach Suwałk.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
3: fresh. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie. Nowe miejsce. I coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Reklama
9: 107.4
8: Vox FM Poznań.
9: Vox FM Poznań.

0: Będziesz zarabiać więcej.
1: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
2: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, aha, a ja bym była facetem.
3: No miałabyś z nami na pewno fajnie.
2: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
3: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
2: Ale ja bym cię nie podrywała.
3: Kto wie?
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
5: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
4: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
6: Bo w Media Expert nie masz.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta pianek, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
15: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do -30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
16: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Reklama 107.4 Poznań.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Pan Rębiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
14: No to życzę szczęścia.
15: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
1: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
17: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
18: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
19: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
0: Reklama.
1: Vox FM.
0: Vox FM. Robi lato.
1: Robi lato.

0: dimineața. Dă seama hădu. Bang. Ina, dobrý večer. Tak mixuje dla vás DJ Harry. Słuchaj od 19:00 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
2: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
3: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
4: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
5: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
6: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21:30 w TVN.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
9: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
15: Ubezpieczenie samochodu w banku?
16: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
17: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Reklama.

0: Vox FM robi lato.
1: Zostawiam Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 8

0: 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
0: Reklama.
5: DJ Harry's in the mix. Fox

0: autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja.
1: Trzy, dwa, jeden. DJ Harris in the mix.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Vox FM. Vox FM. Robi lato.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Już teraz. Już teraz. Przed wami. Przed wami. DJ Harris. Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend. Jest impreza. Jest impreza. Tak gra tylko Vox FM.

Z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris w

wasze sztuczki. Ra, ra, ra, ra, ra. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz jak do

0: by tak wyszło.
1: Kochaj albo rzucaj.
2: Spójrz się na voxfm.pl i słuchaj codziennie po 9:00.
3: Niech żyje miłość!
4: O nią zawsze warto walczyć.
1: Autopromocja.
2: Jest weekend, jest impreza. DJ Harris w VoxFM. VoxFM.
5: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris.

0: Nocna zmiana z Vox FM.
1: Tak jest, bo minęła północ, tu Vox FM w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna noc, niezależnie czy jesteście w robocie, czy może macie wolne, mam nadzieję, że jest wszystko w porządku i jesteście gotowi na kolejną nocną zmianę, którą teraz po przerwie rozpoczynamy. Bo kolejny urlop Marcinka dobiegł końca. Do roboty trzeba wstać, koniom wodę dać i się powitać. Marcinek, dzień dobry.
2: B do L. Andrzej Sałka.

10 minut po północy to Aisha, która pięknie nam zagrała w Vox FM i sprawiła, że w wielu szkołach dzisiaj dzwonki zrobią wracajcie do placówki, by się przygotować do nowej kartkówki, bo rozpoczyna się rok szkolny 2026-2027. No tak, wakacje się niestety już powoli kończą, uczniowie wracają do szkoły i nie wiem jak was, ale mnie załogo zawsze ten moment jakoś tak stresował, no bo to nowa szkoła często była, jakieś tam nowe sprawdziany, kartkówki i nie zawsze to wychodziło tak jak należy, ale z pewnością jest to taki moment, kiedy rozpoczynamy coś nowego i warto do tego momentu się przygotować. Nie wiem jak was, ale mnie najbardziej stresowała zawsze matematyka. 609-869-869. Dajcie znać, jaki przedmiot w szkole najbardziej lubiliście, a jakiego nie lubiliście. Zaraz będziemy to wszystko weryfikować. No ja ze swoich szkolnych doświadczeń mogę powiedzieć, że ja najbardziej chyba uwielbiałem te zawody wszystkie techniczne, w sensie te nauki, no bo zawsze miałem takiego fajnego profesora, który powtarzał mi: Marcinku, jak nic nie ogarniasz, to pamiętaj, żeby zawsze jak podłączasz coś do prądu, no to żeby była faza. Dokładnie tak jak teraz, no bo był to nauczyciel od nauk elektrycznych, no i nauczył mnie, żeby zawsze tak postępować, a na budowie okazało się to prawdą. Zameldujcie się też, 609-869-869, bo już za chwilę będziemy sprawdzać naszą listę obecności, która się troszkę zakurzyła, a my ją odkurzymy i będziemy weryfikować, co

0: To Sonia, oto raj w Vox FM, a ja jestem w raju, kiedy wy jesteście razem ze mną w nocnej zmianie, no bo ja też jestem w robocie i wiadomo, jak jest w robocie, czasem pójdzie dobrze, czasem pójdzie troszkę gorzej, ale jest z nami nasz serdeczny przyjaciel Mariusz.
1: Witaj Marcin.
0: Cześć.
1: Cieszę się, że słyszycie na antenie. Wróciliśmy z wakacji i chciałbym podpisać listę obecności.
0: Podpisuję.
1: A ty Marcin, jesteś też moim przyjacielem. Zdradzę ci, że dzisiaj kończę 63 lata. Czuję się, jak jestem z wami, czuję się młodzieżowo.
0: No i bardzo dobrze, Mariusz. Dużo zdrówka dla ciebie. Fajnie, że jesteś z nocną zmianą. Tutaj nie ma osób wykluczonych. Wszyscy jesteśmy razem i się wspieramy. A już za chwilę wjeżdża o nasza lista obecności, więc ten, kto się nie dopisał, proszę bardzo, 609-869-869. Ta lista jest dla nas i muzyka w rytmie hitów też. Rarytasy już za chwilę.

0: 31 minut po północy, padam, sobie słuchamy w Vox FM, nie tracąc przy tym pachowości.
1: A Marcin powiedział,
0: że nadchodzi nasza lista obecności. Ten, kto z nami jest, ten się melduje pod 609 2x8 69, a potem Marcinek weryfikuje, co tam u was dobrego słychać. A z pewnością tej nocy jest z nami Mariusz z Kielc, który ma urodziny. Mariusz, wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Dużo zdrowia, dużo szczęścia od Marcinka i od całej naszej załogi. Jest Adam z Ursynowa. Miło cię usłyszeć po 3 tygodniach oczekiwania. No ja wiem, Adam, że troszkę Marcinka nie było. Troszkę wypoczywałem, grillowałem, ryby łowiłem. Co tam jeszcze? Montowałem deszczownicę, która nie cieknie, więc jest git. Teraz regularnie, w każdy poniedziałek od północy do drugiej w nocy melduję się razem z wami. Jest też Ewa z Gdyni. Mój najgorszy przedmiot w szkole to był język rosyjski. Nauczycielka na każdej lekcji katowała nas raportem klasowym, oczywiście po rosyjsku. No tak, uczenie się języków obcych nie jest proste, chociaż z tego co słyszałem, no to polski też nie należy do prostych języków. Jak ktoś przylatuje tutaj, to mówi: o, ten wasz polski nie jest taki prosty, ale warto się uczyć, warto poszerzać wiedzę, zwłaszcza, że rok szkolny się rozpoczyna. Jest też Szymon. Cześć Marcinek, melduję się po 2 tygodniach urlopu. Wcześniej był Egipt, a teraz padło na Chorwację. No to na bogato, bracie. Tutaj w Egipcie patrzyłeś na piramidy, w Chorwacji się wypoczywałeś elegancko. Ja kiedyś byłem we Włoszech blisko na kempingu, do Chorwacji też się chciałem wybrać. Trochę kilometrów to jest, ale warto, warto odpoczywać. Ty wypocząłeś i temat jest ogarnięty. Bardzo fajnie. Jest też z nami Monika. Marcinku, witam po urlopie. Mam nadzieję, że to był piękny czas, pełen odpoczynku, słońca i cudownych chwil. No tak właśnie było. Gdybym jeszcze te wszystkie chwile pamiętał, to by było dobrze. No ale chyba właśnie na tym ma polegać wypoczynek, żeby spędzać go tak jak chcemy. Jest też z nami Michalina, pozdrawiam gorąco. Właśnie teraz dołączyła. I jest też Dariusz z Gniezna. Najlepszy przedmiot Marcinku w szkole to oczywiście jest dzwonek. To się Dariusz zgadza, o ile ten dzwonek jeszcze działa.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana.

0: FM.
1: Bo wiadomo, jak jest w szkole elektrycznej, no. Tam fazę, bracie, zrobisz, tam coś pokminisz i może być z tym przypał. Wiem z doświadczenia. Franek Kimono, King Blue 3, Karate Mistrz gramy, czyli coś w temacie WF-owym. No, wiadomo, że spalać kalorie po wakacjach też trzeba. No, przy Vox FM jest to możliwe. Digi, digi, już za chwilę, a potem plastikowa Biedronka.

To zespół, który nie boi się dużego spalania w samochodzie, bo to diesel i plastikowa biedronka w Vox FM, 44 minuty po północy. A wy niezależnie, czy teraz jedziecie sobie autem na benzynę, na gaz, czy właśnie dieslem, pamiętajcie o tym, że jedziemy w tym wszystkim razem. Zmieściliśmy się jakoś, Vox FM jest bardzo pojemny. Niezależnie, czy słuchacie nas przez mobilną aplikację, czy przez Fale FM, muzyka w rytmie hitów jest dla nas wszystkich. Skuter to przed nami, a za chwilę Golec Orkiestra, słodycze. Słodycze o tej porze? A, można. It's time for the most exciting.

sorry papi, a ja mówię sorry, bo się okazuje, że aż takim złym uczniem w szkole nie jestem. Bo na przykład w skali niemieckiej jedynka to jest najlepsza ocena, a szóstka to jest najgorsza ocena, czyli można by było moje oceny z Polski przetransportować do Niemiec i wtedy automatycznie Marcinek jest niezłym asem i to z każdego przedmiotu. I to bez ściągania. Nikt za rękę mnie nie musi łapać. Łapcie za rękę.

0: Butterfly w Vox FM do muzyki w rytmie hitów. Powrócimy już za chwilę, bo przedem wiadomości, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko. Dajcie głośniej.
1: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Po katastrofie wycieczkowca katamaranu niedaleko Cypru są ofiary śmiertelne i ranni. Wycieczkowy statek przechylił się, zaczął nabierać wody, po czym przewrócił się na lewą burtę. Na pokładzie było 270 osób. Do zdarzenia doszło około 3 mil morskich od portu Kirenia w tureckiej części wyspy. Dwaj mężczyźni, którzy ocaleli, opowiedzieli dziennikarzom po powrocie na brzeg, jak wyglądały pierwsze chwile po wypadku.
2: Poprosiliśmy załogę łodzi ratunkowej, żeby nas wzięła, ale popłynęła w stronę rufy. Potem wołali nas, żebyśmy przyszli do tyłu. W końcu przód statku się zanurzył, patrol nagle odpłynął. Ci, którzy zostali w środku, nie wyszli na pokład, pewnie już się nie wydostali. My siedzieliśmy na burcie, nagle zobaczyłem linę i uznałem, że możemy się po niej wspiąć. Wskoczyłem więc do wody i wszedłem na łódź. Kamizelki ratunkowe, tylko dzięki nim jakoś ocaleliśmy. Udało nam się uciec, dzięki Bogu.
1: Mówili dwaj pasażerowie po szczęśliwej ewakuacji na brzeg. Prawdopodobnie dziś zostanie przeprowadzona sekcja zwłok kobiety, której ciało w piątek wieczorem odnaleziono w lesie na przedmieściach miasta. Sprawca morderstwa nadal jest nieuchwytny. Funkcjonariusze wystosowali w tej sprawie ważny apel. Nasz reporter Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, o co policjanci proszą w apelu?
2: Zwracają się w nim do kierowców, którzy mają w swoich samochodach wideorejestratory i którzy w piątek między 14 a 20 przejeżdżali przez osiedle Żabieniec w Kędzierzynie Koźlu, a także w rejonie pobliskich działek oraz w okolicach centrum handlowego Odrzańskie Ogrody. Proszą o przekazywanie nagrań z kamer samochodowych o polskim kryminalnym. Zarejestrowane na nich osoby i ich zachowania mogą pomóc w ustaleniu sprawcy. Kobieta, którą znaleziono w piątek wieczorem, miała kilka ran na głowie zadanych, jak mówią śledczy, twardym i krawędzistym narzędziem. Najprawdopodobniej była na spacerze z psem, który był przy niej w chwili ujawnienia ciała. Ofiara mieszkała kilkaset metrów od miejsca zbrodni. Miała 49 lat.
1: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Niepokojące doniesienia napłynęły w niedzielę z polsko-ukraińskiego pogranicza, głównie Lubelszczyzny. Mieszkańcy powiatów graniczących z naszym wschodnim sąsiadem dostali alerty RCB na telefony. Chodziło o zmasowany rosyjski atak na zachodnią Ukrainę. Alarm został odwołany około godziny 15 i wiadomo, że nie były to ćwiczenia. Wracamy do ataku na personel medyczny SOR-u w Częstochowskim Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Podejrzany o jego dokonanie usłyszał 5 zarzutów, relacjonuje Piotr Wróblewski z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
3: To 4 zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych. Z takiej ochrony korzystają udzielający świadczenia medycznych pracownicy służby zdrowia. W wypadku 2 z tych zarzutów one są połączone ze spowodowaniem u tych członków personelu medycznego tzw. lekkich obrażeń ciała.
1: 5 zarzut dotyczy kierowania gruźb pozbawienia życia pod adresem jednego z pracowników szpitala. Przypomnijmy, 20-letni pacjent zaatakował tam 4 osoby z personelu medycznego w chwili, gdy wykonywały swoje obowiązki. Wobec podejrzanego sąd na wniosek prokuratury zastosował tymczasowy areszt. Grożą mu 3 lata za kratkami. Policjanci z Olkusza zatrzymali 26-latka. Był poszukiwany od piątku w związku z potrąceniem 15-letniego chłopca i ucieczkę z miejsca zdarzenia. 26-latek przebywa w policyjnej izbie zatrzymań. Jeszcze dziś zostaną przeprowadzone oględziny samochodu.
4: Obecnie z jego udziałem prowadzone są czynności. Po ich zakończeniu mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury rejonowej w Olkuszu, która będzie podejmowała dalsze decyzje w tej sprawie.
1: Mówiła Agnieszka Stefaniak z policji w Olkuszu. Jutro 26-latek ma zostać doprowadzony do prokuratury. Tam najprawdopodobniej usłyszy zarzuty. W piątek nieprzytomnego 15-latka odnaleziono przy drodze po tym, gdy jego rodzice zaniepokoili się, że syn nie wraca do domu. Chłopiec został śmigłowcem przewieziony do krakowskiego szpitala. Jego stan jest ciężki. Do tego tematu będziemy wracać w wiadomościach Vox FM. Poniedziałek to ostatni weekend z tańszym tankowaniem. Od 1 września koniec pakietu CPN i droższe tankowanie. Ceny paliw mogą wzrosnąć o 70-90 groszy, donoszą analitycy.
5: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
1: Mówi Grzegorz Masiak z epetrol.pl. Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.
5: Za sprawą tego, co dzieje się na rynkach międzynarodowych. Tam w ostatnich dniach taniała ropa naftowa. Baryłka ropy Brent, która poprzedni tydzień kończyła powyżej poziomu $94, w ostatnich dniach taniała. Widzimy jej notowania poniżej $90, przez chwilę nawet okolice $85.
1: Dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż niż 6,64, a oleju napędowego 7,31. Od dziś poważne utrudnienie na obwodnicy Krakowa. Na 2,5-kilometrowym odcinku między węzłami Modlnica i Modlniczka drogowcy będą wymieniać nawierzchnię.
6: Na początek zajmiemy się jezdnią prowadzącą od strony lotniska w kierunku Warszawy. Prace potrwają do połowy września, będą prowadzone w nocy między 19 a 6 rano.
1: Mówi Kasper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W czasie prac na jezdni kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. W ciągu dnia będą poruszać się dwoma pasami. Prace na jezdni w kierunku Warszawy mają ruszyć 3 września. Islandia pozostanie na razie poza Unią Europejską. Wyspiarski kraj na razie nie wznowi negocjacji akcesyjnych z Unią. Zwolennicy tego, by wyspa weszła do wspólnoty, przegrali w referendum. Przeciw wznowieniu rozmów z Brukselą zagłosowało w sobotę 52,8%. Uczestników plebiscytu głos za oddało 47,2%. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej w 2009 roku, w szczytowym momencie światowego kryzysu finansowego. Prace zostały zamrożone 4 lata później, gdy eksperci ostrzegali przed potencjalnym rozpadem strefy euro. Jego misją jest poszukiwanie planet poza Układem Słonecznym. Teleskop Nancy Grace Roman około godziny 14 w niedzielę został wyniesiony w kosmos. Urządzenie wyruszyło z Ziemi na pokładzie rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX.
7: 3, 2, 1, ignition and lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
1: Start z Centrum Kosmicznego imienia Johna Kennedy'ego na Florydzie odbył się w dobrych warunkach pogodowych. Teleskop Nancy Grace Roman będzie przemierzał przestrzeń kosmiczną w kierunku punktu orbitalnego położonego 1 600 000 km od Ziemi. Misja ma potrwać 5 lat. Tym, co wyróżnia ten bieg, jest przede wszystkim atmosfera. Takie słowa usłyszał nasz reporter od pana Dominika. To jeden z pierwszych biegaczy, którzy dotarli do mety w trwającym wczoraj w Warszawie Poland Business Run. Ta wyjątkowa sztafeta ma jednak zawsze szczytny cel. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na wsparcie osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, a chodzi o zakup protez, opłacenie rehabilitacji i wsparcia psychologicznego. Na mecie 4-kilometrowej trasy był nasz reporter.
8: Jak ta trasa? Tam jakiś zakręt jest taki gorszy?
9: Trasa nie jest najlepsza, ale wiadomo, to nie są mistrzostwa. Trzeba uważać pod nogi na pewno, bo teren jest wymagający. Pewne niespodzianki z zakrętami też mogą czekać, no ale to nie jest przeszkodą. Grunt najważniejsze jest to, żeby się po prostu dobrze bawić i zrobić coś dobrego.
8: Niech pan powie, każdy da radę, nawet jak ktoś nie jest wytrawnym biegaczem.
9: No, oczywiście, każdy powinien wziąć udział. Nie trzeba biec, można sobie troszeczkę pospacerować, ale po prostu zachęcamy wszystkich, żeby wziąć udział.
8: A pierwszy biznes run?
9: Nie, już. Jesteśmy zaawansowaną, że tak powiem, drużyną. W tym roku nawet jako organizacja mamy, no nie chcę skłamać, ale chyba 7 czy 8 drużyn. Jedna stacjonalnie tylko w Warszawie niestety, ale będą też stacjonalnie startować w Krakowie. No i oczywiście wirtualny bieg. To jest też coś, do czego zachęcamy. Można z całej Polski tak naprawdę zebrać drużynę.
1: Powiedział naszemu reporterowi Dominik Michalik, na co dzień pracownik banku. Trasa biegu została w tym roku wytyczona na terenie lotniska Bemowo. Impreza odbywa się pod naszym patronatem. Piękna, słoneczna pogoda i kilkuset pływaków w każdym wieku. W Dąbrowie Górniczej odbył się finał Grand Prix w pływaniu długodystansowym na wodach otwartych Pogoria Open Water.
10: Weronika Blecha z Wydziału Marki Miasta Kultury i Sportu. Mamy tutaj przeszło 200 uczestników, 3 km do pokonania. Dzieci, dorośli, młodzież, jest nawet sztafeta rodzinna. Każdy może wziąć udział.
11: Mikołaj Politański, mistrz Śląska z pływania.
12: Mistrz Śląska w pływaniu, to brzmi dumnie. Powiedz, w jakiej kategorii startujesz?
11: Na kilometr.
12: Pływałeś już w takich zbiornikach na takich dystansach?
11: Nie, to są moje pierwsze zawody.
12: Jest jakiś stresik?
11: No, zawsze jest.
10: Zapraszamy do kibicowania na spacer, na rower, czy na odpoczynek na plaży.
1: Z uczestnikami zawodów rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Kucjas. Zmierzyli się z nurtem rzeki Prosny, później przejechali trasę kolarską, a na koniec pokonali trasę biegową. Blisko 800 zawodników i zawodniczek z całej Polski w Kaliszu wzięło udział w Kalisja Triathlon. Emocji nie brakowało.
13: Super impreza, super dzień. Startuję co roku, za każdym razem rodzinna atmosfera przyciąga uśmiechy, ludzie wiwatujący, kibice. Naprawdę jest tu idealne miejsce i na kolejny start i przede wszystkim polecam na debiut.
14: Wspaniałe zawody, kolejny raz brałem tutaj udział. Tym razem w nowej kategorii, młodocianych, czyli M50. Udało mi się zająć pierwsze miejsce.
15: Wcześniej byłem też triatlonistą, tylko miałem po prostu 10 lat przerwy. Podobno nie wchodzi się do tej samej rzeki dwa razy, ale jednak wszedłem.
14: To jest jak narkotyk. Jak się w to wejdzie, to ciężko z tego wyjść, ale nie usiłuję z tego wychodzić.
1: Mówili nam zawodnicy. Kalisja Triathlon wpisuje się w obchody święta rzeki Prosny. Ponad 700 osób pobiegło w Zakopanem po oddech dla chorych na mukowiscydozę. Po raz 11 pod Giewontem odbył się bieg po oddech. W tym roku pieniądze są zbierane na wsparcie psychologiczne chorych i ich rodzin. Mówi Paweł Smoliński, prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą.
16: Ta choroba się zmienia. Dla dużej grupy faktycznie ta choroba stała się chorobą przewlekłą, trudną, ciężką, ale już z taką perspektywą życia dłuższego.
17: Kiedy otrzymujesz diagnozę, że twoje dziecko jest chore na tak bardzo poważną i ciężką chorobę, no to na pewno świat się musi walić, a tutaj świat się nie może tak naprawdę zawalić, więc pomoc psychologiczna musi mieć to kluczowe znaczenie.
18: Jak choruję na tą mukowiscydozę, to sport to jest jakby wskazany.
19: W chwili obecnej mam 48 lat. No nazywają mnie już dinozaurem w tej jednostce chorobowej.
17: Świetnie, że doszliśmy do tego etapu, że teraz możemy zająć się głową.
1: Dodaje Justyna Kowalczyk-Takieli, ambasadorka towarzystwa i samego biegu. W Zakopanem wystartowało ponad 700 osób, kolejne kilkaset wsparło towarzystwo, startując w biegu wirtualnym. Tysiące ludzi, kilkanaście platform i wszechobecna muzyka elektroniczna. Tak wyglądała łódzka Parada Wolności. Ulica Piotrkowska zamieniła się w olbrzymią scenę muzyczną.
20: Głównie chodzi o poczucie wolności, tak? To ma być święto wolności i każdy ma się cieszyć i tańczyć z tego powodu.
21: Tańczymy od kilku godzin.
22: Przyjechaliśmy specjalnie na festiwal z Lublina.
21: No, przyjechaliśmy z Warszawy.
23: Co decyduje o tej sile festiwalu, że ściąga ludzi z tak różnych miast?
24: Różnorodna muzyka na każdej platformie, zupełnie co innego, także każdy coś znajdzie dla siebie.
25: Tak dużo różnorodnej muzyki w całym centrum.
23: Kreacja też jest tutaj widziana, jakaś trochę inna.
21: Tak, myślę, że na takich festiwalach jest najlepsza możliwość, żeby wyglądać jak się chce. I jeśli chodzi o makijaż, jeśli chodzi o ubiór, zupełnie inaczej niż na co dzień w pracy na przykład.
1: Z uczestnikami Parady Wolności w Łodzi rozmawiał Grzegorz Mnich. Aktualne najważniejsze tematy i topowi goście. Po wakacyjnej przerwie w radiu Vox FM wracamy do porannych rozmów, ale w zupełnie nowej odsłonie. Dziś na naszej antenie zadebiutuje 8 runda. Nasz gość otrzyma 8 dynamicznych pytań, później dyskusja przeniesie się do internetu. Na pierwsze wydanie zapraszamy dziś minutę po 8. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osyskał, dziękuję za uwagę.
0: A jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy opady deszczu będą spodziewane w Suwałkach. Reszta kraju bezdeszczowa i w miarę ciepło. 21 stopni zanotują termometry w Katowicach i Krakowie, a najzimniej będzie w Zakopanem 15. W ciągu dnia może popadać w całej Polsce, a zagrzmi w Lublinie. Więc myślę, że niezależnie jaką mamy pogodę, no to rok szkolny się zbliża. Do szkoły trzeba iść, spakować tornister i może termometr też? Bo to zawsze się przyda.
26: Nocna zmiana z Vox FM.
0: Bo nie wiadomo, jakie szkolne akcje mogą nas spotkać. A w tej godzinie spotka nas zabawa Kto tu kłamie, w której przekonamy się, kto będzie się chciał nas zrobić w konia w temacie właśnie szkolnych akcji. Bądźcie z nami koniecznie, bo to już za chwilę wystartuje. Vox FM. I zweryfikujemy, kto jest tym szkolnym kłamczuchem. Czy będzie to Marcin, czy będzie to Marcinek, a może jednak będzie to Miros? Zaraz się o tym wszystkim przekonamy, a teraz przekonamy się, że przed nami model. Odejdę stąd, właśnie gramy. Marcinek, cześć ponownie.

Let Me Think About It, czyli piosenka, przy której kłamcę weryfikuje się dużo łatwiej. Pytanie, kto będzie dzisiaj w nocy szkolnym kłamcą? Czy będzie nim Marcin, czy może gościu, który nic nie wie o muzyce, Miros? Chociaż nie wiadomo, jak będzie, bądźcie z nami koniecznie. Bo to kłamstwo czyha, a my kłamstwa nie lubimy i bardzo szybko weryfikujemy, co jest prawdą, a co nie jest. Wiesz, że to lubię, to jest prawda i ten kawałek już teraz przed nami.

0: a moje serce bije jeszcze szybciej, bo jest tu jakiś kłamca.
1: Kto tu kłamie?
0: A to jest pytanie do was. A więc wbierzmy się teraz do naszej woksowej szkoły w rytmie hitów, w której naukę pobiera Marcin, Marcinek oraz dżentelmen Miros. A więc przekonajmy się, który z tych panów w tej nocy jest dobrym uczniem, a który z nich kłamie. Czy będzie to Marcin? Kiedy nie zaliczymy w szkole jakiegoś przedmiotu, to mamy możliwość, aby poprawić go na przykład na poprawce w sierpniu. A może jednak to Marcinek kłamie? Ja nie kłamię, szczególnie jeśli chodzi o matematykę, z której jestem wybitny, więc doskonale wiem, że 2 plus 2 razy 2 to jest 8.
2: Co?
0: Ale o co panu chodzi?
2: No co, no źle policzyłeś.
0: Jak?
2: Kolejność wykonywania działań. 2 plus 2 razy 2 to jest 6.
0: No dobra, to dlatego, że dawno w szkole nie byłem.
2: Tobie to przydałaby się szkoła życia. To byś się liczyć nauczył.
1: Kto tu kłamie?
3: Kto tu kłamie? Kto tu kłamie?
0: 609, 2 razy 8, 6, 9. W tym momencie zdejmuję tak zwanego co? Kagańca. Dokładnie tak, kaganiec się nie zestarzał. No i zdejmuję go, aby zweryfikować, kto tej nocy jest oszustem. Więc jeśli ktoś wie, kto tej nocy kłamie, 609, 869, 869, ten numer właśnie teraz wybiera. Halo, halo, kto jest z nami?
4: Dzień dobry, Mariusz.
0: Cześć, Mariusz. Cześć, bracie, jak ci mija noc? Gdzie jesteś? Co robisz?
4: Jak zwykle, pędzę do Krakowa z towarem.
0: A jaki towar? Albo może lepiej nie mów, bo to o tej porze, wiesz. Może być różnie.
4: Rozmawialiśmy kilka razy na ten temat już.
0: Ale no właśnie. Powiedz mi, Mariuszu, kto tej nocy jest oszustem?
4: No oczywiście Miros.
0: No niestety nie, tym razem to Marcinek jest oszustem, bo pomylił się w matematyce. 2 plus 2 razy 2, powiedział, że to jest 8, a to jest 6. No mam nadzieję, że przynajmniej wypłatę będę umiał liczyć, no bo może być z tym różnie. Ale nagrody pocieszenia trafiają oczywiście do ciebie. No bo liczyć trzeba tylko na siebie. Nasza zabawa wraca już za tydzień, no i też będą do wygrania ciekawe gadżety. Bądźcie z nami.

0: 43 minuty po godzinie pierwszej.
1: Na pewno?
0: No na pewno, panie Mirosie, o co panu chodzi?
1: No bo z tą matematyką to tak dowaliłeś.
0: Ja przynajmniej tak często nie kłamię w zabawie, kto tu kłamie, co pan.
1: Nieprawda.
0: I Łukasz Zagrobelny to przed nami.

0: Impuls teraz razem do roboty. Jedzie Mateusz i Marcin.
1: Z tej strony Marcin. Pozdrawiam całe radio Vox FM, wszystkich kierowców. Nie było mnie troszkę tutaj, teraz miałem 2 tygodnie wolnego, także niestety trzeba wracać do pracy. I pozdrawiam Mateusza, kolegę z Krakowa, który będzie zaczynał pracę.
0: No wiadomo, no, do roboty trzeba iść, hajs trzeba robić. Wakacje z Vox FM są zawsze pośród nas, nawet wtedy, kiedy na dworze jest troszkę chłodniej. A my się wspieramy muzycznie, za chwilę przed nami.

56 minut po godzinie pierwszej to David Guetta w Vox FM, a pod 609 2x8 69 Monika napisała bardzo ładną wiadomość. Marcinku, zadedykuj proszę Mariuszowi jakiś fajny, energetyczny kawałek. Niech to będzie miła niespodzianka urodzinowa od stałych słuchaczy Nocnej Zmiany. To się oczywiście da zrobić. Bo bardzo się cieszę, że wzajemnie się tutaj szanujemy w Vox FM, że jesteśmy jedną wielką załogą, że wszyscy się nawzajem kojarzymy, znamy, nie ma osób wykluczonych, muzyka łączy nas wszystkich. Dlatego Mariusz, urodzinowo dla ciebie, Papa Dance, pocztówka z wakacji. Gramy tak, żeby się troszeczkę jeszcze ogrzać na koniec tych pięknych chwil. A ja wam bardzo dziękuję za to, że byliście w Nocnej Zmianie. Słyszymy się za tydzień. Marcinek, dzięki, bądźcie blisko Vox FM.

0: Dawid Osyską, zapraszam na wiadomości Vox FM. Po katastrofie wycieczkowca katamaranu niedaleko Cypru są ofiary śmiertelne i ranni. Wycieczkowy statek przechylił się, zaczął nabierać wody, po czym przewrócił się na lewą burtę. Na pokładzie było 270 osób. Do zdarzenia doszło około 3 mil morskich od portu Kirenia w tureckiej części wyspy. Dwaj mężczyźni, którzy ocaleli, opowiedzieli dziennikarzom po powrocie na brzeg, jak wyglądały pierwsze chwile po wypadku.
1: Poprosiliśmy załogę łodzi ratunkowej, żeby nas wzięła, ale popłynęła w stronę rufy. Potem wołali nas, żebyśmy przyszli do tyłu. W końcu przód statku się zanurzył, patrol nagle odpłynął. Ci, którzy zostali w środku, nie wyszli na pokład, pewnie już się nie wydostali. My siedzieliśmy na burcie, nagle zobaczyłem linę i uznałem, że możemy się po niej wspiąć. Wskoczyłem więc do wody i wszedłem na łódź. Kamizelki ratunkowe, tylko dzięki nim jakoś ocaleliśmy. Udało nam się uciec, dzięki Bogu.
0: Mówili dwaj pasażerowie po szczęśliwej ewakuacji na brzeg. Prawdopodobnie dziś zostanie przeprowadzona sekcja zwłok kobiety, której ciało w piątek wieczorem odnaleziono w lesie na przedmieściach miasta. Sprawca morderstwa nadal jest nieuchwytny. Funkcjonariusze wystosowali w tej sprawie ważny apel. Nasz reporter Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, o co policjanci proszą w apelu?
1: Zwracają się w nim do kierowców, którzy mają w swoich samochodach wideorejestratory i którzy w piątek między 14 a 20 przejeżdżali przez osiedle Żabieniec w Kędzierzynie Koźlu, a także w rejonie pobliskich działek oraz w okolicach centrum handlowego Odrzańskie Ogrody. Proszą o przekazywanie nagrań z kamer samochodowych o polskim kryminalnym. Zarejestrowane na nich osoby i ich zachowania mogą pomóc w ustaleniu sprawcy. Kobieta, którą znaleziono w piątek wieczorem, miała kilka ran na głowie zadanych, jak mówią śledczy, twardym i krawędzistym narzędziem. Najprawdopodobniej była na spacerze z psem, który był przy niej w chwili ujawnienia ciała. Ofiara mieszkała kilkaset metrów od miejsca zbrodni. Miała 49 lat.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Niepokojące doniesienia napłynęły w niedzielę z polsko-ukraińskiego pogranicza, głównie Lubelszczyzny. Mieszkańcy powiatów graniczących z naszym wschodnim sąsiadem dostali alerty RCB na telefony. Chodziło o zmasowany rosyjski atak na zachodnią Ukrainę. Alarm został odwołany około godziny 15 i wiadomo, że nie były to ćwiczenia. Wracamy do ataku na personel medyczny SOR-u w Częstochowskim Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Podejrzany o jego dokonanie usłyszał 5 zarzutów, relacjonuje Piotr Wróblewski z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
2: To 4 zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych. Z takiej ochrony korzystają udzielający świadczenia medycznych pracownicy służby zdrowia. W wypadku 2 z tych zarzutów one są połączone ze spowodowaniem u tych członków personelu medycznego tak zwanych lekkich obrażeń ciała.
0: 5 zarzut dotyczy kierowania gruźb pozbawienia życia pod adresem jednego z pracowników szpitala. Przypomnijmy, 20-letni pacjent zaatakował tam 4 osoby z personelu medycznego w chwili, gdy wykonywały swoje obowiązki. Wobec podejrzanego sąd na wniosek prokuratury zastosował tymczasowy areszt. Grożą mu 3 lata za kratkami. Policjanci z Olkusza zatrzymali 26-latka. Był poszukiwany od piątku w związku z potrąceniem 15-letniego chłopca i ucieczkę z miejsca zdarzenia. 26-latek przebywa w policyjnej izbie zatrzymań. Jeszcze dziś zostaną przeprowadzone oględziny samochodu.
3: Obecnie z jego udziałem prowadzone są czynności. Po ich zakończeniu mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury rejonowej w Olkuszu, która będzie podejmowała dalsze decyzje w tej sprawie.
0: Mówiła Agnieszka Stefaniak z policji w Olkuszu. Jutro 26-latek ma zostać doprowadzony do prokuratury. Tam najprawdopodobniej usłyszy zarzuty. W piątek nieprzytomnego 15-latka odnaleziono przy drodze po tym, gdy jego rodzice zaniepokoili się, że syn nie wraca do domu. Chłopiec został śmigłowcem przewieziony do krakowskiego szpitala. Jego stan jest ciężki. Do tego tematu będziemy wracać w wiadomościach Vox FM.